0: Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda. Najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w długoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: 104.1 FM.
1: Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu. Mi to mów.
2: Muzyczka cię zagłuszy trochę.

rano, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan. Smętny pan.

0: zamraz. Olej!
1: Nazywam się Janusz Józefowicz, a słuchacie Państwo Radia Pogoda.
2: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy.

jeszcze zimowe śmiecie. Na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy. Jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam układa.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

Mateusza Awdiejew z Krakowa. Przekazuję serdecznie pozdrowienia wszystkim słuchaczom radio. Pogoda, sam słucham tego radia, kiedy tylko mam możliwość.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
2: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl. Reklama.

się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8,

się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

0: kwiatkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartek.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
3: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.
4: Została ostatnia reklama.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.
7: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg.

0: się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
1: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Została ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
10: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
11: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o jednej z największych imprez kulturalnych, które od lat odbywają się w województwie opolskim. To festiwal muzyczny, który przyciąga fanów muzyki wszelakiej.
12: Ciekawe wydarzenie w Opolskiem.
11: Czochraj Bobra, bo tak nazywa się wspomniany festiwal, co roku odbywa się na Błoniach w Namysłowie. To po Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu druga największa impreza muzyczna w naszym regionie. Festiwal odbywa się od tylu lat, że stał się jednym z głównych produktów turystycznych regionu. Przyjeżdżają na niego wszystkie pokolenia.
13: Maciej Tułacz-Tukan, organizator festiwalu Czochraj Bobra Fest.
11: Można powiedzieć, że ten festiwal już wpisał się na kulturalną mapę województwa opolskiego, bo od wielu lat jest organizowany i przyciąga tutaj widzów, słuchaczy z całej Polski. Jak to się wszystko zaczynało? Bo podejrzewam, że taka scena, takie zaplecze, jakie tutaj jest widoczne na samym początku, to musiało być ciężkie, żeby to tak zorganizować. Pewnie tak to nie wyglądało.
13: Nie, to wszystko było organizowane całkiem inaczej. Mieliśmy zespół, stworzyliśmy sobie taki mini festiwalik urodziny, to były bardziej naszych muzyków. Jeszcze wtedy zrobiliśmy pierwszą edycję na Zalewie pod Namysłowem w Michalicach. Był to zwykły namiot ogrodowy. Zaprosiliśmy parę zespołów. Przyjechało dużo osób i stwierdziliśmy, że warto to pociągnąć dalej. Zdecydowaliśmy, że po tej udanej edycji w 2009 roku zrobimy kolejną edycję, ale już w Namysłowie na Błoniach. Ja aktualnie wtedy pracowałem w Domu Kultury, więc miałem wszystko ułatwione, żeby zdobyć sprzęt i wszystkie inne rzeczy, więc poszedł pomysł i zaczęliśmy to realizować i się to tak powoli rozwijało.
11: No tak, tutaj słyszałem, że to ta pierwsza edycja, czy pierwsze edycje to były u ciebie na podwórku, tak?
13: Na działce, u kolegi, u gitarzysty, także tak, na działce, w szczerym polu, więc graliśmy na agregatach i tak to wyglądało, tak, dokładnie.
11: No i festiwal z czasem zaczął się rozwijać, tak?
13: No tak, jak powiedziałem, 2009 rok, pierwsza edycja, później 10 już pierwszy raz na Błoniach, 2011, trzecia i tak ciągnęliśmy to chyba do 2013 roku, kiedy była chyba piąta edycja. Tak, w 2014 roku wyjechaliśmy za granicę i stwierdziliśmy, że jeśli nie zrobimy tego festiwalu znowu, to festiwal padnie, więc jakoś zebraliśmy się w kupę z Tomkiem, z Dieslem, który jest od samego początku ze mną i to współorganizuje. I stwierdziliśmy, że się ściepamy po prostu i wracamy na hardcore, na działkę na Michalice i tam zrobiliśmy szóstą edycję. A po szóstej edycji to już jakoś poszło, bo znowu zacząłem w Domu Kultury pracować, miałem tam chwilę przerwy i to już trochę Dom Kultury przejął też tą inicjatywę tego festiwalu i tak się to zaczęło kręcić i rozwijać i rosnąć.
11: Bywasz zaskoczony tym, skąd przyjeżdżają ludzie?
13: Tak, cały czas. Mamy ludzi z Australii nawet, więc już mnie chyba nic nie zaskoczy.
11: Skąd to wiesz? Sami ci mówią, czy może też sprzedaż internetowa biletów pomaga tutaj zlokalizować to? Skąd ci ludzie pochodzą?
13: Tu akurat mam wieści od pewnej takiej pani, która mnie zaczepiła i powiedziała, że rozmawiała właśnie z ludźmi i powiedzieli jej, że przyjechali z Australii i przy okazji na Czochraj, bo tam gdzieś wyszła im reklama, więc zdecydowali się przyjechać, więc bardzo fajnie, że chcieli.
11: I jakie było założenie, że to będzie głównie muzyka punkowa, czy nie było takiego, że tak powiem, stricte przyczepienia się do jednego rodzaju muzycznego?
13: Tak, to było na początku, było punkowo, alternatywnie, niezależny festiwal. Później z roku na rok to podtrzymywaliśmy, ale tak powiem szczerze, że od 18 roku stwierdziliśmy, że zaczniemy to trochę robić lekko komercyjnie, ale dalej zahaczamy o taki underground, więc to w tą stronę to działało, nie?
12: Ciekawe wydarzenie w Opolskiem.
11: Przy mikrofonie Kamil Kostka. Moim gościem jest Maciej Tułacz-Tukan, organizator Czochraj Bobra Festiwalu w Namysłowie. Rozmawiamy o tym, jak najpopularniejszy festiwal naszego regionu rozwijał się od początku istnienia imprezy. A jakie zespoły tutaj występowały, takie, których no, ciężko było je pozyskać, że tak powiem?
13: Ciężko. Nie wiem, ciężko pozyskać te, które jeszcze nie zagrały. To mogę powiedzieć, bo tak to raczej każdy będzie grał. Aczkolwiek jest jeden zespół, nie będę mówił, bardzo znany, który nie chce zagrać ze względu na nazwę. Więc pozdrawiam panią Martę.
11: Kontrowersyjna nazwa. Pytania, skąd się wziął pomysł na nazwę, nie zadam, ale czy jakieś kontrowersje w związku z tym wam się tutaj przydarzały?
13: Nie. Nigdy w ogóle wiem, do czego pijesz. Nigdy w ogóle nawet nam przez pierwsze 2 lata nie przeszła myśl z podtekstem, który każdy pewnie ma na myśli. My się dopiero zorientowaliśmy po 2 latach, że to jest też taka, w tą stronę to może pójść. Dla nas Czochraj Bobra to było po prostu takie Czochraj Bobra, odwal się, albo po prostu wiesz, dobra zabawa. Nic więcej, w ogóle żadnych innych podtekstów. Dopiero później tak z czasem ludzie zaczęli sobie to dopisywać i tak mówią, no dobra, no to chyba już wiemy, o co im wszystkim chodzi, ale kompletnie nie było to związane z tym podtekstem, o którym pewnie każdy myśli.
11: Ile osób jest zaangażowanych w organizację takiej jednej edycji?
13: Kurczę, to trudno powiedzieć, bo co roku się składy zmieniają, czy to produkcyjnie, czy osobiście, więc no mogę powiedzieć, że w okolicach aktualnie dla nas no to jest, nie wiem, myślę, że plus wolontariat, który nam bardzo dużo od ostatnich 3 edycji pomaga, no to jest około 60 osób, a tak to zawsze radziliśmy sobie w 10. Więc to jest duża pomoc i wielkie podziękowania dla Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie, dla Kasi Paradowskiej i dla Przemka, że po prostu pomagają nam to z ich wolontariatem.
11: To jest też, myślę, całkiem spory, że tak się wyrażę, zastrzyk roboty dla Namysłowa.
13: Tak, no jest to na pewno jakiś tam obrót też na mieście, więc sklepy wszystkie funkcjonują, bo ostatnio w Namysłowie nie jest ciekawie, więc na pewno to jakoś ten festiwal daje kopa finansowego do budżetu każdego ze sklepikarzy po prostu, tak?
11: No bo tutaj ilu słuchaczom potrafi przyjechać na taką jedną edycję? Jaki był rekord?
13: No rekord był w 2021 roku, popandemicznym, bo byliśmy jednym z niewielu festiwali, które odbyły się w ogóle wtedy i przewinęło się przez ten festiwal około 7 tysięcy osób. a w takim piku mieliśmy około 4,5 tysiąca. Pięciu gdzieś, o coś w tych okolicach. Teren nie jest za duży, bo liczymy i chcemy się zamykać co roku w 3000 i do tego tak powoli dążymy po prostu.
11: Czyli można powiedzieć impreza kameralna.
13: Tak, kameralna i dobrze zorganizowana. Dużo, dużo, dużo rodzin z dzieciakami przyjeżdża na nasz festiwal kamperami, więc cieszymy się, że co roku ich możemy tutaj ugościć po prostu.
11: Czyli nie będziecie się z Błoni przenosić?
13: Raczej nie, bo nie mamy nawet gdzie, więc wszystko mamy na miejscu. Ludziom też chyba to pasuje, że mogą sobie wyjść na miasto na obiad, do sklepu kupić jakieś piwo bezalkoholowe na mieście, niekoniecznie na terenie festiwalu. My jesteśmy też otwarci, więc rozumiemy każdego, tak.
11: A wsparcie tutaj lokalnych władz samorządowych macie?
13: Tak, zaczęliśmy współpracować z miastem, także dostajemy dofinansowania. Nie są to jakieś super kwoty, ale zawsze reperują budżet i możemy to jakoś posklejać. Też z tego miejsca chciałem podziękować spółce Ekowód, która jeszcze od zalania dziejów festiwalowych naszych zawsze nam pomagała i zawsze była. Także wielkie podziękowania dla prezesa Krzysztofa Szydlarewicza, bo to jest najlepszy nasz partner i to mogę powiedzieć śmiało, na głos, że się tak wyrażę, że to jest na wysokim poziomie spółka namysłowska, która nam od zawsze pomagała, od zawsze.
11: Mówił Maciej Tułacz-Tukan, organizator Czochra i Bobra Festiwalu w Namysłowie. Na przestrzeni lat na festiwalu zagrały takie gwiazdy jak Ailstorm czy Guano Apes. Regularnie zaglądają tam też polskie zespoły takie jak Kult, Farbenlere czy Gaga Zielone Żabki. Organizatorzy festiwalu dają też możliwość zaprezentowania się przed publicznością młodym zespołom. To finaliści konkursu Mała Wielka Scena Bobra. Finał konkursu odbywa się na wyspie obok namysłowskich Błoni.
12: Zwiedzaj z nami Opolskie.
11: Byliśmy w najbardziej wysuniętej na północ części naszego województwa, to teraz przejedźmy się na południe. W Mosznej turystów przyciąga nie tylko popularny zamek, ale także Muzeum Fabryka Robotów. W nim znajdziemy roboty, które wyglądają jak z filmu. To eksponaty z Transformersów, Gwiezdnych Wojen, Czapi i wielu innych. Od lat z losowych części samochodowych składa je pan Sebastian Kucharski. Jeśli chodzi o nawiązania do filmów, to widzę, że całe muzeum jest podzielone tematycznie, tak?
6: Tak, staram się stawiać, żeby one jednak stały tak tematycznie. Transformersy gdzieś tam osobno, Predatory czy Obcy, gdzieś to jest taki podobny kierunek filmowy. Ale też mamy tak ustawione, bo to jednak te postacie mogą budzić respekt. I na początku przy wejściu mamy takie delikatne jakieś minionki, takie małe postacie z Gwiezdnych Wojen, Wall-E. Dopiero tu jak się zajdzie troszkę dalej, no to robi się troszkę bardziej spektakularnie.
11: A jak pan tworzył te roboty, to też było tak, że serią, na przykład po kolei z Gwiezdnych Wojen, potem po kolei z Transformersów, czy nie było takiej reguły?
6: Nie ma takiej reguły, po prostu nie wiem, jak to powiedzieć, ale no mam jakiś taki plan zawsze, że coś najbardziej bym chciał zrobić i wtedy kończę tą postać, załóżmy, robię już tą kolejną, tą, co się na nią napaliłem.
11: A czy były jakieś takie projekty, które stwierdził pan, że jednak nie udało się, nie wyszło i ich tutaj nie ma?
6: Nie było takich. Zawsze jednak jest na to jakiś pomysł, jak to zostanie wykonane. Zdarzało się, że miałem jakieś zaczęte projekty, które rozebrałem ze względu na brak części. Potrzebowałem części na przykład z niego i rozebrałem, żeby pozyskać z niego te części na inny projekt.
11: A zdarzyło się, że ten rozebrany projekt później jednak wracał na tapet?
6: Nie. Wróci na pewno, ale nie. Zawsze nie powróciłem już do tego projektu. Ale jest w planie. A to akurat był taka postać inspirowana filmem Giganci ze Stali. Są tam takie... Dużo jest robotów ogólnie, ale chciałbym wykonać 3 z tego filmu akurat.
11: Czy w obecnej popkulturze najnowszych filmów, które gdzieś tam się pojawiają, są jakieś takie postaci, figurki, które gdzieś tam chciałby pan jeszcze tutaj przelać, że tak powiem, na swój kolejny eksponat?
6: Na pewno są takie figurki, z tym, że jeszcze mam sporo do nadrobienia z tych starszych czasów, także te nowsze filmy gdzieś tam w późniejszym czasie będą robione.
11: Na przykład najnowsze odsłony Gwiezdnych Wojen?
6: Tamte roboty są z reguły bardzo podobne, także tu obojętnie jaką częścią by się nie inspirować, te roboty są prawie identyczne.
11: Mówił Sebastian Kucharski, właściciel fabryki robotów w Mosznej. Jeżeli ktoś jedzie autostradą A4 przez województwo opolskie, to z Krapkowic dojedzie do muzeum w niecałe 20 minut.
10: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
11: Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o opolskiej komunikacji miejskiej.
12: Historia Opola.
11: Klimatyzowane biało-czerwone autobusy rozwożą Opolan po mieście na liniach ponumerowanych od 1 do 30. Codziennie pokonują ulicami Opola setki kilometrów, a skoro mowa o setce, to już ponad 100 lat mieszkańcy mogą korzystać w naszym mieście z komunikacji zbiorowej.
7: Ewelina Laksy, Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu.
11: Jak się zaczęła historia naszego opolskiego przewoźnika autobusowego?
7: 19 maja 1926 roku w niemieckim Opel spotkało się trzech mężczyzn, dwóch przedstawicieli, jeden przedstawiciel miasta i drugi przedstawiciel towarzystwa turystycznego oraz notariusz, i w tym gronie podpisano umowę powołania spółki, opolskiej spółki automobilowej, jak tłumaczymy niemiecką nazwę Opelner Autoverkehrsgesellschaft. I wtedy właśnie zaczęła się ta przygoda, wtedy zaczęła się ta historia komunikacji miejskiej w Opolu. Do tej pory, do tego czasu, Opolanie, przyjezdni mogli korzystać z na przykład przewozów takimi autobusami pocztowymi. I one faktycznie kursowały w różne miejsca, natomiast ta opolska spółka automobilowa to była pierwsza miejska spółka, która zajęła się komunikacją w Opolu, która połączyła mieszkańców okolicznych wsi z centrum miasta i nie tylko.
11: No właśnie, na początku to były okoliczne wsi połączone z Opolem. Tych autobusów nie było wiele.
7: Na samym początku autobusy były dwa i była linia jedna. Linia 1 kursowała z Groszowic do Czarnowąsów i zahaczała po kolei o Nową Wieś Królewską. Przyjechała przez dworzec

0: kiedy już trasa tej linii biegła nieco inaczej, bo ona później dojeżdżała do Kup. No ale pierwsze kursy na tej trasie zaczynały się po godzinie 6:00, przez cały dzień były realizowane, aż do późnych godzin nocnych. Ostatni autobus na linii 1 w dni robocze odjeżdżał po godzinie 22:00, zaczynał swoje kursowanie po 22:00, a w niedzielę po 23:00 i meldował się na przystanku końcowym 17 minut po północy.
1: Widzę, że całkiem rozbudowany jest ten rozkład jazdy.
0: Tak, bo my tutaj mamy materiały udostępnione przez Archiwum Państwowe w Opolu. My tak przeglądamy te rozkłady jazdy i faktycznie to był dość rozbudowany rozkład jazdy. Ta linia 1 od Ogroszowic przez Opole i Czarnowąsy aż do Kup wiodła. No i faktycznie dosyć dużo tych połączeń jak na tamte czasy, bo przynajmniej raz na godzinę tylko z dwoma przerwami tutaj między 9:30 a 10:00 nie było dodatkowego połączenia, ale faktycznie widzimy, że co godzinę od 6:00 do 23:00 te przewozy na tej linii były realizowane. Także no chyba nie było najgorzej. No można było o każdej porze do celu swojej podróży dojechać.
1: A co to był za autobus? Jakie pojazdy tą linię obsługiwały?
0: Na początku były dwa, później z racji tego, że zapotrzebowanie na uruchamianie kolejnych linii, kolejnych połączeń było bardzo duże, no to ten tabor dopozażano i już w 1943 roku do dyspozycji było 7 pojazdów. Tak, w 1943 roku ten tabor liczył 7 pojazdów i były to 3 autobusy marki Siemens Schuchter oraz po jednym autobusie marek Adler, Bergmann, Mercedes-Benz i BMW 8.
1: To wszystko w czasach zawieruchy wojennej, trzeba dodać.
0: Ja tylko zaznaczę, że tutaj tak naprawdę front pojawił się w 1945 roku i wtedy ten tabor uległ zniszczeniu, on zaginął. Nie wiadomo było do końca, co się z tymi autobusami stało. Ostał się jeden. Jeden Mercedes, to był Mercedes, który był bardzo zdezelowany, nie do końca sprawny i był po tej wojnie użyty jako takie w cudzysłowie wkupne, bo w 1946 roku zostały reaktywowane Śląskie Linie Autobusowe. To było przedsiębiorstwo, które działało na terenie obecnych Katowic i Opole chciało do tych Śląskich Linii Autobusowych wstąpić, żeby tutaj zacząć organizować przejazdy po wojnie i w ramach wkupnego przekazało tego Mercedesa na poczet Śląskich Linii Autobusowych.
1: I te Śląskie Linie Autobusowe po wojnie w Opolu funkcjonowały, tak?
0: No wtedy w 1948 roku pojawiły się pierwsze autobusy już w Opolu, nie w Opeln, już po wojnie i realizacją tych połączeń zajęła się Państwowa Komunikacja Samochodowa. Wtedy wykonywane były tylko w dni robocze kursy z Czarnowąsów przez Zakrzów, to był jeden kurs w te rejony, dwa kursy do Groszowic przez Nową Wieś Królewską, trzy kursy do Gosławic, a także cztery kursy do Półwsi przez Zaodrze i jeszcze były takie kursy 5 razy dziennie do pobliskich Szczepanowic.
1: I ta sieć połączeń już później się rozwijała, tak?
0: Wiadomo, że jak jest zapotrzebowanie, to sieci połączeń się rozwijają i tak jak zaczęło się to w 1926, tak po tej zawierusze wojennej w 1948 roku również zaczęto te połączenia rozwijać. Coraz więcej pojawiało się też autobusów. Taki prawdziwy przełom nastąpił w 1953 roku. Wtedy powstał Miejski Zakład Komunikacyjny, którego my jesteśmy bezpośrednim kontynuatorem i faktycznie pojawiły się te pierwsze przejazdy komunikacji miejskiej. Trochę było to takie na szybko organizowane, bo faktycznie wtedy pojawiła się jedna linia, linia 2, która biegła od osiedla przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej i Wiejskiej przez Rynek do Półwsi. I w momencie powołania, rozpoczęcia działalności ten pierwszy zakład, Miejski Zakład Komunikacyjny dysponował zapasem biletów tylko na 10 dni. Było tylko kilku pracowników i parę słupków z rozkładami jazdy. Wszystko rozwijało się z czasem, no i dzisiaj mamy codziennie na ulicach 100 autobusów, 27 linii.

0: miejskich dostępnych dla pasażerów. No i codziennie pokonujemy ponad 20 tysięcy kilometrów.
1: Teraz 20 tysięcy kilometrów. Wcześniej pamiętamy Jelcze, czy nie pamiętamy Jelczów, jak to było? Jak długo te autobusy jeździły, te, które wtedy się pojawiły?
0: To ja może wrócę troszeczkę od początku, bo Jelcze pojawiły się troszkę później. Na samym początku, w tych latach powojennych, w 1953 roku, do dyspozycji Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego były 4 bardzo mocno wyeksploatowane autobusy marki Chausson. No i one były skierowane do obsługi tej linii numer 2. W kolejnych latach pojawiały się nowe wozy, nowi ludzie. No i faktycznie we wrześniu 1953 roku, już jak został powołany ten MZK, pojawiła się pierwsza zajezdnia. To były pomieszczenia przy Ozimskiej. No i to faktycznie się później rozwijało. Już w 1954 te zdezolowane autobusy, które jeździły po Opolu, zastąpiły węgierskie Mawagi. No i liczba autobusów zwiększyła się z 4 do 6 sztuk. I faktycznie uruchomiono też kolejną linię, linię numer 1, bo dwójka już była, a uruchomiono jedynkę, która kursowała na takim odcinku 20 km od Nowej Wsi Królewskiej przez Rynek do Zakrzowa. W 1955 roku kolejne autobusy się pojawiły, to były polskie Stary. No i tak z roku na rok coraz więcej tych autobusów było. Już w 1958 roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, bo po drodze został MZK przekształcone w MPK, było 58 autobusów. Nieco później kolejne przekształcenia MPK został Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, taką dużą spółką, która realizowała przewozy nie tylko w Opolu, ale też w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu. I tutaj bardzo ciekawa informacja, bo Tabor, pod koniec działalności Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, tabor autobusowy liczył około 200 sztuk.
1: Spytam jeszcze o kolejne dzieła, że tak powiem, inżynierii, na przykład pamiętane przez nas Ikarusy, które zostały wycofane w sumie niedawno, bo ja jeszcze na studiach dojeżdżałem nimi na Pruszkowską.
0: No faktycznie, to są takie autobusy, które uznajemy za symbol komunikacji miejskiej, nie tylko w Opolu, ale w wielu miastach w Polsce. Ikarusy to takie autobusy, które wryły się mocno w pamięć pasażerów. Były 24 sztuki tych długich Ikarusów. Pamiętamy, jak się wchodziło, panie z wózkiem miałyby dzisiaj problem, żeby wnieść na pokład Ikarusa, bo to były wysokie autobusy, przegubowe, mieściły bardzo dużo osób. No i jazda nimi była swego rodzaju przygodą. Proszę sobie przypomnieć, jak jeździło się na kole w Ikarusie. No, przygoda niesamowita.
1: Mówiła Ewelina Laksy z MZK Opole. Ostatni Ikarus zjechał z ulic Opola w 2011 roku. Od tamtej pory w taborze MZK są wyłącznie nowoczesne pojazdy.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Opola.
1: Skoro mowa o przemieszczaniu się po Opolu, to wielu mieszkańców wybiera rower. Jednoślady ulegają awariom zazwyczaj na tyle drobnym, że w większości sami sobie poradzimy z naprawą. Samodzielną naprawę umożliwia nam opolska rowerownia, czyli bezpłatny warsztat.
3: Piotr Oliwa ze Stowarzyszenia Rowerowego Piasta. Można nas przyjść, poradzić się, sprawdzimy rower, powiemy, na co zwrócić uwagę, może co przeserwisować jeszcze przed sezonem lub nad czym się zastanowić w późniejszej części sezonu. Także zapraszamy, żeby nas odwiedzić na ulicy Krakowskiej 34A. To jest ta kamienica z muralem Krzysztofa Krawczyka. Często ludzie mają już stare ogumienie i zużyty łańcuch. To dwie rzeczy, które się zdarzają najczęściej. Ten łańcuch, bo zapominamy go smarować i on się zużywa nadmiernie, zbyt szybko. I ogumienie, o którym się zapomina, jeździ się na tym rowerze od przysłowiowej komunii, te opony mają, nagle się okazuje, że rower to był całkiem niedawno kupiony, bo 17 lat temu i te same opony są jeszcze, guma parcieje z czasem, w samochodach też wiemy, że musimy wymieniać, bo nam się na przeglądzie już od jakiegoś czasu mechanik przyczepi się nam do zużytej opony. W rowerach nikt za nas tego nie zrobi, musimy to zrobić sami, ocenić, czy opony są zdatne do jazdy, czy to jest jeszcze bezpieczne.
1: Jakie narzędzia macie dostępne w rowerowni, żeby można było takie podstawowe naprawy zrobić?
3: Mamy praktycznie wszystko, oprócz takich rzeczy, które trzeba wpisać w wyszukiwarkę, żeby sprawdzić, co to jest. Także mamy takie podstawowe klucze, które 99% rowerów potrafią rozebrać, rozłożyć do części pierwszych. Oczywiście zdarzają się dziwne rozwiązania, nietuzinkowe albo w bardzo starych rowerach, albo w bardzo nowoczesnych. Ale z reguły osoby, które mają zabytkowy 40-letni rower lub nową szosę, która kosztowała 4 średnie krajowe, wiedzą, że mają coś dziwnego i najpierw dzwonią albo piszą do nas, żeby zapytać, czy mogą z tym i z tym przyjść, bo mają problem takiego, a nie innego rodzaju. Najczęściej w 99% przypadków sobie radzimy. Nawet mamy spawarkę, możemy coś dospawać na stałe.
1: Mówił Piotr Oliwa ze Stowarzyszenia Piasta Opole. Opolska rowerownia jest otwierana w każdy piątek o godzinie 18. Można tam popracować swobodnie aż do późnego wieczora.
4: Radio Pogoda 104.1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, co ciekawego można zobaczyć, zwiedzając Namysłów.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie.
1: To jedna z wysuniętych najbardziej na północ miejscowości naszego województwa. Namysłów od lat przyciąga na wakacje miłośników muzyki rockowej i alternatywnej. Poza festiwalem Czochraj Bobra jest tam jednak znacznie więcej do zobaczenia.
5: Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
1: Jedna z miejscowości w województwie opolskim, które mają bardzo charakterystyczne centrum, to jest Namysłów, miasto warte zwiedzania. Wiem, bo co roku tam jeżdżę na festiwal taki punkowy, który też przyciąga turystów z całej Polski, no i nie narzekają, bo jest co zwiedzać, prawda?
5: Namysłów dzisiaj kojarzy się pewnie z piwem, bo piwo pod tą marką jest w sklepach dostępne, natomiast nie jest ono produkowane już w Namysłowie. Tutaj nastąpiły duże zmiany. Browar znajdujący się w starym średniowiecznym zamku został wygaszony, zamknięty. Są pomysły oczywiście na to, co będzie, jaka działalność będzie dalej w tym miejscu prowadzona. Jest duża szansa na to, aby była to działalność turystyczna. No ale zanim to się stanie, no możemy zamek oglądać z zewnątrz, to zamek średniowieczny. Również zamek był w późniejszych latach w XVIII wieku między innymi własnością zakonu krzyżackiego. Co ciekawe, od średniowiecza do chwili obecnej, do momentu wygaszenia browaru, nieprzerwanie było tam produkowane piwo, stąd krzyżacy również zobaczyli, że może być to znaczące źródło dochodu i tutaj w podaniach dotyczących historii Namysłowa widać, że krzyżacy uczynili sobie z tego poważne źródło zarobku. Mieli problemy finansowe, ale sprzedaż piwa no, pozwoliła im się, mówiąc kolokwialnie, odkuć finansowo. Został wprowadzony monopol we wszystkich karczmach, w Namysłowie, w okolicach. Można było sprzedawać tylko piwo namysłowskie. Taki był to pomysł. Więc czekamy, co się dalej wydarzy z tym obiektem. Natomiast w samym Namysłowie zachowały się inne pozostałości z czasów średniowiecznych. Są bardzo dobrze zachowane i odrestaurowane mury miejskie, więc można je oglądać, można przechadzać się w ich wzdłuż tych murów. Oprócz murów miejskich zachowała się jedna z bram, brama krakowska. Również można ją zwiedzać po wcześniejszym umówieniu się. Również do tego Baszta Prochowa. Sama Baszta Krakowska jest też doskonałym punktem widokowym na całe miasto. Więc ta historia średniowiecznego Namysłowa jest obecna. Jest wiele innych ciekawych historii. między innymi. Znamy słowa, pochodzi twórca Kaiser Panoramy, to jest fotoplastikonu, więc również tutaj rozmawialiśmy z panem burmistrzem, z władzami Namysłowa o tym, aby w jakiejś formie w przyszłości powrócić do tej pięknej historii, chociażby w ten sposób, aby może w centralnym punkcie Namysłowa stanął taki fotoplastikon, gdzie można by było oglądać stare zdjęcia Namysłowa. I to jest jedna z takich ciekawszych historii związanych z tym miastem, oprócz piwa. No, również bardzo ciekawa historia związana z kościołem gotyckim pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. To jest kościół z XIV wieku. Jego historia wiąże się z takim bardzo ważnym wydarzeniem w historii całej średniowiecznej Europy, bo w tym kościele zawarto pokój, podpisano porozumienie. Król Kazimierz Polski, król Kazimierz Wielki z królem Czech, Karolem IV Luksemburskim podpisali porozumienie, które skończyło wieloletnią wojnę o Śląsk. Obaj władcy uroczyście przysięgli sobie wówczas wieczną przyjaźń, więc to również taka bardzo ciekawa historia. Przechadzając się po Namysłowie, zobaczymy na pewno jeden z murali miejskich, który w sposób taki przekrojowy, ciekawy nawiązuje do długiej, kilkusetletniej historii samego Namysłowa. Jest również, funkcjonuje stary młyn. To jest faktycznie budynek, w którym kiedyś młyn funkcjonował. Tam dzisiaj znajduje się, funkcjonuje Centrum Techniki Młynarskiej. Również odbywają się tam zajęcia edukacyjne dla rodzin, dla młodzieży szkolnej, więc również warto się umówić na tego typu lekcje. Jeżeli popatrzymy tak szerzej również na okolice Namysłowa, na pewno na uwagę zasługują dwa takie punkty. To jest zalew w Michalicach, który pełni funkcje rekreacyjne. Latem można się tam kąpać. Jest jakaś podstawowa również infrastruktura turystyczna. No i niedaleko Pałac Jakubus w Jakubowicach. To oczywiście jest pałac, ale również jedna z najbardziej znanych stadnin koni, gdzie odbywają się zawody również rangi międzynarodowej. Oprócz stadniny również jest zalew, plaża, możliwość wędkowania, restauracja ze świetną kuchnią.
1: A te zawody to bardziej kwestia hipodromu, czy bardziej kwestia skoków przez płotki?
5: Bardziej to są skoki, ale nie tylko. Tutaj wiele znanych osób również trzyma swoje konie. To jest miejsce służące treningom jeźdźców. To jest miejsce, gdzie odbywają się zawody właśnie w skokach przez przeszkodę rangi ogólnopolskiej, międzynarodowej. Jakiś czas temu te główne zawody letnie były transmitowane na żywo przez telewizję Eurosport, więc to pokazuje rangę i renomę tego ośrodka i faktycznie ta oferta w tym miejscu jest tak duża, że można nawet planować tam przyjazd na cały weekend, będzie co robić. Teren jest przeogromny. Jeżeli ktoś lubi przyrodę, lubi konie, to myślę, że to jest taka jedna z najlepszych miejscówek. W starych zabudowaniach, postajniach są również przygotowane pokoje, apartamenty z przeszkleniami. No i można się obudzić rano z takim widokiem, gdzie widać na horyzoncie, na pastwiskach pasące się konie. To wygląda rzeczywiście fantastycznie, obłędnie, więc tutaj jest to nie lada gratka dla osób kochających zwierzęta i przyrodę.
1: A czy jest to też miejsce, do którego możemy przyjechać z dziećmi, żeby dzieci nauczyły się tej jazdy konno?
5: Tak, również można się umawiać na takie zajęcia. Jest też prowadzona również szkółka w tym miejscu, więc wszystkie zajęcia dotyczące właśnie koni, zajęć z końmi, wszystko to, co można sobie tutaj w tym aspekcie wyobrazić, jest dostępne właśnie w Jakubusie, więc również warto sprawdzić tę ofertę.
1: Wrócę do Namysłowa. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że ma on historię krzyżacką.
5: No jest taka historia, też często sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak wiele miast, miejscowości było we władaniu zakonu krzyżackiego. Miasto to akurat w Czechach, Karlowa Studanka, Uzdrowisko, słynące z najczystszego powietrza w Europie, zostało założone przez krzyżaków. Krzyżacy byli bardzo długo właścicielami. Nie wiem z jakim skutkiem, ale wiem, że jeszcze niedawno toczył się spór przed czeskim sądem pomiędzy zakonem krzyżackim, bo on formalnie istnieje cały czas, a z Skarbem Państwa Republiki Czeskiej o to właśnie, do kogo ta miejscowość dzisiaj należy, więc to pokazuje, że to dziedzictwo krzyżackie jest obecne absolutnie w całej Europie. Nam się kojarzy to z Mazurami, Prusami Wschodnimi, z bitwą pod Grunwaldem, natomiast krzyżacy posiadali swoje włości, nieruchomości w całej Europie, również na Bliskim Wschodzie, na terenie dzisiejszego Izraela, Palestyny, więc to jest po prostu historia bardzo ciekawa, więc warto ją odkrywać na nowo, chociażby zwiedzając Namysłów.
1: No i ten Namysłów w centrum jest co zwiedzać, bo nie zostało aż tak bardzo zniszczone podczas zawieruchy wojennej, prawda?
5: Tak, chociaż rzeczywiście w rynku widać również nowe zabudowania, już powojenne. Natomiast Namysłów jakoś strasznie nie ucierpiał. Część tej zabudowy historycznej została. No został zamek, tak? To jest potencjalnie taka największa perełka. Więc dlatego to, o czym mówiłem, trzymamy bardzo mocno kciuki za tym, żeby tutaj taka działalność i turystyczna, kulinarna była tam w przyszłości obecna. Jeżeli tak by się stało, byłoby to naprawdę duże koło zamachowe rozwoju nie tylko dla Namysłowa, ale całego województwa polskiego, bo to jest po prostu unikat, ewenement, średniowieczny zamek, w którym od XIV wieku nieprzerwanie do praktycznie do chwili obecnej produkowano piwo, więc jest to historia naprawdę wspaniała, lepsza, bogatsza tak naprawdę niż historia chociażby Żywca czy piwa Tyskiego. Tam mamy okazję zwiedzać browary jadąc do Żywca czy do Tychów. Natomiast tutaj ta historia jest dłuższa i bardziej bogata, więc miejmy nadzieję, że jeszcze tam coś dobrego w tym miejscu się wydarzy.
1: Mówił Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Po samym Namysłowie turystów może oprowadzić przewodnik, który chętnie opowie o historii samego miasta, jak i jego kryminalnej przeszłości.
2: Przyroda w Opolskiem.
1: W kwestii mało pochlebnych zachowań mieszkańcy naszego województwa coraz rzadziej śmiecą. Jest coraz więcej oddolnych akcji sprzątania opolskich lasów z zalegających odpadów.
6: Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole. Na pewno w lasach przez cały rok nie śmiecimy. To jest problem, z którym borykamy się notorycznie, chociaż też miejsce, w którym obecnie się znajdujemy, gdzie mamy możliwość nagrywania tej rozmowy, jest fajnym punktem obrazującym to, jak społeczeństwo się zmienia, ponieważ ostatnio wolontariusze tacy sami siebie powołali, nazwali siebie sprzątaczami lasu i posprzątali las, wysłali tylko SMS-a, że w tym miejscu został worek i jeszcze gdzieś tam akurat, co ciekawe, resztki wózka dziecięcego, z lasu go akurat wynieśli. No i miałem okazję, żeby później to zabrać, więc mamy też działania w tą drugą stronę. Śmieci są zabierane. Mam naprawdę ciekawe historie, opowieści różnych osób. Nawet jednego pana, który się zdziwiłem, mógł po prostu poinformować leśniczego o tym, że w danym miejscu ktoś wywiózł wykładziny i to naście lat temu. A ten pan, zamiast poinformować to po kawałku, każdego dnia, bo jest na emeryturze, te wykładziny z lasu wynosił do swojego kosza, no i w końcu posprzątał, no bo mówi, że codziennie spaceruje, to po trochę i zabierał, więc mamy takich fajnych ludzi. Natomiast mamy też takie śmieci jeszcze, nie wszystkie wysprzątane, sprzed powiedzmy 10-15 lat, nawet takie coś jest, nie wszędzie można było pójść. Teraz ta sytuacja na śmieci przy miejscach turystycznych się zmieniła, raczej takie rzeczy nie robimy. Czasami jakieś tutaj bufony i pyszałki potrafią wyrzucić pod siebie butelkę, chociaż też trzymał kciuki, żeby wszystkie butelki były objęte systemem kaucyjnym, to może one też będą z tego lasu zabierane. Niestety zdarzają się śmieci takie, które są problematyczne, jeżeli chodzi o działalności gospodarcze i nie zawsze możliwe legalnie firmy działają i zamiast wywieźć dane odpady z budowy, ze sprzątania domów czy czegokolwiek innych na działalności, zamiast wywieźć to na punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli PSZOK-i, no to te śmieci niestety trafiają do lasu lub na jakieś nieużytki. W lasach mamy kilka sukcesów, którymi możemy się pochwalić, że takie osoby zostały namierzone, zidentyfikowane, no i później jest duży koszt, wstyd. Jeżeli ktoś jest mieszkańcem, mieszka 2-3 wioski dalej, sprzątał swój dom, wywiózł śmieci do lasu, został namierzony, nie dość, że dostaje mandat za wjazd do lasu, za zaśmiecanie, musi to wszystko uprzątnąć i zawieźć na ten PSZOK i te koszty ponieść. Totalnie to nie ma sensu.
1: Mówił Jacek Boczar z Nadleśnictwa Opole. Dodam, że opolskie nadleśnictwo regularnie prowadzi zajęcia edukacyjne dotyczące m.in. porządkowania lasów.
4: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, co fani fantastyki mogą robić w Opolu w czasie wolnym.
2: Opolanie z pasją.
1: Opolski klub fantastyki Fenix od lat kreuje opolską scenę fantastyczną zarówno dla miłośników gier, jak i książek. Dzięki ludziom z pasją wielu Opolan ma wiele ciekawych możliwości rozwoju.
7: Patrycja Drabik, koordynatorka promocji w Opolskim Klubie Fantastyki Fenix.
1: Opolski Klub Fantastyki Fenix znany jest z tego, że organizuje Opolkon, organizuje opolskie spotkania fantastyczne, no ale to są dwie takie imprezy, które gdzieś tam w kalendarzu się pojawiają, ale wy tak naprawdę swoją działalność prowadzicie przez cały rok.
7: Tak, poza tymi dwoma wydarzeniami prowadzimy jeszcze Hiwasai, czyli Festiwal Ognistych Skrzydeł. To jest bardziej taki festiwal skierowany do fanów popkultury japońskiej, który odbywa się na przełomie stycznia i lutego. Też od kilku lat organizujemy. No ale mamy takie comiesięczne wydarzenia jak dzień albo czasami noc grania w RPG i planszówki, warsztaty malowania figurek i spotkania mangowe, gdzie właśnie osoby z różnych środowisk mogą się spotkać, właśnie albo sobie figurki pomalować, albo obejrzeć jakieś anime, poczytać jakieś mangi, podyskutować, albo pograć właśnie razem w planszówki czy w jakieś gry fabularne.
1: Porozmawiajmy na początek o tych spotkaniach przy grach, bo to w bibliotece jest regularnie. Raz na 2 tygodnie, jeżeli dobrze pamiętam?
7: Raz w miesiącu, ale tak naprawdę można też przyjść na spotkania we wtorki właśnie w strefie gier WBP i tam się odbywają takie nasze cotygodniowe spotkania, gdzie można zagrać w gry ze strefy gier. Nasze dni grania w RPG i planszówki są właśnie raz na miesiąc w sobotę i wtedy od 12 do 18 można z gamy szerokich gier sobie wybierać. No ale też w czwartki mamy spotkania cotygodniowe. W naszej siedzibie na Domrata 4 i tam również można sobie pograć w planszówki, w karcianki, poczytać sobie jakieś książki i mangi. Także jest to bardzo szerokie.
1: A fani gier w jakim wieku się tam pojawiają na tych spotkaniach?
7: Tak naprawdę przekrój jest bardzo szeroki. Przychodzą rodziny z dziećmi, więc czasami te dzieci są w wieku 5-7 lat, nawet jakieś młodsze. No bardzo ciężko wtedy czasami jest jakieś gry pograć i wytłumaczyć takiemu 3-latkowi, ale mamy też takie proste gry karciane, że faktycznie taki 5- czy 7-latek będzie w stanie je zrozumieć. Ale oczywiście przychodzą też starsi, grają sobie właśnie w te gry fabularne, czy takie bardziej zaawansowane gry planszowe, gdzie zajmują czasami nawet 5 godzin.
1: No ale dla takich najmłodszych to jest chyba dobry start, prawda?
7: Tak, wydaje mi się, że jak najbardziej. U nas też są osoby, które te gry planszowe znają od podszewki i są w stanie wszystko wyjaśnić właśnie od tych mniej do tych bardziej zaawansowanych.
1: No i wspomniałaś tutaj o warsztatach z malowania różnych figurek.
7: Tak, mamy takie różne figurki, niektóre drukujemy na drukarce 3D, też nawiązujemy współpracę z różnymi firmami i takie figurki od nich dostajemy. Farbki też kupujemy albo dostajemy od różnych firm, także można przyjść, my wszystko tłumaczymy na miejscu, dajemy sprzęt, dajemy farbki, dajemy figurki, więc nawet jeśli ktoś kompletnie tematu nie zna, to może sobie u nas taką figurkę pomalować i zabrać potem do domu jako trofeum.
1: A tematyka jaka jest? To są postaci z jakich produkcji?
7: Tak naprawdę szeroko pojęte fantazy. Są różne gry fabularne, nie ograniczamy się tak naprawdę. Kilka miesięcy temu dostaliśmy paczkę figurek z postaci z Marvela, także jest to bardzo, bardzo różne, co tak naprawdę się pojawi. Też tam zgłaszamy zapotrzebowanie czasami, pytamy, co ludzie by chcieli, bo możemy jakieś rzeczy wydrukować na miejscu, więc tak naprawdę nie jesteśmy niczym ograniczeni.
1: Trudne jest takie malowanie? Podejrzewam, że te figurki są bardzo małe.
7: Tak, są malutkie, trzeba mieć prawne oko, ale nie ma się co zniechęcać, ponieważ trening czyni mistrza i sądzę, że wszystko jest do wyrobienia. Ja byłam kilka razy, bardzo się tego bałam, nie wiedziałam w ogóle jak mi pójdzie, ale okazało się to faktycznie fajne. Też mamy różne rozmiary tych pędzelków, więc to nie jest tak, że malujemy wielkimi pędzlami do takich faktycznie jakichś obrazów olejnych, tylko naprawdę można takie malutkie detaliki sobie pomalować, no i tak naprawdę no, zająć sobie tyle czasu, ile kto chce, bo tam nie ma limitu, że przychodzi się na pół godziny czy godzinę, tylko można nawet 3 godziny się ci malować, jeśli ktoś ma ochotę.
1: Wiem od kumpla, bo też zajmuję się takimi rzeczami, że są ogólnopolskie zawody właśnie w malowaniu figurek, czy tam w pokazywaniu już gotowych dzieł.
7: A to my na takie zawody jeszcze nie jeździliśmy. Może kiedyś się wybierzemy, bo u nas są tacy pasjonaci, którzy już od wielu, wielu lat się tym zajmują. Więc wydaje mi się, że to byłoby całkiem fajne i ciekawe. No jednak jest to sztuka swego rodzaju i trzeba faktycznie umieć, czy to na czas, czy jakieś detale, na pewno też jakieś dobre cienie nałożyć, bo to też nie chodzi o to, żeby te kolory tylko ponakładać w odpowiednie miejsca, ale też wiedzieć, co jak wygląda, jakie kolory będą sobą dobrze pasować, właśnie czy jakieś cienie, czy jakieś rozjaśnienia w danych miejscach. Także no jest to po prostu sztuka.
1: I co jeszcze?
7: To spotkania mangowe, które mamy, właśnie są bardzo fajne i zrzeszają przede wszystkim jakby osoby z naszej sekcji mangowej, którą mamy w stowarzyszeniu i w klubie. No i tak naprawdę właśnie mówię, przez jakby dyskutowanie jakiejś tam popkultury japońskiej do oglądania wspólnego anime, czy czytania mang, czy właśnie czasami pożymy sobie herbatkę, pracujemy nad własnymi strojami, jakimiś cosplay właśnie, czy na inne konwenty, czy jak ktoś ma swoje własne projekty i stroje, które chciałby udoskonalić, to jest świetna okazja, żeby się po prostu spotkać i gdzieś tam bardziej w to zagłębić.
1: No właśnie, bo tematy warsztatów mangowych to jest w niektórych miejscach trudna do zrealizowania rzecz, bo te mangi nie są aż tak łatwo dostępne.
7: Tak, no u nas mamy taką biblioteczkę mang, tak naprawdę niektórzy poznosili jakieś swoje, niektórzy czasami przynoszą i gdzieś tam się dzielą na spotkaniu właśnie takimi mniej dostępnymi tytułami, które nie są gdzieś tam czy w bibliotekach, czy nawet są takie ciężko do kupienia. No ale właśnie po to mamy takie spotkania, żeby można było gdzieś tam bardziej te swoje horyzonty poszerzać i zobaczyć, że ta fantastyka jest naprawdę szeroka.
1: No i wspomniałaś tutaj o przygotowaniach cosplayu.
7: Tak, też na przykład w ramach Nocy Kultury, jak robimy Fantastyczną Noc, to bardzo często organizujemy warsztaty małych elementów cosplay, gdzie na przykład można robić jakieś kocie uszka albo takie mniejsze elementy do cosplayu, no ale właśnie też na tych spotkaniach mangowych po prostu przygotowujemy gdzieś tam albo od podstaw, uczymy się właśnie jak zrobić manualnie takie rzeczy, jak ktoś na przykład nie jest dobry w wycinaniu czy szyciu, tam są zawsze osoby, które bardzo chętnie jakby pomogą, wskażą drogę właśnie od czego zacząć, na czym się skupiać.
1: A są jakieś takie elementy, których już macie na przykład dosyć, że już tylu asasynów albo tylu kapitanów Ameryka albo Iron Manów chodzi po tych wszystkich konwentach, że może staracie się przekierować uczestników na może jakieś inne tory?
7: Nie, tak naprawdę właśnie jest bardzo duża rozbieżność, tych postaci jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że w tym momencie jest nawet większość postaci z tej świata popkultury japońskiej. Tak naprawdę ja trochę jak jeżdżę na konwenty, trochę właśnie mi brakuje takiego typowego kapitana Ameryki czy nawet Legolasa z Władcy Pierścieni, więc my się staramy też jakby ludzi nie ograniczać, nie zamykać na jakieś dane tematy, ponieważ fajnie jak ludzie chcą puszczać po prostu wodze wyobraźni i robić to, na co mają ochotę.
1: No i dowiadują się też dzięki wam, gdzie można jakieś rzadko dostępne mangi pozyskać, dorwać?
7: Tak, staramy się informować. Mamy osoby, które bardziej siedzą właśnie w konkretnych danych tematach, także albo polecamy przyjść na spotkania, albo można napisać do nas na mediach społecznościowych, spytać, zawsze chętnie odpowiemy, doradzimy, także zapraszamy wszystkiego się można u nas dowiedzieć.
1: Podejrzewam, że też te warsztaty stworzenia cosplayu pomagają tym uczestnikom właśnie zaprezentować się na różnych konwentach w całym kraju, bo czy to pojedziemy na Pyrkon, czy właśnie pójdziemy sobie na Opolkon, to te elementy są bardzo dobrze widoczne.
7: Tak, właśnie staramy się zwracać uwagę na detale, na to, co czasami może umknąć takiemu jakby nieprzyzwyczajonemu oku, na co właśnie, gdzie warto coś przyszyć, gdzie coś może odpaść, albo właśnie jak coś zabezpieczyć, albo podkleić, ponieważ nawet taka jakby zwykła osoba, która zaczyna dopiero przygodę z cosplayem, może nie wiedzieć, że warto użyć jakiegoś specjalnego kleju, albo specjalnego materiału, albo jakiejś gąbki, albo po prostu czegoś, żeby dać podspód, bo może, nie wiem, warstwa się rozkleić. Właśnie dlatego warto jakby jednak gdzieś tam słuchać tych rad i takich osób, które w tym siedzą od x lat i się znają. My też właśnie na Polkonie mamy ten konkurs cosplay i bardzo mocno cenimy to, jak ktoś właśnie wykonuje takie stroje własnoręcznie, a nie kupuje gdzieś gotowe, ponieważ jest zawsze wartość dodatnia.
1: No i kwestia jest też tego, że właśnie organizujecie te wszystkie imprezy, w tym konwent Opolkon. to też jest dla niektórych okazja, żeby gdzieś tam spędzić z wami czas po lekcjach, w wolnym czasie, zaangażować się w organizację czegoś dużego.
7: Staramy się właśnie, żeby przestrzeń, czy to opolkonowa, czy feniksowa, była po prostu taka otwarta i dla każdego dostępna. Też nie nakazujemy nikomu, że ma robić to, albo grać w takie gry, albo czytać takie książki. Tak naprawdę, jeśli ktoś ma ochotę, może przyjść na nasze spotkania, siedzieć sobie po prostu, rozmawiać z kimś, patrzeć, co my robimy, może sobie nawet czytać instrukcję do gry planszowej, albo spytać kogoś, jak w nią grać. Jakby nie mamy jasnych reguł, co trzeba u nas na spotkaniach, czy większych, czy mniejszych wydarzeniach robić. Także to jest przestrzeń otwarta dla każdego.
1: A zdarzało wam się wymyśleć jakieś nowe gry?
7: Myśleliśmy kiedyś nad grami, myśleliśmy nawet nad sekcją gier elektronicznych, żeby się gdzieś tam bardziej skupić, może nawet na tworzeniu własnych gier, ale potrzeba by do tego trochę ludzi, trochę więcej czasu, to jest wszystko jednak wolontariackie, więc na razie trochę nie mamy tego przestrzeni, ale kto wie, może w przyszłości stworzymy jakieś własne gry.
1: Rozumiem, że wy jako stowarzyszenie jesteście też podzieleni tematycznie, tak?
7: Tak, mamy kilka sekcji tematycznych, właśnie mamy sekcję literacką, gdzie wschodzący młodzi pisarze mogą wymieniać się wzajemnie swoimi tekstami, pracować nad swoim warsztatem, wspomnianą wcześniej sekcję mangową, gdzie właśnie skupiamy się bardziej na tej popkulturze japońskiej, sekcję RPG, gdzie właśnie mistrzowie gry wymieniają się jakimiś pomysłami, ale też osoby, które nie były nigdy mistrzami, mogą zacząć mistrzować, właśnie dowiedzieć się, jak się to robi, na czym w ogóle polega RPG, jak to działa, jak się w ogóle w to wkręcić. No i sekcję gier karcianych, gdzie właśnie spotykamy się, żeby grać w różne, nie tylko Magic the Gathering, ale też jakieś Pokémony i inne gry karciane, po prostu, żeby gdzieś tam bardziej się w to wkręcić. Także działamy na bardzo szerokim polu. Jesteśmy właśnie niby szeroko fantastyczni, ale mamy też takie pomniejsze sekcje. Jeśli ktoś się bezpiecznie, lepiej na przykład czuje w graniu po prostu w RPG, to może sobie do takiej sekcji dołączyć.
1: A tutaj jeszcze tak wrócę do tej sekcji literackiej. Dużo autorów skupia?
7: Na ten moment wydaje mi się, że mamy około 15 albo 20 osób. Tak naprawdę jak mamy konkurs literacki Phoenix co roku, to po konkursie co roku dochodzi kilka osób po prostu chętnych pracować nad swoim warsztatem, ponieważ wysłały pracę na konkurs, dostały informację zwrotną. Coś tam było do poprawy, praca była bardzo dobra, na przykład dostała wyróżnienie albo nie dostała wyróżnienia, ale była bardzo blisko i taki autor właśnie chętnie dołącza do sekcji wtedy z pytaniem właśnie, co mógłbym zrobić lepiej, co mógłbym poprawić, jakbym napisać coś inaczej, bo faktycznie ludzie mają dobry warsztat i dobre podstawy, ale czasami warto zwrócić uwagę na inne rzeczy właśnie od osób, które piszą x lat albo faktycznie gdzieś tam już coś swojego wydały, także my takich informacji też bardzo chętnie udzielamy.
1: Dajecie tutaj szansę, okazję osobom, które gdzieś tam swoje dzieła chowały do szuflady.
7: Tak, jak najbardziej. Właśnie zwycięzcy literackiego Feniksa są publikowani zawsze u nas w naszym kwartelniku w Owce. Bardzo lubimy wspierać młodych autorów. No i też jak robimy regularnie nabory do Owki, czy to na teksty, czy to na grafiki, to właśnie staramy się z całej Polski młodych autorów i to tekstów i właśnie młodych grafików wspierać.
1: Mówiła Patrycja Drabik z klubu fantastyki Feniks. Opolanie, którzy chcieliby się pobawić w świecie fantastyki, mogą się wybrać do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, gdzie Feniks działa na co dzień.
2: O tym się mówi.
1: A teraz sobie chwilę pogdybajmy. Na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu co roku są koncerty, które są swego rodzaju ukoronowaniem pracy artystycznej muzyków. A co ze współczesnym trendem coverów? Czy za 50 lat usłyszymy covery Kasi Linz śpiewającej piosenki Grzegorza Ciechowskiego? O tym Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki.
3: Wydaje mi się, że będzie sytuacja wyglądała troszeczkę inaczej, bo my też, drodzy Państwo, powiedzmy sobie szczerze, żyjemy z perspektywy lat obecnych w kulturze nadmiaru. Czyli tych piosenek powstaje bardzo dużo, filmów powstaje bardzo dużo, piszemy bardzo dużo książek. Mieliśmy jeszcze to szczęście, bo specjalnie teraz patrzę na naszą dwójkę, że doświadczyliśmy czegoś takiego, że mówiło się o takim zjawisku jak kanon, czyli książki, płyty, artyści, filmy. Był pewnego rodzaju kanon, który należało znać, żeby móc się wypowiedzieć na pewien temat. Dzisiaj to się bardzo, ale to bardzo zatraciło. Natomiast mam takie wrażenie, że Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, jeżeli wspomina, to sięga do czegoś, co moglibyśmy właśnie nazwać tego rodzaju kanonem. I przez to, że to jest tak bogata tradycja tych ponad 60 lat i to, o czym wspominałem, jest jeszcze cała masa piosenek do odkrycia. Naprawdę genialnych perełek, które być może wyprzedziły, tutaj zaryzykuję taką tezę, wyprzedziły swoje czasy, były zbyt odważne, natomiast ja naprawdę zachęcam bardzo, to bardzo, jeżeli będzie taka sytuacja w kolejnych latach, gdy będą kolejne Krajowe Festiwale Polskiej Piosenki, do tego, żeby nie zawsze prezentować tylko i wyłącznie te hity. Tutaj na pewno mistrzynią w ostatnich latach jest Alicja Majewska, która ma tę umiejętność, że jako artystka cały czas nagrywająca potrafi na przykład przekonać telewizję do tego, że ona oczywiście wykona ten utwór, który jest najbardziej znany, albo jeden z utworów, który jest najbardziej znany, ale Tutaj proponuję taką nową kompozycję, która jest na najnowszej płycie. To sprawia, że pula tych utworów staje się coraz, ale to coraz większa, a jednocześnie mówimy o artystach i artystkach, którzy mają naprawdę no, potężny katalog, bo jestem w stanie tutaj znowu powiedzieć, że gdybyśmy chcieli zrobić, bo już mieliśmy koncert jubileuszowy poświęcony Maryli Rodowicz, natomiast Maryla Rodowicz ma ze sobą tak potężny dorobek artystyczny, nagrała tak wiele płyt, miała okazję współpracować z tak genialnymi kompozytorami, tekściarzami, że nawet gdybyśmy chcieli zmierzyć się tylko z jej repertuarem, to wydaje mi się, że możemy śmiało zaryzykować, że jeden Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki poświęcamy tylko na ten repertuar. Więc to też pokazuje, jak olbrzymie szczęście mieliśmy do tych kompozytorów i do tych tekściarzy i my, drodzy Państwo, naprawdę z perspektywy nawet muzeum, w którym nagrywamy naszą dzisiejszą rozmowę, mamy się z czym mierzyć.
1: Mówił Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki. W ostatnich latach na opolskim festiwalu były koncerty poświęcone chociażby twórczości Magdy Umer czy Agnieszki Osieckiej.
4: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Bo Media
1: Expert, taniej masz. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Została ostatnia reklama.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

pogoda. Nastraja o każdej porze dnia.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Została ostatnia reklama.
9: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Reklama.
12: Burze na horyzoncie. Synoptycy ostrzegają, to nie będzie spokojny dzień. Delegaci Trumpa polecą do Kijowa z propozycją końca wojny. Łaziki marsjańskie wylądowały w Krakowie. Można je podziwiać z bliska.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. IMGW ostrzega dziś przed burzami. Te mogą pojawić się w całej północnej części kraju. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. Ostrzeżenia w wielu miejscach obowiązują aż do jutrzejszego poranka. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptowalutach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania Przemysława Krala, świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Według tych zeznań Zbigniew Ziobro miał wyciszyć sprawę za 2 miliony złotych.
14: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
15: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
12: Odpowiadał premierowi z mównicy prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Rosyjska armia zaatakowała w nocy przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie na środkowym wschodzie Ukrainy. 4 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. W ostrzale uszkodzony został obiekt należący do zakładu przemysłowego. Dzisiejszy dzień ogłoszono dniem żałoby w mieście. A amerykańska delegacja Donalda Trumpa uda się na Ukrainę. Potwierdził to Wołodymir Załański, Steve Witkow i Jared Kushner. Polecą do Kijowa już jutro. Jak mówi Donald Trump, mają propozycję zakończenia wojny na Ukrainie. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można oglądać w Krakowie. W Akademii Górniczo-Hutniczej ruszyły międzynarodowe zawody. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów, a także naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
16: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej, ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
17: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
18: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
12: Łaziki w krakowskiej AGH można oglądać do jutra.
19: Radio Pogoda.
13: Pogoda.
12: Dziś od 18 stopni na północy Polski do 22 stopni na południu. Niebo zachmurzone, czasem dość mocno, możliwe przelotne opady, a w północnej części kraju także burze. Poza tym odczuwalną temperaturę obniżać będzie bardzo silny wiatr w całym kraju.

0: Autopromocja.
1: Panie Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Życzenia. Proszę państwa, koncert życzeń już dziś i jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
13: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
12: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
14: Jak sobota to...
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone.

0: plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Została ostatnia reklama.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
10: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
11: Zaraz wracam.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
20: Pani Celinka wie, co jest super.
21: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
20: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Kart Ekstra. Trzy na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
22: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem,
3: wspomnienia, które bawią,
4: popołudnia spędzane na rozmowie
5: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
8: na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
12: Kochanie, teraz jest idealnie.
11: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: A ja nadzieję, że nauczę się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
20: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
19: Znaczy Frosta kupiłeś?
20: Prościej się nie da.
21: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
0: Reklama.
22: Przed burzami i silnym wiatrem w 9 województwach ostrzega IMGW. Eksperyment na basenie szykują śledczy po śmierci chłopca. Wielkie sportowe emocje czekają dziś kibiców polskich siatkarek.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
22: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i obornickim. A dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 9 województw, a przed silnym wiatrem dla 2. Burze wystąpić mają dziś i w nocy w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części zachodniopomorskiego i pomorskiego. Po śmierci 7-latka na basenie w Łodzi nadal nie ma dokładnej daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala. Mimo że dziecko tonęło, nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł mu dopiero jeden z klientów łódzkiego kompleksu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył później o życie, ale niestety zmarł. O planowanym eksperymencie mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: Trwają uzgodnienia, żeby prowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
22: Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dziady Adama Mickiewicza są tegoroczną lekturą w ramach akcji Narodowego Czytania. Dziś odbywa się już 15. edycja tego wydarzenia. Tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6000 miejsc w ponad 40 krajach. Polska Para Prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie przy pomniku polskiego wieszcza. A już dziś wieczorem wielkie sportowe emocje. O 18:00 półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy. Biało-czerwone wygrały dotąd wszystkie mecze w turnieju. Ten może być jednak najtrudniejszy. Chwilę po 18:00 powinien zacząć się także mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Po drugiej stronie siatki Czeszka Marię Buzkowa.
3: Radio Pogoda.
18: Pogoda.
22: Najcieplej dziś na południu Polski do 22 stopni, najchłodniej na północy do 18. Spore zachmurzenie w całym kraju, ale z przejaśnieniami. Niestety występować będą przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także burze. Poza tym temperatura obniżona przez bardzo silny wiatr.

0: Chcesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
8: Zawsze.
7: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
8: Bo szczęście jest za duże.
7: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
8: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Została ostatnia reklama.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
17: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00
5: tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
7: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 zł za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka. Niskie ceny.
8: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
9: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
10: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
12: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777-100-100.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
15: Wyjazd na maksa.
14: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
16: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
18: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
19: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Została ostatnia reklama.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już dziś i jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel,
8: ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Została ostatnia reklama.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 kroków.

0: sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Bożek, wspaniale, znowu to mówię. Proszę Państwa, jest 10:00, Robert Janowski. Już za chwilkę zaczynamy pierwszy po wakacyjnej przerwie koncert życzeń w Radiu Pogoda. No dobrze, zanim te życzenia i wzruszenia, to czas na wiadomości i prognozy pogody.
2: Setki telefonów odebrali strażacy w związku z burzami w ostatnich godzinach. Toprowcy mają po czym odpoczywać. To były rekordowe wakacje. Jest nowa oficjalna mapa świata. Rozmiary krajów wróciły do rzeczywistych.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
4: Pożary dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
2: Pogoda da o sobie znać jeszcze dziś, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ponad 30% wzrosła liczba osób ratowanych przez topr w polskich Tatrach podczas tegorocznych wakacji. Ratownicy udzielili pomocy ponad połowie tysiąca osobom. To 130 więcej niż latem ubiegłego roku. Im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. Najmłodsi, czyli tak zwane Zetki, przygotowują sobie 35% posiłków samodzielnie. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Mówi Jacek Grzeszek z firmy, która przeprowadziła badania.
5: Z tego badania rysuje się nam takie napięcie pomiędzy nawykami Polaków, a próbą zmiany tych nawyków. To znaczy, ponad 60% Polaków uważa, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrostanu, ale jednocześnie większość także widzi, że te nawyki są bardzo trudne do zmiany.
2: Coraz częściej też zamawiamy jedzenie z restauracji czy też fast foodów. 78% Polaków deklaruje, że robi to czasem, a częściej są to młodsi konsumenci. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiegały kraje afrykańskie, sprzeciwiły się jedynie Stany Zjednoczone. Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w XVI wieku flamandzki matematyk Gerardus Mercator. W jego szkicach regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości. I tak na przykład Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.
3: Radio Pogoda. Pogoda.
2: Od 18 do 22 stopni dziś pokażą termometry. Najcieplej na południu Polski, najchłodniej na północy. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Wciąż będą nam towarzyszyć przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także burze.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Wakacje, wakacje i po wakacjach. Ale ja się bardzo cieszę, bo ponownie będę mógł z Państwem spędzać każdy weekend przez cały rok. A w dodatku będziemy sobie przekazywać dobre słowa, wyznania jak zawsze, dedykować najpiękniejsze piosenki. Podczas mojej wakacyjnej przerwy formularz na stronie był cały czas otwarty, a więc pozwolę sobie wrócić do niektórych okazji, które warto było świętować z Radiem Pogoda w tym czasie wakacyjnym, ale najpierw sobie posłuchamy czegoś na początek. Przepiękna piosenka w wykonaniu Sławy Przybylskiej.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No i pierwszy dzisiaj telefon. Dzwonimy do pani Anny i pana Władysława.
2: Tak, słucham.
1: Pani Aniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Koncert życzeń, kłaniamy się serdecznie.
2: No witam.
1: No ja też, jak się cieszę.
2: Ale z jakiej to okazji pan do mnie dzwoni?
1: Okazja pewnie już była, bo to mieliście 62. rocznicę ślubu pani Aniu z Władziem swoim.
2: No to jest prawda.
1: No właśnie, dzieci wasze tu napisały do mnie, ale ja troszeczkę z opóźnieniem, bo były wakacje, więc nie wszystko weszło wcześniej.
2: Wakacje były, tak, nie słyszałam pana, bo jestem stałą pana słuchaczką i mam nawet płytkę od pana.
1: Pani Aniu, a gdzie się widzieliśmy? Proszę przypomnieć.
2: Widzieć to się nie widzieliśmy, tylko był konkurs jakiś, ja brałam udział.
1: A, stąd ta płytka z autografem.
2: No i mam tutaj płytkę i czas sobie posłucham.
1: Słuchaj, płytkę to masz tam od niedawna, ale Władzia masz już 62 lata obok siebie.
2: 65.
1: To się młodzież pomyliła.
2: Tylko po ślubie jesteśmy 62 lata.
1: A, w tym
2: lata.
1: Sensie. Ojejku.
2: Tak, tak. No i właśnie trzymamy się, właśnie w tej chwili weszłam do domu.
1: Ojej.
2: Trzymamy się obydwoje jako tak.
1: W dobrym momencie weszłaś, akurat zadzwoniłem, widzisz, no idealnie.
2: No właśnie.
1: Macie wyrazy szacunku i miłości od dzieci swoich i podziękowania za trud wychowania i wskazania pięknej miłości, Aniu.
2: O, pięknie, dziękuję.
1: Podpisali się pod tymi słowami Roman z Agnieszką, znaczy twój synek Romek z Agnieszką,
2: tak,
1: twoja
2: wiem,
1: Dorotka,
2: kochany
1: synek. Dorotka twoja się podpisała, wnuczki wasze czwórki, jeden prawnuk, boż.
2: Jeden prawnuk, 12, 13 już.
1: 13, to...
2: Tak.
1: Anusiu, no to kochajcie się, no dużo zdrówka wam życzymy, niech to wszystko pięknie trwa.
2: Dziękuję bardzo, a pan w tej chwili jest Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie, bo tego fajne radio słucham prawie od początku, no nie prawie, bo naprawdę od początku, a jeszcze wcześniej inaczej się nazywało.
1: Tak.
2: Także słuchamy, jak tylko możemy.
1: Dziękuję,
2: właśnie,
1: pozdrawiamy tak, serdecznie.
2: Dziękuję bardzo, w imieniu Władzia.
1: Tak, Władzia ukochać trzeba, proszę.
2: A dzieciom serdecznie podziękuję.
1: Bardzo prosimy.
2: I całej rodzinie. Dziękuję panie Robercie, do usłyszenia, a nawet do zobaczenia może
1: kiedyś. Jestem tego pewien. Pa, pa.
2: Pa, pa, dziękuję.
1: Bardzo proszę, no i... Och, 60, to za nie żyła Ania, bo 60, dzieci napisały 62, a oni tak chodzili ze sobą 65 lat temu i zaczęli pierwszą randkę. Anna Jantar zaśpiewa Moje jedyne marzenie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szcza. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
1: Dłonio grzeje dubeltówkę, wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
0: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch.
1: Dwóch. W palenisku ich zakopiam, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysączę dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarzą wązać po pieście, łasą na pieszczotle.
0: Jego pusty

0: jak przesień.
1: Hrabieniec tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: Idynda, dynda, stryczka cień.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
2: O! Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Chciałem teraz króciutko przypomnieć, choć na pewno stali słuchacze pamiętają, to informacja dla tych osób, które trafiły właśnie na koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jak przekazać życzenia? No, na naszej stronie. Można wejść na naszą stronę radiopogoda.pl i skorzystać ze specjalnego formularza, który jest bardzo prosty. Można do mnie napisać maila z informacjami, które Państwo chcecie, dla kogo i od kogo, łącznie z ich treścią. Podpiszcie się, numer telefonu, wszystkie takie dodatkowe informacje. robert@radiopogoda.pl albo można też zadzwonić i nagrać się na moją sekretarkę, której dałem imię Basia. 22 444 4004 i tam się proszę nagrać. Czekam na Państwa nagrania i za chwileczkę, proszę Państwa, będziemy kontynuować.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
7: Bonjour. Hello, hola! Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
8: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonimy, drodzy państwo, do pani Danusi.
2: Halo.
1: Dzień dobry, pani Danusiu.
2: Tak, słucham.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda. Spełniło się, panie Danusiu, spełniło się, dzwonię.
2: Słucham.
1: Z życzeniami, tak? Od Kaśki.
2: Aha.
1: Od twojej córeczki.
2: No, no.
1: Która mi napisała, że zawsze marzyłaś o tym, żeby dostać życzenia z Radia Pogoda.
2: No, chyba tak.
1: Chyba czy nie?
2: No, tak.
1: No tak. To było przecież niedawno całkiem, 24 sierpnia.
2: Tak, zgadza się.
1: Twoje urodzinki, wszystkiego najlepszego. Troszeczkę spóźnione, ale w ogóle to nie ma żadnego znaczenia. Kasia pisze ci tak: kochana mamo, w dniu twoich urodzin życzę ci niekończącej się radości, zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i tylu szczęśliwych chwil, ile gwiazd na niebie. I dziękuję ci za twoją miłość, za twoją cierpliwość i za to, że zawsze jesteś przy mnie. Kocham cię najmocniej na świecie. Twoja córka Katarzyna.
2: Dziękuję bardzo.
1: Wzruszające, co?
2: Tak.
1: Dlatego, że od własnego dziecka, czy że przez radio? Może jedno i drugie trochę?
2: Nie, no chyba raczej niespodzianka, że przez radio.
1: Aha, no tak. Ale no, ona wyczuła to twoje pragnienie.
2: Tak.
1: I chęć otrzymania takich życzeń. Zrobiłem to z wielką przyjemnością, Danusiu.
2: Dziękuję serdecznie. Dziękuję.
1: Pozdrów Kasię, my ciebie też całujemy i wszystkiego dobrego.
2: Również dziękuję. Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia. Nils Sedaka, będzie fajna piosenka, posłuchajcie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kochani, teraz czas na wiadomość z mojej skrzynki mailowej, która po wakacjach, Boże, pęka w szwach, naprawdę. Zacznę od wiadomości od pana Andrzeja. Z okazji 45. rocznicy poznania mojej miłości Tereni, z którą jesteśmy do dziś. Przesyłam jej życzenia, dużo zdrówka, pomyślności, szczęścia i jeszcze długich lat życia ze mną, z naszymi dziećmi, z naszymi wnukami. No, oczywiście się dołączamy i wracamy po 11, może tak powiem.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Wyrok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
3: Paryż?
4: Znamy na pamięć.
3: Skandynawia?
4: Trochę daleko na weekend.
3: Drezno i Kraina Łaby.
4: O, brzmi interesująco.
3: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
4: I blisko?
3: 100 kilometrów od polskiej granicy.
4: Idealne miejsce na jesienny city break.
3: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
4: Świąteczne klimaty.
3: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Kart Ekstra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Czyta lektor AI.

0: Biały papier toaletowy Velvet, 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Reklama.

otworzył precedens, przesunął kredens. Potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny.

0: sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie. Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

0: Idę za tobą tak jak kobieta.
1: Autopromocja.
2: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
3: Przeżyłam z tobą tyle lat.
2: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
4: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
9: Kochanie, teraz jest idealnie.
8: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Została ostatnia reklama.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: Proszę Państwa, słuchacie Państwo koncertu życzeń w Radiu Pogoda po wakacyjnej przerwie, pierwszy w tym sezonie. Po wiadomościach zapraszamy na kolejną godzinkę pełną życzeń od Państwa.
14: Ponad 1000 interwencji strażaków po wichurach, dziś też niespokojnie. Prezydent USA potwierdza delegację do Moskwy z propozycją pokoju. Porażka sióstr Williams w pierwszej rundzie debla US Open.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi starszy kapitan Wojciech Gral z Państwowej Straży Pożarnej.
15: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia dotyczące burz. Więc no cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
14: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Mobilizacja francuskich policjantów na czas pielgrzymki papieża Leona XIV. 14 tysięcy funkcjonariuszy ma zabezpieczać pierwszy dzień wizyty 25 września. Przewiduje się, że w Paryżu pojawi się wtedy 250 tysięcy wiernych. Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełańskim i Putinem, stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
16: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
14: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma ataki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie, póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę. Były wielkie nadzieje i sentymentalny powrót na korty, ale Serena i Venus Williams odpadły już w pierwszej rundzie debla w US Open. Słynne siostry Williams po 4 latach ponownie stanęły po jednej stronie siatki w Nowym Jorku i mimo, że spotkanie skończyło się porażką, to legendarne Amerykanki przez całe spotkanie otrzymywały niesamowite wsparcie zachwyconych kibiców na korcie Artura Asza.
17: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
14: Najcieplej dziś na południu Polski, 22 stopnie, około 20 w centrum, do 18 na północy. Zachmurzenie spore, z większymi przejaśnieniami, ale także z przelotnymi opadami deszczu. W północnej części kraju i w środkowej burze, a poza tym dziś silny wiatr.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
13: Proszę Państwa, już po 11 mamy pierwszą godzinkę w tym sezonie. Rozpoczynamy kolejną godzinę wrześniowego koncertu życzeń. Zaraz zacznę od wiadomości z mojego maila. Pani Monika napisała jeszcze, Państwu szybko chciałem przeczytać. Moja babciu, chciałabym życzyć Ci, abyś miała wspaniałe wnuki, takie jak my, i żebyś długo nam żyła. Może nie są to twoje urodziny, ale i tak wyślę te piękne życzenia do pana Roberta. A, i panie Robercie, jeśli by coś pan miał dla mojej babci, to czy mógłby być jakiś utwór o Annie? Znajdzie się. Pozdrawiam, babciu, twoja Monisia. No, jaka fajna babcia, fajna Monisia, co? Fajna rodzinka. Ciekawe, czy pani babcia byłaby chętna wziąć udział, bo jest na pewno 60+, domyślam się, w wyborach Miss. To jest Miss Kultury właśnie 60+, droga babunio. No, to jest w Krakowie. Jak macie blisko, to możecie, bo to tylko do 6 września działa. Można się zgłaszać. No, dużo jest jeszcze innych informacji. Jakbyście weszli na radiopogoda.pl, to tam sobie możecie wszystko dokładnie przeczytać. Miss Kultury 60+ w Krakowie 6 września. A ja tam będę. Będę w jury, haha. A ja potem jeszcze będę miał swój recital, ale będzie pięknie. A teraz już coś o Annie. Śpiewa Stan Doris.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

okrałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonimy teraz do... dla Basi i Tadzia to są życzenia. No to wszystko jednak to odbierze, prawda? Panie Tadeuszu, dzień dobry. Robert Janowski, kłaniam się, dzwonię z Radia Pogoda.
2: Tak, witam.
1: Z koncertu życzeń, bo mam dla pana i zresztą dla Basi, dla twojej żony te życzenia, które przyszły i z przyjemnością wam chciałbym je przeczytać. Mogę?
2: Tak, bardzo proszę.
1: A życzenia brzmią następująco. Nasi drodzy przyjaciele, 46 lat spędzonych razem to piękna okazja, by was podziwiać, ale i życzyć bardzo wielu jeszcze wspólnie spędzonych rocznic. W dobrym zdrowiu, wzajemnym poszanowaniu, radując się wraz z dziećmi i wnukami każdego razem spędzonego dnia. No, ładnie napisani. A Basia i Leszek oczywiście, z Krakowa, wasi od 46 lat przyjaciele.
2: Tak, tak, zgadza się.
1: Czy to jest znajomość taka z lat szczenięcych, dziecięcych,
2: no,
1: czy licealnych?
2: Prawie, że od średniej szkoły, o, może tak.
1: No zobacz, jak przetrwało. Nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi.
2: Ja akurat dobrze trafiłem.
1: No, ale mówisz o swojej Basi, czy o przyjaciołach?
2: O swojej Basi, o przyjaciołach? Przyjaciół oczywiście też.
1: No dobrze, że tutaj byłeś, jakbyśmy Basi nie uwzględnili, a ona by tego słuchała, to wiesz, byłoby przykro.
2: No akurat tej chwili słucha, bo jesteśmy na głośno mówiąc.
1: A, Baśka, cześć.
3: Dzień dobry, witam. Bardzo mi miło.
1: Mnie też, ale zaskoczona jesteś, że...
3: Tak, bardzo, zaniemówiłam.
1: Że Basia z Leszkiem wam przesłali życzenia?
3: To są przyjaciele.
1: No właśnie.
3: Nie jestem zdziwiona, że od nich dostaliśmy życzenia. Nie jestem. Natomiast no, zaskoczona jestem telefonem, zaskoczona jestem, że taką nam niespodziankę sprawili.
1: Piękna przyjaźń, fajnie, że to niech to będzie trwało. Już przecież wiecie, że to będzie trwało do końca waszych lat. Bardzo się cieszę. Tadziu, jakbym ci puścił Barry White'a, to będziesz zadowolony?
2: Będę.
1: No Barry White ładny głos ma, nie?
2: Tak.
1: Dobrze, za chwilę zabrzmi Barry White.
2: Dziękujemy, miłego dnia życzymy i pozdrawiamy.
1: Dziękuję bardzo. A teraz już dla Baśki, bardziej dla Tadzia najpierw, potem dla Basi. Barry White, you're the first, my last, my everything.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz na moim mailu jest wierszyk od Andzi dla Mirka, dla swojego męża z okazji urodzin, które świętował w lipcu. Dużo zdrowia i miłości, moc uśmiechu i radości, mało smutku, trudów, łez. Niech się spełni to, co chcesz. Nie chcesz, właśnie, nie jest napisane dobrze. Celowo, żeby tak było troszeczkę z uśmiechem. No pięknie, dziękuję.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny. Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
9: Została ostatnia reklama.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Reklama.

lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam duch holde kunst.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Madzi dzwonimy.
2: Tak, słucham.
1: Pani Magdaleno, Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
2: Dzień dobry.
1: Bo przyszły życzenia dla ciebie spóźnione, bo były wakacje, nie było audycji.
2: Ojej.
1: Bo miałaś urodzinki w lipcu, nie?
2: Tak, a od kogo życzenia?
1: No jak od kogo? Od twoich chłopaków.
2: No,
1: od Piotrusia, od Janka, synek drugi i Wit, drugi synuś. Na naszej najukochańszej Magdalenie zresztą zaczęli.
2: Dziękuję, to bardzo miłe.
1: Taka się czujesz, najukochańsza Magdalena?
2: Czuję, że jestem po 40. To na pewno.
1: No to super.
2: Ale poza tym wszystko świetnie. Dziękuję bardzo.
1: Magda, to...
2: czy dostanę jakąś piosenkę?
1: Nie, poczekaj, wszystko dostaniesz, ale mówisz, ja bym powiedział, że wreszcie masz 40, czwórkę z przodu.
2: Tak, tak. Jest naprawdę w porządku.
1: No, naszej najukochańszej Magdalenie z okazji urodzin dużo zdrowia, radości i tak dalej, samych pięknych chwil. Piotruś z synami. Niech z twego serca, patrz, nigdy nie wypłowieje maj.
2: No. Piękne.
1: Taki w nawiasie. Takie coś. A to ludzie są oryginalni, pan Piotruś, żeby nie wypłowiał maj. No dobra, ale on chyba też by musiał o to trochę zadbać, nie?
2: Tak, chyba się musi postarać. Ojej, Boże, wzruszyłam się.
1: O Boże, jak pięknie. Dostaniesz Stan Pogody, piosenkę.
2: Mhm.
1: Taką piosenkę zamówił ci Piotruś, więc taką przygotowałem.
2: Ojej, naprawdę?
1: Tak.
2: Dobrze, to już włączam radio w takim razie.
1: Dużo wzruszeń jeszcze, Magdalenko, w waszym wspólnym szczęśliwym życiu. Dla ciebie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dla twoich bliskich. Dziękuję.
2: Dziękuję, to bardzo miłe.
1: Całujemy cię. Pa, pa. I śpiewa Anna Jurksztowicz. Specjalnie piosenka zamówiona dla Ani przez jej męża Piotra.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To kolejna wiadomość z mojego maila. robert@radiopogoda.pl. Ania dla Kamila. Z okazji urodzin dla Kamila, osoby będącej tak blisko mojej duszy, unikalnego doświadczenia ci życzę. Soczewki codzienności. A żeby tak wnikliwie patrzył na to, co... No dobrze, okej. Realizowania się na swój własny sznyt, a nade wszystko nieprzeciętnego zdrowia. No, życzę. Twoja Ania. Wykrzyknik, Kamil. Niech się spełnia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
4: Jestem.
3: Szewczyk?
5: Obecny.
3: Ziętarski? Ziętarski.
6: No jestem, no.
3: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
16: Kochanie, teraz jest idealnie.
15: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
17: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
18: Carrefour w sumie najlepszy jest.
19: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
20: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
21: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
22: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
23: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
24: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
25: O, ale że to tak dla mnie?
24: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300.

0: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
1: Wyjazd na maksa.
0: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Jak sobota to...
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Jest 12, słuchają Państwo Radia Pogoda i koncertu życzeń. Pierwszego po wakacjach. Do Państwa wyjątkowych życzeń za chwilkę wrócimy. Teraz poproszę wiadomości i prognozę pogody.
2: Kruche zawieszenie broni na linii Ukraina-Rosja. Interwencje strażaków po burzach. Dziś też niespokojnie. Po 10 dniach od powodzi w Nepalu uratowano 2 osoby.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaledwie kilka godzin trwało zawieszenie broni na froncie na Ukrainie. Do powstrzymania walk miało dojść w nocy ze względu na planowaną wizytę w Moskwie 2 amerykańskich negocjatorów. Z tego powodu ukraińskie jednostki dostały rozkazy, by nie atakować wroga. Jednak już po kilku godzinach Rosja złamała ustalenia, więc Ukraina przeszła do kontrofensywy. Z kilkudniowego zawieszenia ognia nie pozostał więc już ślad. Negocjatorzy Donalda Trumpa polecieli do Moskwy spotkać się z Władimirem Putinem. Chcą powrócić do zerwanych kilka miesięcy temu negocjacji. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej w związku z nawałnicami i wichurami, które w nocy przeszły przez Polskę. Najwięcej z nich dotyczyło Wielkopolski. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 300 razy. Ucierpiały zwłaszcza okolice Gniezna, Poznania i Obornik. Błażej Kulesza o sytuacji, z jaką zmagają się dziś strażacy.
3: Powalone drzewa i uszkodzone dachy. Tak wygląda krajobraz po przejściu burz, jakie przetoczyły się nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce. Tam najwięcej zniszczeń i interwencji w okolicach Gniezna, Poznania oraz Obornik. Poranek, jak mówią meteorolodzy, przyniósł bardziej spokojną aurę, ale ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla całej północnej i środkowej Polski.
2: Burze spodziewane są także najbliższej nocy, alerty w szczególności na północy do niedzielnego poranka. Silny wiatr utrudnia dziś piesze wędrówki w Karkonoszach. Temperatura dochodzi tam zaledwie do 9 stopni, stąd warunki do uprawiania turystyki pieszej są wymagające. Na szlakach jest mokro i ślisko, przestrzegają ratownicy GOPR. 2 osoby udało się uratować po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło tam do dziś ponad 1300 osób, a około 5600 uznaje się za zaginione. Jutro w Gdańsku odbędzie się 64. bieg Westerplatte, bieg uliczny na dystansie 10 km. Do imprezy szykuje się około 5000 biegaczy. Bieg spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w Trójmieście. Radio
0: Pogoda. Pogoda.
2: Kurtki przydadzą się dziś szczególnie na północy Polski. Tam na termometrach miejscami zaledwie 16 stopni, na ogół jednak do 18. W centrum około 20 najcieplej, na południu w Małopolsce do 22 stopni. Cała północna i środkowa Polska objęta dziś jest alertami przed burzami.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Koncert życzeń nasz trwa już 2 godzinki, ale jeszcze 2 przed nami. Teraz życzenia krótkie od pani Grażynki. Posłuchajcie, napisała tak. Jestem już emerytką, panie Robercie, ale w mojej pamięci zawsze jest wspaniała nauczycielka z Liceum Medycznego w Warszawie, pani Halina Różańska. I bardzo proszę, złóż tej pani na antenie najlepsze życzenia z okazji imienin. Mam nadzieję, że przynajmniej tak wyrażę moją wdzięczność za wszystko, czego mnie nauczyła. Wdzięczna absolwentka liceum 1976 rok Grażyna. Proszę też o piosenkę. Do widzenia, profesorze. Patrzcie, 50 lat minęło i jest pamięć o swoim nauczycielu ze szkoły. To piękne. To znaczy, że to, że pani Halinka rzeczywiście niezwykła. Zostawiła aż taki trwały, dobry ślad w sercu i w ogóle w życiu pani Grażynki. Serdecznie panią pozdrawiam, pani Halino. Dużo zdrówka życzymy, a do widzenia, profesorze. Sam sobie śpiewałem, jak byłem takim żdącem jeszcze. No, to było dawno. Proszę bardzo, posłuchajmy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Basi od Leszka.
2: Halo?
1: Pani Basiu, dzień dobry.
2: O, dzień dobry.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda. Dzień dobry.
2: A, witam. Dzień dobry.
1: Baśka, miałaś urodziny?
2: Miałam, ale miałam w czasie wakacji.
1: No wiem, ale ja w czasie wakacji byłem na wakacjach, no. No wiesz, jak to.
2: Tak myślałam, że to wszystko przez to, że na no, wakacjach, tak.
1: Ale wiesz, na wakacjach. Nie zniknęło, jest. Leszek się postarał, odkopałem i mówię, muszę zadzwonić, bo fajnie napisał. Słuchaj, to miałaś w ogóle słabo, że na wakacjach, no bo cukierków do szkoły nie przynosiłaś, nie?
2: No nie.
1: No i cię nie pytali wtedy.
2: Ale muszę powiedzieć, że wtedy chyba się nie nosiło, jak ja chodziłam do szkoły, no bo już trochę tych lat mam. To wtedy nie przynosiło się cukru. Przynosiło się bardziej na imieninę, ponieważ mam na imię Barbara i te imieniny dość takie były obchodzone hucznie.
1: No, grudzień, tak.
2: Wiadomo, Barburka i tak dalej. Tak. No to w związku z tym na imieniny się przynosiło.
1: Okej. Okay. Tak. Czyli 4 grudnia miałaś, nie pytałeś nic z niczego, to już na pewno. Basiu, kochana Basiu, zaczyna Leszek. W dniu twoich urodzin chcę ci powiedzieć, że jesteś w moim życiu już 40 lat, od 41 lat najważniejsza. Cieszę się ogromnie, że idziemy przez to razem. Bardzo bym chciał, żebyś była zdrowa, szczęśliwa, zadowolona, byś tak jak dotychczas mogła być dumna z naszych dzieci, z naszych wnuków. Niech kolejne lata niosą z sobą dla ciebie tylko radość i miłość i niech się spełnią twoje marzenia, kochanie.
2: No dziękuję mu bardzo. On wiedział, że chyba wiedział, bo na okrągło słucham Radia Pogoda. Mm. No więc wiedział, gdzie się udać, żeby przekazać. Niemniej jednak trochę minęło czasu od urodzin, ale czas w ogóle mija szybko i tak mąż wspomniał 41 lat, rzeczywiście jestem bardzo dumna i z niego, i z dzieci, córek, bo mam 2 córki, zięciów, też jestem dumna.
1: Wszystko jest napisane, wszystko jest napisane, tak,
2: no,
1: Basieńko.
2: Wszystko jest okej, także bardzo, bardzo, bardzo mu dziękuję wszystkim, którzy dobrze życzą.
1: A on tak ciepło do ciebie, kochanie, kochana Basiu. Tak, no on taki dobry tak. Jest. Dobry ten Leszek twój. Dobry chłopak z niego.
2: Dobry. Bardzo dobry.
1: Basia, trzymaj się cieplutko.
2: No,
1: pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Buziaczki,
2: pozdrawiam.
1: Pa, pa.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia i Saragossa Band i Zabadak.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Monsieur Dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Piękne życzenia od pani Marzeny. Mam już je przed sobą. Chciałem się z państwa nimi podzielić. 70 lat życia to 840 miesięcy, 25 tysięcy dni i niezliczona ilość chwil, które złożyły się na wyjątkowego człowieka, jakim jesteś, kochana mamo. 70 lat, piękna opowieść. Pełna serdeczności, gościnności, wytrwałości, radości, mądrości, wrażliwości. Masz odruch bezwarunkowy na niesprawiedliwość, krzywdę ludzką, pomoc innym. Twoja dobroć i kobieca siła są ponadczasowe. Jesteś naszym nieocenionym skarbem, naszą matką Teresą z Korzeńska. Nie ustawiaj swojej wyjątkowości, kochana mamo, babciu, siostro, teściowo, ciociu, bratowo, szwagierko, kuzynko, sąsiadko, swatko, jubilatko. To wszystko od pani Marzeny,

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No dobrze, zadzwonimy teraz do pani Madzi. Ona ma tych świąt, już niektóre były, a niektóre będą. No to idealnie się zgadza.
2: Tak, słucham.
1: Pani Magdaleno, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Życzenia do pani przyszły, pani Madziu.
2: O, matko i córko, witam panie Robercie.
1: Ja razem, to w trójkę już jesteśmy podpisani. Bo to będzie 25 września, 50 lat ślubu.
2: No Magda. Tak. Słuchaj.
1: Jak to?
2: No jakoś zleciało. Zleciało.
1: A jak on ma na imię ten twój wybranek?
2: Piotruś.
1: Ojej, on cię znalazł, czy ty jego?
2: Chyba on.
1: Cię znalazł.
2: On.
1: A, bo ty taka po prostu perełeczka niezwykła byłaś.
2: No ja nie wiem, czy ja byłam perełeczka, czy ja jestem perełeczka, ale udało nam się te 50 lat, więc...
1: No.
2: Robercie, kochany, no... I komu ja to mam podziękować? Ja chyba
1: no
2: wiem.
1: No poczekaj, bo jeszcze miałaś w sierpniu już siódemka z przodu ci wskoczyła.
2: Ja wszystko wiesz, tak?
1: Wszystko, 18 tak, sierpnia, właśnie. Ja wszystko wiem. To Baśka mi napisała wszystko.
2: No właśnie.
1: Baśka mi wszystko napisała. No.
2: Baśka jest niesamowita,
1: tak.
2: Niesamowita.
1: I Baśka tu pisze, panie Robercie, Madzia, ona w dół ładnie do ciebie, że Madzia, no widzisz, nie Magdalena, tylko Madzia, tak fajnie, po ludzku. 18 sierpnia siódemeczka z przodu, 25 września 50 lat ślubu. Naprawdę, panie Robercie, piękne dwie uroczystości i proszę przekazać, że ma w moim sercu swój kącik, do którego często zaglądam. I życzę im, czyli Madzie i Piotrowi, dalszych lat razem w zdrowiu i w spokoju. A piosenkę proszę wybrać sam, bo Madzia uwielbia każdą muzykę.
2: Tak, ja bym się łezka zakręciła.
1: No, widzisz.
2: Jak pięknie to napisane i że odczytane tak ładnie,
1: no.
2: Tak serce.
1: No. Tak trzeba robić, Magdalenko. Zobacz, kilka słów tylko, a zobacz, jak się człowiek potrafi wzruszyć.
2: Bardzo. No i co? I ja taka gaduła i mi zabrakło.
1: No, bo ty jesteś kochana gaduła, ale teraz ty właśnie nie musisz mówić, tylko po prostu przyjmij i się wzruszaj. A zaśpiewa dla ciebie Elżbieta Adamiak.
2: Mógł ci zapłać, panu.
1: Ela Adamiak teraz, którą zaśpiewa piosenkę Bez Słów, chodzą ulicami ludzie. Elżuniu, właśnie tak, Elżuniu, bo już się znamy, więc mogę tak powiedzieć. Elżbietko, kochana, przytulam cię, bo dzisiaj też masz urodzinki. Ci Ela Adamiak po prostu, proszę państwa, ma urodziny, wszystkiego dobrego ode mnie. I myślę, że od państwa też.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: W mailu mam wiadomość od pana Bronisława. Z okazji 30-lecia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie wszystkim pracownikom i opiekunom wszystkiego najlepszego. Życzę zdrowia, uśmiechu na co dzień i pomyślności w życiu osobistym. 30-lecie Tęczy w Oławie. Od pana Bronisława. Bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Paryż?
2: Znamy na pamięć.
3: Skandynawia?
2: Trochę daleko na weekend.
3: Drezno i Kraina Łaby.
2: O, brzmi interesująco.
3: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
2: I blisko?
3: 100 kilometrów od polskiej granicy.
2: Idealne miejsce na jesienny city break.
3: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
2: Świąteczne klimaty.
3: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: Jak sobota to...
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Została ostatnia reklama.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Reklama.

Proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik cię nie...

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
8: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co byście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
14: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Została ostatnia reklama.
15: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
0: Reklama.
16: Trwa koncert życzeń, proszę Państwa. Pierwszy po wakacyjnej przerwie. I do Państwa cudownych słów wrócimy zaraz po wiadomościach i po prognozie pogody.
17: Plony rolników niższe w tym roku, donosi sam minister rolnictwa. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska mimo wizyty wysłanników USA. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
17: Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
18: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
17: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
18: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
17: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Rosja zaatakowała lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą wizytą wysłanników USA w Kijowie, a także w Moskwie. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkow i Jared Kushner spotkać się dziś mają w Moskwie z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej. Samolot z wysłannikami miał już wylądować w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czyli tym razem tak będzie, więc o tym. tym Błażej Kulesza.
19: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
20: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
19: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
20: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
19: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie czterech najlepszych zespołów.
17: Pojedynek Polek o 18:00. Wcześniej o 15:00 swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto.
21: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
17: Najcieplej dziś na południu kraju, tam do 22 stopni. Najchłodniej na północy, miejscami nawet zaledwie 16 stopni, ale na ogół do 18 w centrum, do 20. Zachmurzenie dziś spore, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, burze na północy i w centralnej Polsce.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
16: Proszę Państwa, pani Ela, tu zaczniemy tę godzinę, tak? Z Klubu Pogodnych Ludzi napisała naszej grupie klubowej na Facebooku. Dosyć już wakacji, pora wracać do słuchaczy i nadrobić zaległości. Robota się sama nie zrobi. Pozdrawiam serdecznie, czekamy, stała słuchaczka Ela. No pani Elu, właśnie to robię od 3 godzin. Wracam do tego, co było w wakacje, jak nie mogliśmy z Państwem być bezpośrednio. Także wszystko jest pod kontrolą, pani Elu. Właściwy człowiek na właściwym miejscu, co nie? Tak, jestem w gotowości, proszę Państwa, i pani Elu do spełnienia swoich obowiązków, a jedynym z nich jest na pewno poinformowanie Państwa, do kogo dziś można przesyłać wyjątkowe życzenia, bo jeszcze nie podałem tego naszego kalendarza, że dzisiaj imieniny ma Dorotka, Justyna i Teodor. I wszystkiego najlepszego dla Was. I Halina Konicka dla Was, jak za dawnych lat.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Agatki teraz próbujemy zadzwonić w imieniu Szymona. Halo, dzień dobry pani Agatko. Życzenia przyszły pani Agato. Robert Janowski, kłaniam się. Radio Pogoda, koncert życzeń. Piątka z przodu, gratuluję. Panie Robercie, pisze Szymon. Za pana pośrednictwem dnia 9 sierpnia, no już miesiąc minął prawie, składam serdeczne życzenia mojej kochanej żonie Agacie. I dziękuję jej za to, że jest ze mną, choć to czasami nie jest łatwe. Ale dziękuję jej przede wszystkim za jej wyrozumiałość, za jej bezgraniczne wsparcie i za to, że zawsze jest, gdy jej potrzebuję. I bardzo ją kocham i życzę spełnienia jej wszystkich marzeń. Szymon. Trochę się uderzył w piersi, co? Że nie jest z nim łatwo.
2: No chyba tak. Kochane.
1: No ale... No nie no, generalnie to ty jesteś tu bez wad, Agata. Tej dedykacji.
2: Nie do końca.
1: Jak to w życiu, ale to wszystko jedno. A, jest, ma być fajnie po prostu. Dobrze. Cieszę się, że... Jakaj, bo nic nie mogę cię usłyszeć przez ten wiatr. Musisz się schować.
2: Jeszcze raz.
1: Tyłem do wiatru, tak.
2: Dobrze.
1: Tyłem do wiatru. Cały Szymonka, my was serdecznie pozdrawiamy, Agatko.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
1: Pa.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Pa. Wszystkiego dobrego. To było z okazji 50. urodzin, które minęły 9 sierpnia. Niczego nie żałuję, zaśpiewałby Szymon głosem Edith Piaf, gdyby umiał. Ale domyślam się, że nie umie, więc zaśpiewa Edith Piaf.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kolejna wiadomość dzisiaj z mojego maila dla mojej ukochanej żony Ilony z okazji urodzin. Kochana żono, chciałbym ci życzyć, abyś każdego dnia miała jak najwięcej powodów do uśmiechu. No to, Romek, no to już wiesz, co masz robić. Spokoju w sercu ci życzę i pewności, że jesteś kochana, doceniana i naprawdę wyjątkowa. No. Dziękuję ci za wszystkie wspólne lata, za twoją cierpliwość, za troskę i za to, że stworzyłaś dom, do którego zawsze chce się wracać. No jak ładnie. I dziękuję za każdy zwyczajny dzień, który dzięki tobie staje się niezwyczajny. Dużo zdrowia, spokoju, radości, spełnienia marzeń i czasu tylko dla siebie. Wszystkiego, co najlepsze życzy Roman z synami Jarek i Jacek. I już oni mają rodziny, ci wasi synowie. No, to już macie troszeczkę lat. Jesteście dojrzali ludzie. No to wspaniale. Pozdrawiamy was serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Autopromocja.
2: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
3: Jestem.
2: Szewczyk?
4: Obecny.
2: Ziętarski? Ziętarski.
5: No jestem, no.
2: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
12: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8:00.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To mamy od Helenki, pięknie napisane, do pana Tadeusza i do pani Marii. Najlepsze życzenia z okazji nieosiągalnej czasem dla wielu 50. rocznicy zawarcia małżeństwa. Tak, to prawda. Jako małżeństwo dajecie przykład tradycji, wytrwałości, wsparcia i miłości. I daliście wspaniały przykład swoim córkom, bo one również będąc waszym odbiciem stworzyły wspaniałe związki i wychowują kolejne pokolenie dobrych ludzi. Wasza przyjaźń i sąsiedztwo są dla mnie bardzo cenne. Gratuluję wam tego jubileuszu i życzę jeszcze wielu, wielu lat w zdrowiu i miłości. Rodzina Grobarczyków. Dla pana Tadeusza i dla panny Marii. Czyli sąsiedzi. Patrzcie, jak sąsiedzi widzieli takie rzeczy. Wspaniale, napisała pani Helena. Gdy kiedyś znów zawołam cię. Państwu mówi coś ten tytuł? Mnie na pierwszy rzut oka też nie, ale to się okazuje, że to Czerwone Gitary.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejsze rozmowy. Usłyszymy się już jutro, prawda? Jutro w niedzielę. I też zapraszam po 14 na pierwszy powakacyjny odcinek programu Świnki 3. Będzie Wojtek, jak zawsze, Włodek i Krzysio. Serdecznie Państwu dziękuję za dzisiaj. Miłego popołudnia życzę. Robert Janowski. Do usłyszenia jutro o 10.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
9: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777 100 100.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Została ostatnia reklama.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
19: Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu. O tobie będziemy marzyć.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, czyli
3: poranki zaczynane z uśmiechem.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: I wieczory pełne gwiazd.
2: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Mon.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
14: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
15: Została ostatnia reklama.
16: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Godzina 14, proszę Państwa, wiadomości za chwilę, potem prognoza pogody i 102 spotkanie ze świnkami trzema.
2: Trwa sprzątanie po wichurach i burzach, alerty wciąż obowiązują. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w wysłannicy Trumpa już w Moskwie. Prezydent ogłosił przyszłoroczną lekturę narodowego czytania.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Strażacy mają dziś sporo pracy. Po intensywnej nocy dziś do południa interweniowali już ponad 400 razy. Większość zgłoszeń ma związek z przechodzącym nad Polską frontem atmosferycznym, głównie na Mazowszu, Wielkopolsce i w Zachodniopomorskiem. Strażacy najczęściej wzywani są do usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w północnej połowie kraju do godziny 20. Natomiast w zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą na dziś wizytą wysłanników USA w Moskwie, a jutro w Kijowie. Z kolei w nocnym rosyjskim ataku na zakład metalurgiczny Kamedstal zginęło 5 osób. Fabryka wstrzymała produkcję. Na zakład spadło 5 rakiet balistycznych. Rosjanie po raz kolejny próbowali zniszczyć to, co tworzyły pokolenia ukraińskich hutników, podsumowały ukraińskie władze. Rosja atakuje Ukrainę mimo zapowiedzianej na dziś wizyty w Moskwie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli już według doniesień wylądować w stolicy Rosji. Polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Donald Trump nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejno 2 osoby. Kobietę znaleźli w jej domu przysypanym tonami błota, zaś mężczyznę w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli.
3: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę. Poza tym czuje się dobrze, jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
2: Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginionych. Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas finału akcji narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Prezydent ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie Lord Jim Josepha Conrada. Radio
0: Pogoda. Pogoda.
2: Weekend mamy burzowy i wyjątkowo wietrzny. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w północnej i centralnej części kraju burze. Najchłodniej jest na północy z temperaturą do 16-17 stopni w centrum, do 19-20. Natomiast najcieplej jest na krańcach południowych, do 23 stopni nawet.
4: Wojtek, Włodek, Krzysiek, bierzcie się do roboty, gizdy zatracone, do chlewika!
5: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy,
6: sport, muzyka oraz gry.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie, to znaczy ja, Krzysztof Szewczyk
7: i Włodzimierz
1: Świętarski. Dwie pozostałe świnki.
8: Wojciech Pijanowski.
7: Włodzimierz Świętarski, znowu ja.
1: Będziemy dzisiaj zapowiadać piosenki, to raz. Będziemy trochę wspominać wakacje.
8: Mamy nowy numer przygotowany.
1: Ależ oczywiście. Bardzo prosty. Pytanie.
8: Ale
1: jest...
8: powiemy później.
1: Dobrze, później. A teraz piosenka, która, w której Helen Shapiro, dziewczyna o wagnerowskim głosie, jak to przedstawiają zawsze, tak jest. Helen Shapiro zaśpiewa o tym, że nie warto odchodzić, bo potem warto wracać, trzeba wracać do szczęścia. I zrozumiała to i śpiewa teraz w refrenie: Płodek, śpiewaj ze mną.
7: No, dobra.

0: świnkicy, świnkicy, świnkicy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Skończyły się wakacje, powoli opadają liście z drzew, odleciały buciany, a my przylecieliśmy, bo trochę lataliśmy.
2: No tak.
1: Ja to jeździłem, słuchaj, ja byłem w Zbrosławicach.
2: Gdzie?
1: W Zbrosławicach.
2: Zbrosławice?
1: Tak. Tam byłem na 70 mojego kolegi, Wiesia Wiśniewskiego, który w pięknej posiadłości na 80 osób urządził przyjęcie z okazji swojej 70 i swojej żony. I pomimo, że tyle ludzi, to była tak wspaniała atmosfera rodzinna, którą stworzyli oczywiście oni i ich dzieci. A w Kociszewie to byłem tydzień temu.
2: A co robiłeś w Kociszewie?
1: A w Kociszewie też 70 obchodził nasz kolega Andrzej Matusiak.
2: Aha.
1: Też było wspaniale i rodzinnie. A ty, Włodek, gdzie byłeś?
3: A ja byłem, proszę państwa, na Podlasiu. Na Podlasiu pojechałem, bowiem tam się zdarzyło bardzo ważne wydarzenie, czy tak można powiedzieć.
2: 70 ja czyje?
3: Tak. Nie, no nie, gdzie tam? Więcej nawet. Otóż było to związane z tym, że naukowcy z Podlasia, proszę państwa,
2: myślałem, że Skarpacza,
3: odkryli, że bimber z ziemniaków, który tam produkowany jest masowo, daje dużo więcej radości niż frytki. I pojechałem sprawdzić. Frytki lepsze.
1: A Blackout, Tadeusz Nalepa, ależ to była piękna muzyka. Lepsza niż te twoje frytki.

0: sport, muzyka oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, rozkład jazdy świnek trzech na dzisiaj i może na dalszy ciąg w przyszłości.
2: Będzie?
1: Będzie taki, posłucham.
2: Ale świnki się nie rozkładają. To zależy kiedy.
1: O czym wy mówicie do mnie?
2: Mówię o sobie.
1: Aha. I będzie tak. Oko. Ameryki. Dowcipy. Czy jak my to nazywaliśmy za
2: kawałem.
1: Kawały. Będą przygotowane przez Krzysia piosenki. I będzie co jeszcze? No i nowy fragment, o którym powie teraz Krzysztof.
2: Bo to jest tak, że często ludzie, przynajmniej w naszym wieku, myślą o tym, czy na pewno poszli dobrą drogą w życiu. Czy wykształcenie, które posiedli, czy praca, którą wykonują, jest tą, którą chcieliby na pewno.
1: Będziemy się dowiadywali.
2: Tak, a może chcieliby co innego robić w życiu.
1: Dowiemy się.
2: Czyli kim byś była, był, gdybyś nie był, była tym, kim jesteś.
1: No fajnie powiedziałeś, muszę to jakoś, jak to mówi młodzież, rozkminić.
2: Próbuj.
3: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Świnki trzy
1: w Radiu Pogoda.
2: Rozkminiałem.
3: No słucham.
2: To chodzi o to, żebyśmy się dowiedzieli, czym człowiek chciał być i dlaczego nie był, albo był i tak dalej, i tak dalej.
3: No ja tak rozkminiałeś, to powiedz, kim ty byś chciał być.
2: Słuchaj, to jest problem, ale myślę, że chciałem być aktorem.
4: O, to widać.
3: Ale kukiełkowym?
2: Może być kukiełkowy. Tak. Nie, chciałem być aktorem, nawet poszedłem na takie wstępne przesłuchanie do słynnej pani Romy i... No i powiedziała, że się do tego nie nadaje. I już. I po bólu. Nie, ale po czym zostałem aktorem. Krzysiek zna moje świetne role, już się śmieje. Wystąpiłem w takim serialu, nie pamiętam tytułu, ale to była scena, gdzie miałem lekcję tańca.
3: Byłeś prawie jak John Travolta, a już na pewno lepszy od Patricka Swayze.
2: Wiesz co? Po prostu tak mnie bolała noga, że miałem jakiś skurcz, że nie mogłem tańczyć.
3: Panowie. Na trzecim planie tańczył ze swoją rówieśniczką, która też bardzo się męczyła w tym tańcu.
2: No, tak było. Także ja się nie nadaję do aktorstwa. Nie nadaję. Nie,
4: nadajesz się.
2: Nie.
4: Ja ci mówię, że się nadajesz.
2: Dobrze, panowie, będziemy sprawdzali innych jeszcze, tak?
3: Słuchajcie, to zatańczcie. Zatańcz, Włotek, w takim razie do piosenki.
2: No, że nie umiem.
3: Ale spróbuj.
4: Szkoda, że telewizji nie ma.
3: 75. rok, Eurowizja, Sztokholm, zespół holenderski. No i...
2: Dinga dong.
3: Tak.

0: zrobiły sobie świnki trzy. Świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry. Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Panowie, widzę, że już grzebiecie w telefonach, czyli przygotowujecie się do... Do czego?
2: Do kawałów.
1: Do kawału. Ty jesteś gotów?
2: Ja nie.
1: No to się przygotowuj, tylko szybko.
2: Dobrze.
1: Krzysiu, zaczynaj.
2: Jak nazywa się europejski geniusz?
1: Nie wiem.
2: Eugeniusz.
1: No dobra.
2: Ty masz? A ja tak mam. Oczywiście, uwaga, znalazłem. Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? Pyta nauczycielka Jasia. Bo nie mogę się obudzić na czas. Nie masz budzika? Mam, ale on dzwoni, jak ja śpię.
1: No to prawda. No. Ja też mam taki ze szkoły. Jasiu wrócił ze szkoły. Mama pyta, jaki przedmiot ci się najbardziej podoba w szkole? Dzwonek, mamusiu.
2: No brawo. A ja to robię klamerkę. Zacząłem, zamykam. Osoba nadmiernie ufająca ludziom. Kto to?
1: Szewczyk.
2: Ufa Ludek.
1: Ufa Ludek.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
3: A dzień dobry, witam serdecznie.
2: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
4: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
5: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
2: Proszę państwa, koncert życzeń już jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
15: Paryż?
16: Znamy na pamięć.
15: Skandynawia?
16: Trochę daleko na weekend.
15: Drezno i Kraina Łaby.
16: O, brzmi interesująco.
15: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
16: I blisko?
15: 100 kilometrów od polskiej granicy.
16: Idealne miejsce na jesienny city break.
15: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
16: Świąteczne klimaty.
15: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
17: Kochanie, teraz jest idealnie.
20: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
21: Została ostatnia reklama.
22: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Świnki trzy
1: w Radiu Pogoda.
2: No to Krzysiu, zrewanżuj się teraz. Ja powiedziałem to skomplikowane, co ja tam chciałem być, a nie i tak dalej. A ty?
3: Ach, kim ja nie chciałem być? Oczywiście jako dziecko to chciałem być strażakiem.
2: A to ja też, to tak głupszy.
3: Nie, każdy chłopak. A potem chciałem być weterynarzem.
2: Też.
3: Też chciałem być weterynarzem.
2: Ja nie.
3: A jeszcze potem, ponieważ już jak byłem w ogólniaku, w liceum, to już Polska wtedy była takim zamkniętym krajem, szaro, buro. A ja chciałem pływać. W związku z tym...
2: To marynarz czy nurek?
3: Na statku. I dlatego wybrałem szkołę w Sopocie. Chciałem być ochmistrzem, czyli takim szefem na statku.
2: I taki intendent taki.
3: No, no tak, tak.
2: Dostarcza...
4: Bo jeśli można coś sobie tam przy okazji z kuchni zwinąć.
3: Biznesmen na okręcie, no, który pływa po świecie, który dba o załogę, który no, ma wiele różnych znajomości w różnych portach, jak to marynarze miewają.
2: No i dlaczego nie zostałeś tym ochmistrzem?
3: No bo zobaczyłem kiedyś, jak dorabiałem na uczelni wieczorami przy rozładunku statków, jak wracają tacy marynarze z rejsu. Stoi na przykład żona z dziećmi, on idzie, zapuścił brodę, bo nie było go pół roku. Tak się mijają i się nie poznają. I to takie wydało mi się smutne, niefajne. Pomyślałem, nie, to ja nie chcę być marynarzem, ja jednak wolę na lądzie, ja wolę jednak mieć za kumpli Włodka i Wojtka i pracować w Radiu Pogoda.
1: Świnki trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
5: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Za chwilę, proszę Państwa, godzina 15. A jeżeli będzie godzina 15, to będą wiadomości. Proszę Państwa, będzie prognoza pogody i oczywiście trzy, tak, ciągle trzy świnki.
2: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Są lekko ranni. Putin ma spotkać się dziś z wysłannikami Donalda Trumpa. Iga Świątek powalczy o czwartą rundę US Open. To już dziś wieczorem.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. 6 osób ma lekkie obrażenia po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier. Według węgierskiej policji do wypadku doszło minionej nocy na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się z owcą, kierowca zatrzymał pojazd i włączył światło awaryjne. Mimo to nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu. Wśród poszkodowanych jest także kierowca ciężarówki. Pasażerów, w którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości, gdzie czekają na dalszy transport. Sprzeczne informacje wysyła Moskwa. Z jednej strony przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, co miał potwierdzić rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapowiadając jednocześnie dzisiejsze spotkanie wysłanników Donalda Trumpa z Putinem. Natomiast w godzinach porannych prezydent Ukrainy Władimir Zełenski powiadomił, że Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Samolot Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera miał już wylądować w stolicy Rosji. Ludzie Trumpa polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Późnym popołudniem polskiego czasu Iga Świątek znów wyjdzie na korty w Nowym Jorku, tym razem by powalczyć o czwartą rundę. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Marię Buskowa. Polka wyeliminowała ją w tym sezonie z Wielkiego Szlema w Austrii. Więcej o dzisiejszym spotkaniu Błażej Kulesza.
3: Polka podobnie jak w poprzedniej rundzie zagra na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż jak mówiła Świątek tuż po ostatnim zwycięstwie, ma to swoje plusy.
4: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
3: Z dotychczasowych 3 pojedynków z Czeszką Marią Bouskową to Świątek za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Polscy kibice w Nowym Jorku liczą na powtórkę.
2: Mecz Igi Świątek około 18.30. W tym samym czasie w Nowym Jorku zagra nasz debel Maja Chwalińska i Magdalinet. One powalczą z Węgierką Bodnar i Ukrainką Kalininą.
0: Radio Pogoda. Pogoda.
2: Umiarkowane temperatury dziś do 17 stopni na północy kraju, w centrum do około 19-20, natomiast najcieplej jest na krańcach południowych, tam do nawet 23 stopni miejscami, ale ten weekend jest burzowy i wyjątkowo wietrzny. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a na północy i w centrum także burze.

0: Świnkicy, świnkicy, sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Zapraszamy Państwa na drugą godzinę naszego programu, programu Świnki 3 w Radiu Pogoda.
2: Włodek powinien zeznać w sprawie, kim chciałby być, gdyby nie był tym Rzymkiem i tak dalej.
3: Nie, no to co ty, to trzeba mieć dużo czasu na to. A ja mam króciutką informację dla Was. Patrzę na Wojtka, smutny jakiś. No. Patrzę na Krzyśka, też mina nie tęga. To ja mam dla Was informację, która pozwoli Wam fantastycznie, Wam na pewno, ale i ludziom wokół Was przeżyć. Uwaga! Pewien bardzo znany człowiek powiedział takie zdanie i ono zostało zapisane. Nie powiem kto, bo to ksiądz, będziecie mnie zaraz ganiali. Tylko się nie martw. Przez cały dzień się martwisz. Wyznacz sobie na to godzinę, a potem ciesz się życiem.
1: No dobrze, ale o co chodzi?
2: Zacznij się martwić.
3: Zacznij się martwić. Nie, w ogóle się nie martw. Ale za godzinkę na czas rano wstajesz i pomartwisz się do śniadania, a po śniadaniu jesteś kwitnący.
1: Łodziu, co robiłeś 66 lat temu?
3: O, proszę pana, to jadłem lody.
1: One również lubiły lody.
3: Które?
1: No, dziewczyny, trzy koleżanki ze szkoły.
3: Te, które z nami lubiły lodów.
1: Czwartą, a zespół ze Chiffons, żeńska grupa wokalna. I tak jedząc lody, śpiewały.

0: Jurka oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, inspektor Oko wrócił z wakacji i od razu oczywiście ma sprawę do załatwienia.
2: Inspektor Oko na tropie.
3: Koks wszedł do gabinetu inspektora Oko.
4: Szefie, ta sąsiadka, z którą gadałem, mówi, że tych trzech, co zatrzymaliśmy, jeden jest jakiś dziwny, bo nigdy w życiu nie skłamał. Prawdę mówi cały czas, a pozostali zawsze kłamią jak najęci.
1: No to rzeczywiście dziwne.
3: Mruknął Oko.
1: Dawaj ich tu po kolei. Jeszcze raz ich przesłucham.
3: Sprawa dotyczyła wybicia szyby w samochodzie zaparkowanym na płatnym parkingu w centrum miasta. Samochód należał do inspektora Ucho, dobrego kolegi inspektora Oko. Zatrzymano trzech podejrzanych. Banie, Głąba i Jojo, znanych w okolicy złodziejaszków. Pierwszego podejrzanego, Banie, Koks wprowadził do gabinetu.
1: Panie Bania, radziłbym panu, aby powiedział pan, kto wybił szybę.
5: Głąb to zrobił, panie inspektorze.
3: Kolejni przesłuchiwani powiedzieli. Głąb.
6: To Bania.
3: Jojo.
6: Słowo daję, to zrobił Bania.
3: Inspektor pokiwał głową, westchnął i powiedział do Koksa.
1: No i co powiesz, Koks?
4: Nie mam pojęcia, inspektorze.
1: A ja mam.
3: Kto wybił szybę w samochodzie inspektora Ucho?
2: Inspektor Oko na tropie.
1: Proszę Państwa, no i oczywiście odpowiemy na to pytanie, kto wybił szybę w samochodzie według inspektora Oko, pod koniec programu.
4: Może coś o miłości?
1: Może być.
5: O, nareszcie.
4: Ale miłości ze szkolnych lat.
5: Oczywiście, one były najgorętsze.

0: Jabłka oraz gryt. Oraz gryt to my.
1: Proszę Państwa, wracamy do limeryków. Dzisiaj nie będzie żadnego rozwiązania, bo nie było zagadki w limerykowej, ale będzie nowe zadanie do wykonania. Pierwsze dwie linijki brzmią tak. Pewnym artystą sztuczna zawładnęła inteligencja sztuczna. Prosimy o dopisanie limeryka, czyli jeszcze trzy linijki, tak żeby trzecia się z czwartą rymowała, a piąta z pierwszą albo z drugą. Świnki 3 małpa radiopogoda.pl. Tam na mailu czekamy na wasze limeryki.
2: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda. Radio

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
10: Zaraz wracam.
11: Została ostatnia reklama.
12: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znaczy, Frosta kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
1: Reklama.
15: Jest sobota. Za oknem świt. I Warszawa kaszle miarowo.

0: Świnki trzy.
1: Świnki trzy
2: w Radiu Pogoda.
3: Włodek, czy jesteś gotowy?
4: Zawsze.
3: Dobrze, na wszystko?
4: Na prawie.
3: To w takim razie powiedz państwu, powiedz nam, kim chciałbyś być, gdybyś nie był tym, kim jesteś?
4: Już wiem. Przypomniałem sobie, zawsze chciałem tym być. Kiedyś wam mówiłem o tym, że byłem u pani profesor Trombini Kazuro, pamiętacie? Miałem być fortepianistą, ale nie miałem talentu.

0: chciałem być dyrygentem. Słuchajcie, ostatnio oglądałem fantastyczny koncert telewizji Abbado, Claudio Abbado Drigo, jak sobie popatrzyłem na jego ręce, na jego charyzmatyczne spojrzenie. I cała masa ludzi robi to, czego on chce.
1: A co byś ty zrobił, rozpoczynając koncert w Filharmonii?
0: Przede wszystkim bym się uśmiechnął. Nawet wtedy, tak jak wczoraj słuchałem, Requiem, proszę państwa, Verdiego. Smutna sprawa niby, nie? Ale w gruncie rzeczy uśmiech rozbija wszystko.
1: Ale uśmiechnąłbyś się w garderobie, czy...?
0: Nie, ja się uśmiecham do ludzi, proszę pana.
1: Czyli?
0: Na razie do siebie.
2: Przebyś? Nie, przepraszam, że przerwałem, przepraszam.
1: Przepraszam. No,
2: jak będzie okazja,
0: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrygował.
0: Dobra, ale
2: i to
0: fraku.
2: Nagramy.
0: Frak jest dzisiaj, nie, już nie modny, już
2: ale
0: nie.
2: Ale dlaczego bez fraku?
0: No bo już nerwy występują, dyrygenci we frakach.
2: Ale ty jesteś nie najmłodszy, więc aha, w starym stylu, jako dyrygent wystąpisz.
0: Pana, nie brałem.
2: Będziesz miał batut i będziesz dyrygował. A my to nigdy nagramy nie puścimy na antenę.
0: Tego pod uwagę, wyobrażacie sobie takiego konusa jak ja we fraku?
1: A próbę zrobimy tutaj przed radiem, na parkingu.
2: No.
1: Każdy z samochodów to będzie osobny muzyk.
0: Zapytaj się pani dyrektor, czy pozwoli.
2: By się pytał?
1: Parking niepłatny.
3: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.

0: przez sport, muzyka oraz gry. Oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, a za tydzień, w sobotę, dokładnie o tej porze, od 14 do 16, Świnki 3,
2: czyli my,
1: pobiegną na wypas.
2: Tak. Dokąd będziemy biegli?
1: Na Świeżaka, pod Pałac Kultury.
2: O, a tam coś będzie na pewno, jak my tam mamy być. Co tam ma być, Krzysztofie?
1: No, tam ma być... No, my mamy być.
2: No właśnie. Proszę Państwa, zapraszamy od 14 do 16. Tam strefa jakaś koncertowa podobno ma być i tak dalej, i tak dalej.
3: I Krzysztof będzie śpiewał.
1: No, a ty będziesz tańczył i dyrygował.
3: Nie, Wojtek będzie tańczył.
2: A ty będziesz dyrygował.
3: A ja będę dyrygował.
2: Czekamy na Państwa na warszawskich dniach seniora pod Pałacem Kultury.
1: Wodek będzie podwójnym seniorem.
3: Nie dożyję. Nic nie mówię.
2: Będą pozostali, którzy tutaj się przyczyniają do powstawania Radia Pogoda też.
1: Przyjadą goście z Lublina.
2: Kto?
1: Budka Suflera.
2: O, jak fajnie. I będzie można potańczyć.
1: Jasne.
2: No to w ogóle szał. 12 o godzinie 14 zaczynamy. My.
1: Już Was zapraszam do tańca.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu.

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
11: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
17: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
16: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
1: Została ostatnia reklama.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.

dzień, taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagrał.

0: sport, muzyka oraz gry to my.
1: Ponieważ musimy się już...
2: Nie zaczynaj.
1: Słowo od ponieważ, proszę cię.
2: Dlaczego?
1: A od więc mogę?
2: Nie.
1: Od
2: więc zacznij.
1: Jakby tego. Jakby tego, więc ponieważ mamy kończyć, bo to już jest czas niedługo, muszę państwu powiedzieć rozwiązanie zagadki kryminalnej. Otóż głąb to w samochodzie wybił szybę, a tylko Bania mówił prawdę.
2: A mówiłem, że głąb? Widzisz.
1: No ale to tak na intuicyjnie.
2: Nie, jestem wybitnym, proszę pana.
1: Aha, rozumiem. Jeszcze pewny artystą sztuczna zawładnęła inteligencja sztuczna. To jest limeryk, który trzeba dopisać i wysłać do nas adres świnki3@radiopogoda.pl.
3: The Three Degrees, czyli trzy dziewczyny z Filadelfii zaśpiewają o tym, że nie ma go, że on odszedł i tęsknią i zastanawiają się w refrenie, kiedy znów go zobaczą.
1: Do zobaczenia.
3: A my zobaczymy, usłyszymy się i zobaczymy.
2: Ale słuchajcie, zanim się rozejdziemy, słowo jeszcze tylko ja. Otóż słuchajcie, mam dobrą informację.
1: Nie.
2: Tak, opublikowano to w internecie, że sztuczna inteligencja nie zastąpi, panie Wojtku,
1: sztucznej głupoty.
2: Braku inteligencji.
1: No właśnie, tak myślałem. To jacyś wybitni naukowcy to wymyślili.
3: Dziękujemy państwu.
1: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
2: I do zobaczenia.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.

0: promocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co wyście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
17: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2. Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Została ostatnia reklama.
18: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Reklama.
4: Rosja atakuje Ukrainę, RCB ostrzega mieszkańców dwóch województw. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Molo w Kołobrzegu zamknięte z powodu silnego wiatru.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Znów niebezpiecznie za naszą wschodnią granicą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
19: To w kontekście rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni Rzeczpospolitej operuje polskie lotnictwo.
4: Jak podał Kreml, prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni w związku z przygotowaniami do rozmów z amerykańskimi wysłannikami. Natomiast jak informowała wcześniej ukraińska strona, Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Kolejny polski autokar miał wypadek na Węgrzech, tym razem jednak obrażenia poszkodowanych są lekkie. 6 osób jest rannych, w tym kierowca węgierskiej ciężarówki, która najechała na pojazd z Polski. Do kolizji doszło w zachodniej części Węgier. Autokarem jechali pielgrzymi, którzy obecnie czekają na dalszy transport w sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości. Trudny weekend dla strażaków i innych służb z powodu wichur przechodzących nad Polską. Przez całą poprzednią dobę interweniowali oni ponad 1100 razy. Dziś już blisko 600 razy wyjeżdżali na pomoc. Ostrzeżenia wciąż obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. Na zachodzie obowiązują już alerty 2 stopnia w 3-stopniowej skali. Synoptycy ostrzegają, że czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyk MGW.
6: Zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
4: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy znów może okazać się wiatr.
6: Z porywami nad morzem nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
4: Kiepska pogoda utrzyma się do jutrzejszego poranka. Z powodu silnego wiatru zamknięte zostało dziś molo w Kołobrzegu. Miejskie służby zaapelowały do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności.
0: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
4: na termometrach dziś maksymalnie 22 stopnie. Tyle pokazują termometry w Małopolsce. Najchłodniej jest na Pomorzu, 16 stopni i tam właśnie dziś najmocniejszy wiatr, ale wieje w całym kraju. Sporo deszczu i burz w prognozach, burze szczególnie na północy oraz w centrum.

0: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaż.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej
1: masz. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Została ostatnia reklama.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.

serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, Ewa Błaszczyk.

0: stara elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Wyjazd na maksa.
7: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Została ostatnia reklama.
18: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
19: O Boże, co wyście tu zrobili?
20: Czy możemy zwolnić go?
21: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
20: Michel, ty jesteś już mój asystent.
18: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

0: to promocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Została ostatnia reklama.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
12: Reklama. W drodze do domu po wypadku na Węgrzech są już pasażerowie autokaru. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku. Studenckie ceny w Zakopanem. Miasto zaprasza studentów i seniorów.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pasażerowie są już w drodze do Polski. Żadnemu z Polaków nic poważnego się nie stało, mówi Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
13: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
12: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą. Kierowca zatrzymał się i włączył światło awaryjne. Wówczas uderzyła w tył autobusu ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku ze względów bezpieczeństwa. Spotkanie planowano na połowę września. Nowy termin to marzec przyszłego roku. W spotkaniu Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi dziś w Białymstoku udział wziął także polski dziennikarz i działacz Andrzej Poczobut, który zapowiedział, że mimo zmiany terminu zjazdu w przyszłym tygodniu wyjedzie na Białoruś. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia i od początku deklarował, że ma plan powrotu do kraju. Wrzesień, czas na Zakopane, to hasło rozpoczynającej się właśnie kampanii promującej wypoczynek w stolicy Podhala. Po intensywnych wakacyjnych miesiącach pod Tatrami władze miasta zachęcają do przyjazdu turystów szukających spokoju i niższych niż w sezonie cen. I zapraszają seniorów i studentów, którzy mają jeszcze miesiąc wakacji, a na Krupówkach studentów już nie brakuje.
14: No dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzyć co i jakby w Zakopanem, bo jesteśmy pierwszy raz.
15: Co was przyciągnęło pierwszy raz do Zakopanego?
16: Chyba chęć pochodzenia po górach głównie i zobaczenia krajobrazu.
14: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
15: I ceny chyba też, nie? Można liczyć na niższe.
14: Można
15: ceny.
14: Na ceny, no pewnie już się sezon.
15: Macie już nocleg zarezerwowany?
14: Oczywiście, że tak.
15: Na długi pobyt?
14: 4 dni można pochodzić. Jak najbardziej.
12: A po powrocie z górskich szlaków turystów czekają atrakcje kulturalne. We wrześniu w Zakopanem odbywają się Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Szczytach i zakopiańskie prezentacje artystyczne Pępek Świata w Teatrze Witkacego.
17: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
12: Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu więcej rozpogodzeń. Miejscami utrzymają się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie wciąż możliwe także burze. Na termometrach jutro przeważnie od 16 do 20 stopni chłodniej, na Podgórzu Karpackim około 15.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie

0: wygląda jak z planu filmowego, bo postacie są nierzadko wymiarów autentycznych.
1: Mówił Sebastian Kucharski, właściciel fabryki robotów w Możnej. Muzeum jest otwarte od środy do piątku między 13 a 17, a w weekendy między 10 a 17. Czemu godziny otwarcia są tak krótkie? A to właśnie po to, żeby pan Sebastian miał także czas na majsterkowanie w swoim warsztacie i tworzenie kolejnych filmowych robotów.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o historii industrialnej naszego regionu.
3: Historia w Opolskiem.
1: Jak mówimy o zakładach produkcyjnych w województwie opolskim, to pierwsze, co przychodzi na myśl, to cementownie. W samym Opolu w szczytowym momencie było ich aż 9. Jednak nie samym cementem nasz region żył. Tuż pod Opolem, w Tułowicach, działała jedna z wielu w regionie fabryk porcelany. Jak to wtedy wyglądało? Posłuchajmy.
4: Grzegorz Kowal. Jestem przewodnikiem i specjalistą do spraw zbiorów muzeum.
1: Jesteśmy w Muzeum Porcelany w Tułowicach. Tutaj można zobaczyć historię tej porcelany, która była wytwarzana regionalnie właśnie w Tułowicach, ale nie tylko, bo tych fabryk tutaj jest.
4: Na ekspozycji mamy 14 różnych fabryk pokazanych, większych lub mniejszych. Staramy się pokazywać wszystko, o ile uda się nam to po prostu zdobyć, bo też nie jest tak, że ta porcelana jest tak łatwo dostępna, czy da się ją po prostu kupić od ręki. Więc 20 lat kolekcji, szukania, sprawdzania informacji w końcu dało efekt w tym muzeum, że możemy minimum 14 fabryk już dzisiaj przedstawić.
1: Ta historia sięga lat zdecydowanie przedwojennych, czyli to wszystko, co tutaj jest, praktycznie jest niemieckie.
4: No historia śląska, myślę, w większości słuchaczy jest raczej znana, tak? To są głównie fabryki niemieckie. Tutaj mogę dodać, że chociażby w naszej fabryce też pojawiają się pracownicy z polskimi nazwiskami, bo taki tutaj mamy region. Natomiast to są projekty oczywiście niemieckich prywatnych przedsiębiorców.
1: To jaka jest ta historia tej porcelany tutaj w naszym regionie? Ta tułowicka fabryka w którym roku powstała? Kto ją założył?
4: Jeśli chodzi o początek, to myślę, że tu musimy zahaczyć jeszcze o czas, kiedy Miśnia już w 1708 roku zaczyna powoli, ale już zaczyna produkcję porcelany, to na Śląsku równolegle mamy produkcję fajansu, a nie porcelany. To jest troszkę inny rodzaj ceramiki i tu mieliśmy tak charakterystyczny region, że właściwie te manufaktury fajansowe potem były przerabiane w fabryki porcelany i to się dzieje praktycznie 100 lat po tym, jak Miśnia ruszyła. Także to jest troszkę inny krajobraz, to jest ten sam kraj, natomiast no zupełnie inne podejście do tematu.
1: I kto był odbiorcą?
4: Porcelana raczej była droga, więc myślę, że raczej dla elit domów hrabiowskich, klasy średniej w miastach co najwyżej. Ja tu w zwiedzającym często mówię, że jak chcecie realia tamtych lat zobaczyć, no to raczej skansen w Opolu wam powie, jak to wyglądało. Natomiast no wiadomo, ci bogatsi tą porcelaną się oczywiście tutaj zaopatrywali.
1: I to ona trafiała tylko na tereny niemieckie, czy ona wędrowała po całej Europie, a może i po świecie?
4: Fabryk było tyle w Niemczech, że nie było opcji, żeby tylko lokalnie potrafili się tutaj rozsprzedać z towarem. To musiało pójść za granicę, głównie na kontynent europejski, do Stanów Zjednoczonych również. Mamy też informację, że nawet na antypody ta porcelana, no może nie bezpośrednio, ale pośrednio też trafiała. Jeśli chodzi o nasze Tułowice, no to właściwie 95% produkcji stąd szła do Stanów Zjednoczonych od razu, bo fabryka pojawiła się na tyle późno w kontraście do konkurencji, że musieli wybrać nowy rynek zbytu. No i to były Stany Zjednoczone.
1: Jak wyglądała praca w tej fabryce?
4: Myślę, że jak każdej fabryce z XIX wieku, czyli od świtu do nocy, większość pracowników, myślę, że praca ciężka, fizyczna. No, mieliśmy na pewno tutaj malarzy i projektantów, którzy mieli powiedzmy trochę lepiej, natomiast myślę, że to i tak jest trudny czas ogólnie dla pracowników w fabrykach. Pierwsze jakieś zapisy BHP, jakieś normy to później, więc na pewno lekko nie było.
1: Czy jest możliwe, że tutaj pracowała młodzież?
4: Zdjęć nie mamy, 100% pewności nie dam, ale myślę, że tak. To musiałbym w źródłach gdzieś pogrzebać, poszukać, ale myślę, że to byłoby normalne jak na tamten okres.
1: Jaką przerobowość ta fabryka miała? Ile tych filiżanek, talerzyków była w stanie wytworzyć?
4: Oficjalnie danych nie mamy, bo tutaj archiwa po prostu zostały albo zniszczone, albo wywiezione, więc nie jestem pewien na 100%. Mamy zdjęcie wzorcowni, to jest takie pomieszczenie, gdzie hurtownik przyjeżdżał, wybierał sobie wzór, dopiero potem fabryka mu to powtarzała, no to nam spokojnie parę tysięcy naczyń

0: jesteśmy w stanie wskazać, ale nie wiemy, jaki to jest konkretnie okres produkcyjny, z jakich lat, więc na sztuki absolutnie nie jestem w stanie tak realnie powiedzieć, jakie to były moce przerobowe. Sama fabryka miała do 700 pracowników maksymalnie zatrudnionych. To był ten najlepszy okres działania tego zakładu przed końcem II wojny światowej.
1: Można powiedzieć, że wżyły nią całe Tułowice, tak?
0: Tułowice i okolica. Tu w samej miejscowości powstały zabudowania stricte pod fabrykę, czyli mieszkania zakładowe, jakieś kamienice, willa dyrektora fabryki, potem jego brata też się pojawiła. W związku z podniesioną demografią miejscowości też była wybudowana szkoła, kościół. No, miało to na pewno znaczenie dla miejscowości samej, plus fabryka jest przy linii kolejowej, więc z okolicznych miejscowości też do tej pracy tutaj zjeżdżali ludzie. I rowerem również, i konno też, nie? Bo to jeszcze też ten okres. Nie mamy pewności, ale raczej tania siła robocza przyciągnęła prywatnego przedsiębiorcę z Zul w Turyngii, bo to był już człowiek, który wcześniej miał swoją fabrykę porcelany, natomiast jego dzieci prawdopodobnie miały się zająć nowym biznesem i szukały, nie? Więc tutaj w Tułowicach przy Pałacu Tułowickim była manufaktura fajansu. Tu znowu z początku naszej rozmowy mówiłem o tej przerabianiu zakładów, no to fajansiarnia przerobiona na zakład porcelany, przy czym to był taki obiekt dzierżawiony przez kolejnych producentów i w to załapał się syn Reinolda Schregel-Milcha. On się tym zakładem zajął tylko na chwilę, natomiast no, główny cel to było raczej rozbudowanie tej firmy matki i przy linii kolejowej udało się wykupić ziemię i postawić już porządny taki zakład nowoczesny, jak na tamte czasy, no, który pozwolił mu tą produkcję pchnąć. Do tego stopnia, że pierwsza fabryka w okresie I wojny światowej została zamknięta, a ta tułowicka została. Także to było coś na pewno lepszego, bardziej wydajnego.
1: Czyli nasza tutaj tułowicka fabryka miała tutaj konkurencję, tak?
0: Dużą, bardzo dużą. Konkurencja była tak mocna, że my nawet mamy po sąsiedzku, kilometr od nas, na tej samej ulicy malarnię Schneidera, która zajmowała się zdobieniem ceramiki, i oni kupowali produkty u Tirsza w Wałbrzychu. Czyli mimo, że mamy fabrykę obok siebie, to i tak próbujemy gdzieś tam te towary taniej u kogoś załatwić i sprzedać po swojemu. Także konkurencja była ogromna, to na pewno.
2: Historia w Opolskie.
1: Dziś jestem w Muzeum Porcelany w Tułowicach. Moim gościem jest przewodnik muzealny Grzegorz Kowal. Rozmawiamy o historii fabryki porcelany w Tułowicach. Jak było z malowaniem? To wszystko jest ręczna robota?
0: Jeśli chodzi o Tułowice, no to już mamy końcówkę XIX wieku, więc będzie kalka też, natomiast nie ma raczej naczyń takich stricte tylko kalka. Mamy raczej tak, że są stemple zdobienia pędzlami, stemplami, metoda natryskowa, na szkliwie, pod szkliwem, to wszystko naraz nałożone na jedno naczynie, dlatego też taka dla niektórych zwiedzających pstrokacizna powstaje na tych tułowickich produktach, bo to jest takie mocno kontrastowe, mocno kolorowe, bo ile mogli, to nakładali na te naczynia, a i tak pod koniec produkcji podpisywali hand-painted, nie? Żeby było, że ręczna praca, ale to pozornie jest tylko ręka.
1: Bo jeżeli fabryka powstała pod koniec XVIII wieku, a produkowała do końca II wojny światowej, tak mniej więcej, tak, to?
0: Poprawię, od końca XIX wieku do 1945 roku, czyli do momentu właściwie końca II wojny światowej. Natomiast ten taki najlepszy czas dla Tułowic to jest od początku uruchomienia fabryki 1894 do krachu na giełdzie 1929. Tu już mamy epizod, gdzie mamy światowy kryzys, ciężko ze Stanami się handluje. Parę lat później Hitler dochodzi do władzy, więc to sprzedawanie do Stanów raczej jest niemożliwe. Więc oni też próbują z powrotem na rynek niemiecki trafić. Pod koniec lat 20. już pojawia się sygnatura EPOS, czyli Edel Porcelany Berschlesien, szlachetna porcelana z Górnego Śląska po niemiecku, czyli na lokalny raczej rynek. Amerykanina już to raczej nie obchodziło. Także do końca wojny próbowali, działali, natomiast to na pewno nie była ta sama fabryka przed krachem i po krachu na giełdzie.
1: Bo podejrzewam, że przez tyle lat działalności tutaj też były wprowadzane różne nowe technologie produkcji.
0: Na pewno, chociaż nie jesteśmy w stanie z naszej fabryki tego tak wprost wywnioskować. Wiem, że fabryka OME, to jest taki równolatek do naszej fabryki, też końcówka XIX wieku ruszają. Oni wprowadzili sobie piece gazowe. No to w Tułowicach tu nadal były piece jeszcze tradycyjne, ceglane, gdzie wejście się po prostu zamurowywało. Także na pewno dało się już wtedy szybciej to produkować, ale być może mieli wprowadzone naprawę potrafili jeszcze masowo tą porcelanę oferować w takiej technologii.
1: Zadałem to pytanie dlatego, że jak się to chodzi po tej ekspozycji, to macie różne w różnym stylu pomieszczenia, tak?
0: Chcemy to pokazać epokami, bo ta porcelana się zmieniała. To prawda, jak wchodzą piece gazowe, no to cena porcelany spada. To jest normalne, jak dochodzi produkcja już nie ręczna, tylko raczej klejona kalka, to cena również porcelany spada i to widać po wnętrzach pomieszczeń, że najpierw mamy luksus dla bardzo nielicznej grupy odbiorców, potem się to troszkę upowszechnia, demokratyzuje i to tak z czasem staje się na tyle popularne, że po II wojnie światowej ta porcelana nie stanowi majątku domu. Już nikogo za bardzo nie obchodzi, czy ktoś tą porcelanę ma, czy nie. Raczej, czy ktoś ma samochód, no to decyduje, czy ktoś jest bogaty. Także tak, ta porcelana też przeszła taki epizod, że była ekstremalnie droga, a potem już tak tania, że straciła na wartości.
1: Powiedziałeś, że tak, mamy porcelanę, która była wysyłana na Stany Zjednoczone, a jakieś jeszcze kraje poza naszym kontynentem?
0: Wiemy, że na pewno do Kanady, bo to mamy z adres Buchów, gdzie tam były przedstawicielstwa handlowe, gdzieś te informacje się tam pojawiają. Myślę, że pośrednio do Ameryki Południowej również, no bo to też jest taki towar, który hurtownie amerykańskie same ściągały do siebie. My mamy takie sygnatury jak Willock Company i to też są tułowice, bo tam u spodu jest jeszcze Prasia dopisana, tak jak nasza sygnatura RS Prasia. Więc jeżeli ktoś zabiegał o towar u siebie już na kontynencie, to pewnie też próbował to pchnąć do kolejne miejsca gdzieś tam świata i na tym zarabiać. Więc nie bezpośrednio, ale pośrednio myślę, że również te tułowice sięgały dalej.
1: Kiedy ta fabryka została wygaszona? Czy to było tuż po II wojnie światowej, czy jeszcze przed? Czy to było związane właśnie z kryzysem finansowym, czy z wojną? Jak to wyglądało?
0: Kryzys światowy powoduje, że fabryka z tam blisko 700 pracowników spada do 250, czyli to już jest ciężko. Tam z 7 dni pracy raptem 3 dni im zostały. Także to było naprawdę trudne. Ale do końca II wojny światowej ta produkcja była i to widać po naczyniach, bo ten okres Art Deco, no umówmy się, raczej luksusowy styl, no to był dalej oferowany. Natomiast w okresie II wojny światowej na przykład były takie zabiegi, że nie wolno było stosować złota do zdobień, więc złoto było zastąpione żółto-brązową farbą. To spadało w jakości, no nie wyglądało tak jak prawdziwy luksus. Firma ratowała się takimi rozwiązaniami jak produkcja dla wojska niemieckiego chociażby. Były zamówienia takie państwowe, łatwe do zrobienia, bo na kilo odlać do kantyny naczynia to była prosta rzecz. Tam straty były niskie, łatwo było to wykonać, więc takich zabiegów też się podejmowali, żeby tylko dotrwać. Nie? Natomiast no 45 myślę, że no tak czy siak położył kres po prostu tej fabryce.
1: To musiały być dzikie czasy, tu bomby latały nad głowami, a ludzie siedzieli w fabryce i produkowali różne talerze i filiżanki.
0: No tu stricte w tułowicach frontu nie było, także nie najgorzej. Natomiast my mamy informacje niepotwierdzone, że z okolicznego obozu jenieckiego w Łambinowicach jeńcy byli tutaj zatrudniani w zakładzie jako tania siła robocza, bo panowie stąd byli wysłani na front. Więc też trzeba było trochę łatać te dziury produkcyjne. I w okresie I i II wojny światowej dodam też, że kobiety szczególnie angażowano do pracy. To też mało kto pamięta, że to jest ten moment, kiedy kobiety trafiają do fabryk, nie? Szczególnie do tej ciężkiej części, którą wcześniej panowie też wykonywali. Także to jak najbardziej było.
1: No i pytanie po zamknięciu fabryki, co się stało z tułowicami?
0: Informacje mamy różne, bo tutaj kolega, który zajmuje się archiwami też w naszym muzeum, znalazł ostatnią informację, że gazeta już z 1946 roku podaje, że tu tułowice mają wznowioną produkcję porcelitu. Oficjalnie 1947 rok, więc nie wiemy. No ale powiedzmy rok czy dwa lata po wojnie to i tak nieźle, jak na to, co Rosja pozostawiała po sobie, przechodząc przez te tereny niemieckie, że fabryka była w stanie tak szybko stanąć na nogi i tą produkcję wznowić. Także powiedzmy 47, na pewno ta produkcja w tułowicach jest wznowiona. Nadwyżka magazynowa niemiecka porcelanowa jest jeszcze tutaj zmieniona z sygnaturą, ale jednak wypuszczona na rynek. Ale powiedzmy lata 50. to już jest oficjalnie produkcja porcelitu państwowego. Porcelit stołowy, myślę, że część słuchaczy na pewno kojarzy brązowe talerze z PRL-u. To ta klasyka tutaj w tułowicach była jako państwowa do roku 2001. Ja dodam, że była też rozbudowa tego zakładu w latach 70. To za stacją benzynową tam od naszego budynku patrząc powstały takie bardzo duże hale produkcyjne, właśnie piece tunelowe. metalowe, gazowe, tam wózki widłowe jeździły, także to już naprawdę konkretna produkcja i to rozszerzyło działalność tego zakładu, a nasze stare budynki, te oryginalne, powoli odchodziły w zapomnienie.
1: Mówił Grzegorz Kowal z Muzeum Porcelany w Tułowicach. Wyroby dawnej fabryki porcelany możemy obejrzeć przy ulicy Porcelanowej, bo to właśnie tam mieści się muzeum.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o działalności jednego z muzeów w naszym regionie.
2: Muzea w Opolskiem.
1: Ostatnio poczułem się jak słoń w składzie porcelany. To dlatego, że byłem w Muzeum Porcelany w Tułowicach. Można tam zobaczyć mnóstwo niesamowitych zestawów, filiżanek i talerzy.
3: Marta Juszkiewicz, kierownik Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach.
1: Jesteśmy w Muzeum Porcelany. Tych tutaj eksponatów jest mnóstwo. Podejrzewam, że część z nich trzeba było jakoś wyłowić. Jak się poluje na takie eksponaty porcelanowe?
3: Jest to i trudny, i nietrudny temat tak naprawdę. Jeśli wie, gdzie szukać, to łatwo można naprawdę bardzo fajne eksponaty znaleźć. My kolekcjonowaliśmy 20 lat. To była na początku prywatna kolekcja naszego prezesa, a później się już rozwinęła o eksponaty, które już my jako muzeum zakupywaliśmy. I to są giełdy, targi i tak zwane OLX-y. Więc mamy też darowizny, też osoby, które nie wiedzą, co zrobić ze swoją porcelaną, nie chcą tego wyrzucić, nie mają komu tego dać, darują nam to i my to bardzo doceniamy, zawsze każdą osobę opiszemy przy danym eksponacie, więc to jest temat, który jak człowiek się zagłębi, to może naprawdę bardzo fajne rzeczy znaleźć.
1: Tutaj jest porcelana nie tylko z fabryki w Tułowicach, ale również z fabryk z całej Europy, tak?
3: Nie tyle co Europy, a Śląska. Mamy cały górny, dolny i opolski Śląsk, przedwojenny, jest to około 14 fabryk i przedstawione są te wszystkie fabryki na 4 kondygnacjach naszego budynku. Budynek jest autentyczny z 1904 roku.
1: Porcelana, która tutaj jest dostępna, ona była kupowana przez bogatych mieszkańców dla siebie, czy może jako prezent?
3: Tak naprawdę i to, i to. Jeśli chodzi o tą porcelanę, była to często, tak jak teraz w sumie się korzysta, za gablotkę.
0: Grzegorz Kowal, jestem przewodnikiem i specjalistą do spraw zbiorów w muzeum. Porcelana była zamawiana przede wszystkim przez hurtownie i dopiero potem w hurtowniach ktoś w imieniu na przykład hrabiego wybierał, nie? Czy to będzie do wnętrza, czy to będzie do kuchni, bo to zaznacza, że zamki i pałace potrafiły mieć różne zestawy stołowe w zależności od okoliczności, tego, czy to będzie używane częściej, czy rzadziej. Jeśli chodzi o naszą porcelanę tułowicką, to bardzo charakterystyczne jest to, że w domach secesyjnych ta nasza tułowicka jest w salonie, a już ta kuchenna, taka siermiężna, to już inne zakłady, nie? Także też możemy się tym pochwalić, że to jest luksus, bo to miało po prostu zdobić. Wiele naczyń, jeżeli ma więcej zdobień niż mniej, to z zasady nie jest porcelana użytkowa. To od razu widać. I zestawy oczywiście były większe, mniejsze. Zakłada się, że zestaw to jest 6 albo 12 osób, ale jeżeli ktoś miał pieniądze, to były 20, 30, 150-osobowe zestawy i to też jak najbardziej było kupowane. Prezent jak najbardziej, chociaż najczęściej to były naczynia dedykowane, bo takie też mamy. Z okazji srebrnego wesela, z okazji konfirmacji, czy na przykład z okazji ślubu. To takie naczynia częściej były jako prezenty. Zestawy pełne dla młodej pary też. Natomiast jeśli chodzi o takie mniejsze komplety właśnie kawowe, herbaciane, no myślę, że to już raczej każdy indywidualnie sobie kupował.
1: Jak dbacie o to? Wiadomo, porcelana jest krucha. Jak zadbać o to, żeby to tutaj wszystko się utrzymało w dobrej kondycji?
0: No, jedyne, co nam grozi, to trzęsienie ziemi, tak myślę, bo porcelana jest odporna na światło, na temperaturę, na wilgoć, o to się nie musimy martwić, natomiast to, żeby to tylko stało. Czyli jak włożymy to w gablotę, to niech budynek stoi i to tak w nieskończoność. Jeśli kupujemy porcelanę, no to wiadomo, dobrze, żeby była ona zabezpieczona. Nam się zdarza czasami z aukcji internetowych coś ściągać i to nie dochodzi w całości. To też tak jest, ale raczej jeżeli jest dobrze gdzieś tam zaopiekowana w transporcie, to tu problemu nie ma. Prezes naszej fundacji Czasem Porcelanę ze Stanów Zjednoczonych sam przywozi tutaj do Tułowic i to jest w całości, czyli da się to zrobić. Nie? Tylko trzeba mieć pomysł na to, jak to zapakować i to przywieźć. Ja tutaj z turystami też żartuję czasem, że jak chcą u nas kraść, to najpierw folia bąbelkowa, nie? Dopiero potem można się zająć tematem. No, także tak to wygląda.
1: Jeżeli jest coś ukruszone na przykład, nie da się zrekonstruować?
0: Niektóre naczynia mamy naprawione. Mi zdarzyło się czasem po prostu skleić niektóre elementy, bo to kropelką, jak dobrze złapiemy, tego nie widać. To też nie jest tak, że to trzeba od razu, wiecie, wszystko nowe postawić. Ta porcelana czasem jest cała, czasem jest w kompletach, ale bywa pokruszona, zniszczona, a i tak warto ją dać na ekspozycję, więc ratujemy te rzeczy. Są też osoby, które profesjonalnie robią rekonstrukcję tych zabytków i potrafią to zrobić tak, że tego nie widać. Więc takie metody też są, chociaż my jak dotąd nie musieliśmy z tego jeszcze korzystać.
1: Spytam, bo tak, każda fabryka miała swój stempel. Poza stemplem też da się chyba rozróżnić, że jakaś porcelana pochodzi stąd, a nie z innego miejsca.
0: Tu poprawię sygnatura, bo stemple to są te wzorki, które mamy na talerzu. Pod spodem to już są sygnatury. One były czasem malowane, czasami klejone, wyciskane nawet. Natomiast jeśli chodzi chociażby o naszą fabrykę, ja naliczyłem ponad 36 sygnatur. Royal Vienna, Royal Brema, Willock Company, to dalej są Tułowice. To są zabiegi marketingowe, tak dodam. Więc tam ten dół to czasami miał mylić, tylko po to, żeby przyciągnąć klienta, żeby chciał wydać te pieniądze. Natomiast no, są katalogi sklepowe, są jakieś archiwa i oczywiście fachowa literatura na ten temat, że jesteśmy w stanie tą grupę już tych sygnatur potem zebrać w całość i wiedzieć, że to jest ta fabryka konkretna. Jeżeli sygnatury nie ma, to można też typologią trochę po stylu wyłapać, czy to jest ta fabryka, czy nie jest, bo bywa, że zestaw ma tylko jedną sygnaturę, na przykład cukiernica. Już więcej z tego nie wyczytamy. Jeżeli cukiernicy nie ma, to tak zwany no name. Już nie jesteśmy w stanie dotrzeć, co to za zakład, więc bywa, że nie wiemy. I takiej porcelany raczej na ekspozycji u nas nie będzie, no bo musimy mieć pewność, że to jest ze Śląska, więc o to też dbamy.
2: Muzea w Opolskiem.
1: W tym programie jestem w Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach, a moimi rozmówcami są Grzegorz Kowal i Marta Juszkiewicz.
0: Tu ukłon w stronę prezesa naszej fundacji, pana Piotra Gerbera. No to jest jego praca. 20 lat poświęcił na to, żeby tą porcelanę zebrać, wyszukać, te tematy tutaj pokazać. Głównie targi staroci, ale my mamy kontakty z osobami, które sprzątają mieszkania po zmarłych na przykład. Czyli zanim to trafi na targi staroci, to my już sobie to przejrzymy. Są aukcje takie w Stanach Zjednoczonych pod młotek. Nie? Taka tradycyjna licytacja, gdzie jest na przykład katalog wydany wcześniej, można sobie przejrzeć, co tam będzie i dopiero potem to licytujemy. Także różne kanały tego, jak można tą porcelanę tutaj pozyskać. Muzeum, jak już w końcu mamy czynne, no to też turyści sami kupują, zwiedzają różne miejsca. Ostatnio nam się udało kupić filiżankę z Pieszyc od pana, który kupił ją w Genewie. No i kogo w Genewie Pieszyce obchodzą, natomiast no my z pocałowaniem ręki wzięliśmy taki eksponat, no bo tego byśmy nie znaleźli po prostu. Więc też dzięki temu, że ludzie mają tą świadomość, że to jest ze Śląska, że to może być z tej fabryki, a nie innej, no to też taką drogą to do nas trafia.
1: A te tutaj sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych egzemplarze?
0: To tu myślę, że 100% tego to jest, jeśli chodzi o ten okres amerykański, no to praca właśnie pana Piotra Gerbera. On sam do tych Stanów latał i to po prostu tutaj do Tułowic przywoził. Ale zdarza się nawet na targach staroci, na przykład w Bytomiu też tą w tym amerykańskim stylu porcelanę znaleźć, ale to już na sztuki. Jeżeli chcemy większe zestawy, pełne komplety, to już naprawdę trzeba się ruszyć za ocean, żeby to zrobić.
1: Jaka jeszcze jest działalność waszej fundacji?
3: Fundacja ogólnie jest największą fundacją pozarządową w Polsce, która ratuje zabytki. Ratujemy właśnie obiekty poprzemysłowe i staramy się je przerobić na muzea, żeby nadal żyły, a nie popadały w ruinę. Tak samo było z naszym budynkiem. W 2015 roku został wykupiony ten budynek. 9 lat zajął nam remont i od kwietnia 2024 roku działamy już jako muzeum. Fundacja działa już 20 lat i właśnie cały czas zajmuje się pozyskiwaniem i rekonstrukcją tych budynków.
1: Czy było coś zaskakującego podczas remontu tego obiektu?
0: W trakcie remontu jedyne, co udało nam się zaskakującego znaleźć, to receptę z krankenkasy zakładowej, czyli z kasy chorych, którą ten zakład prowadził, bo tam mamy imię i nazwisko producenta naszego, Reinolda Schergel-Milcha, i to tyle. Poza tym raczej to taka mozolna praca, żeby jak najwięcej oryginału zachować, żeby ten budynek zaprezentować takim, jakim on był. Na początku oczywiście. Bo tu było dużo zmian architektonicznych, jeśli chodzi o malowanie ścian, to nawet tynki były skute do cydgowej cegły, więc trzeba było to ratować. No i pozbyliśmy się tego charakteru z okresu PRL, tak? Bo ten budynek był używany, więc tu dużo takich pustaków doszło, jakichś takich ścianek niepotrzebnych, a chcieliśmy starą bryłę odsłonić i pokazać to w tej pierwszej formie.
1: Ile obiektów w naszym regionie albo w kraju macie pod swoją opieką?
3: Na ten moment 7 obiektów na Śląsku Górnym, Dolnym i Opolskim, z czego 4 działają jako muzea. My jesteśmy najmłodszym i najmniejszym obiektem. Nasze najstarsze i największe muzeum to jest Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Obok jest Muzeum Młyn Hilberta w Dzierżoniowie. I idąc dalej, na samym Śląsku mamy Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach.
1: Czyli można powiedzieć przemysłowo.
3: Tak jest, tak. Budynki właśnie poprzemysłowe, które przerabiamy na muzea.
1: W muzeum można sobie pozwiedzać, ale prowadzicie też inną działalność, na przykład edukacyjną, tak?
3: Tak jest. Prowadzimy warsztaty. Mamy na ten moment 2 oferty. Jest to zdobienie porcelany wzorem opolskim. To jest warsztat, który odbywa się pod okiem twórczyni ludowej. I jesteśmy w stanie tutaj nauczyć, przynajmniej na początku, jak się zdobi porcelanę właśnie wzorem opolskim, czyli farby ceramiczne i stalówka, i zdobi się takimi drobnymi kwiatkami, czyli właśnie tym naszym wzorem opolskim. A drugi warsztat to jest zdobienie ceramiki metodą stempelkową, czyli zdobienie suchego biskwitu, czyli takiego, takiej ceramiki niewypalonej, farbami ceramicznymi, stemplami, czyli takimi właśnie pieczątkami.
1: No, wracając do tego wzoru opolskiego, tak już zwróciłem uwagę na to, że on nie jest obecny na tej ceramice, którą tutaj macie.
3: Nie, wzór opolski to są lata 60., 70., to już jest czas, który nie przedstawiamy jako muzeum, ale jak najbardziej go promujemy nadal, ponieważ współpracujemy z twórczyniami ludowymi, właśnie te warsztaty prowadzimy, także też to jest przedstawienie tego, jak porcelana po wojnie też funkcjonowała, co się z nią działo.
1: A jakie jest zainteresowanie tymi warsztatami?
3: Coraz większe. To jest oferta, która jest tak naprawdę dla każdego. Nie mamy przedziału wiekowego. Każdy, czy dzieci, czy dorośli, czy seniorzy mogą wziąć udział w tych warsztatach i naprawdę bardzo, bardzo dużo można z nich wynieść.
1: No bo w ostatnich latach coraz popularniejsza staje się właśnie taka działalność odtwórcza, historyczna, można powiedzieć. Koła gospodyń wiejskich bardzo mocno zyskują na popularności chociażby.
3: Tak, jak najbardziej. Też to widzimy, też właśnie koła gospodyń wiejskich nas odwiedzają, biorą udział w tych warsztatach. Bardzo właśnie fajnie można sobie połączyć warsztaty ze zwiedzaniem. Także to jest czas, który można i edukacyjnie, i przyjemnie sobie połączyć.
1: A wycieczki szkolne tu trafiają?
3: Jak najbardziej. Wycieczki szkolne, czy koło gospodyń wiejskich, właśnie tak jak wcześniej wspominaliśmy, czy uniwersytety trzeciego wieku. Także my jesteśmy otwarci tak naprawdę właśnie dla każdej osoby, czy indywidualnej, czy grupy zorganizowanej, czy dla szkół, czy dla każdej innej instytucji.
1: Skoro tyle jest niemieckiej historii w tej porcelanie, to czy niemieckie wycieczki też tutaj chętnie przyjeżdżają?
3: Raczej rzadko. Właśnie mamy zagraniczne wycieczki jak najbardziej, jednak ta niemiecka część jest taką w sumie mniejszością. Mieliśmy już osoby z Kanady, z Australii, z Holandii, z Austrii, także z prawie że każdego kraju, jednak to nie były jeszcze aż takie ilości.
1: A jest możliwość, żeby kupić jakąś porcelanę?
3: Jak najbardziej. Prowadzimy sklepik z zabytkową porcelaną, z nowoczesną ceramiką. Mamy eksponaty, które po prostu nie wpasowały nam się w ekspozycję, ani chcemy, żeby nam zalegały na magazynie, a żeby ktoś mógł sobie z nich skorzystać. I to są właśnie te zabytki. I mamy też tą nową ceramikę i porcelanę, tą, którą teraz się wykonuje. Współpracujemy tylko z regionalnymi twórcami, z manufakturkami. Mamy też biżuterię z porcelany, także jak najbardziej można się u nas zaopatrzyć.
1: Co wyparło porcelanę z użycia gdzieś tam w latach 80.? Dlaczego ludzie pili herbatę z tego szkła w koszykach metalowych właśnie zamiast z filiżanki?
0: Na pewno był porcelit tu produkowany w Tułowicach i te zestawy takie do kawy czy do herbaty jak najbardziej były kupowane. Porcelit był na stołach. Natomiast jeśli chodzi o porcelanę tak stricte o nasz teren, jeżeli byśmy zahaczyli, no to były jednak produkty po niemieckie, a co po niemieckie to było fae. To było takie trochę podejście, że raczej z tego nie korzystamy. Oczywiście była fabryka Karolina na przykład, czy Krzysztof, natomiast to nie każdy już z tego korzystał w takiej formie, z takim zacięciem.
1: Mówili Grzegorz Kowal i Marta Juszkiewicz z Muzeum Porcelany w Tułowicach. Muzeum można zwiedzać we wszystkie dni tygodnia, oprócz poniedziałków.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.

0: pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Została ostatnia reklama.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Reklama.
6: Radio Pogoda. 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
9: Czas rozpocząć weekendowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam Państwa serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, ponieważ podsumujemy akcję Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu o nazwie 42 tysiące powodów, żeby być razem.
10: Obraz, który pokazuje panoramę całego świata, liczy 7 metrów, nawet nieco ponad 7 metrów, 1,5 metra szerokości.
9: Sprawdzimy także, czy w Filharmonii Opolskiej praca w
11: Wreszcie nagłośnienie imersyjne, zanurzenie w dźwięku. Ale to oczywiście także gruntowna modernizacja oświetlenia, to także gruntowna modernizacja energetyczna. Inwestycja o wartości ponad 9 milionów złotych.
9: Wakacyjna inicjatywa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu 42 tysiące powodów, żeby być razem, dobiegła końca. W ciągu 37 dni mieszkańcy regionu wspólnie stworzyli ogromną układankę o wymiarach 7,5 na 1,5 metra. Składała się ona z dokładnie 42 tysięcy puzli, które po ułożeniu przedstawiały panoramę z charakterystycznymi miejscami, zabytkami i symbolami z różnych zakątków świata. W przedsięwzięciu uczestniczyli miłośnicy puzli z całego województwa. Na specjalnej liście puzzlomistrzów znalazło się ponad 600 osób. Jedną z najbardziej zaangażowanych uczestniczek okazała się jednak Bernarda Sklosz, która spędziła przy układance aż 88 godzin.
12: Tym żyje Opolskie.
13: Czego uczy układanie? Przede wszystkim cierpliwości, sumienności, wytrwałości, ale też kontaktów międzyludzkich. Trzeba się dogadać, nie można się przepychać. Trzeba zapytać tego innego towarzysza, który układa. Miałam tutaj 5, gdzie one mi się zgubiły? I wtedy ktoś się odzywał i mówi, ja je wzięłam, bo mi pasowało. I już była zgoda totalna. A jednocześnie było już 15 puzelków ułożonych do kupki.
9: Mówiła Bernarda Sklosz, rekordzistka w wakacyjnym układaniu puzli. Jak podkreśla Dominika Gorgosz-Złoty, kierowniczka strefy gier w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu, wspólne układanie przebiegło wyjątkowo sprawnie. Całość udało się zakończyć w zaledwie 37 dni, co jak zaznacza jest bardzo dobrym wynikiem.
10: Była taka książka w 80 dni dookoła świata. Nam się udało taką podróż odbyć w 37 dni. Na naszej liście puzzlomistrzów mamy ponad 600 wpisów. Obraz, który pokazuje panoramę całego świata, liczy 7 metrów, nawet nieco ponad 7 metrów, 1,5 metra szerokości. No jak już mówiłam, 42 tysiące elementów.
9: Mówiła Dominika Gorgosz-Złoty, kierowniczka strefy gier w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Duże zainteresowanie akcją sprawiło, że biblioteka już planuje kontynuację działań związanych z puzzlami. Od września każdy wtorek w strefie gier będzie poświęcony właśnie tej formie rozrywki. Nie wyklucza się również powtórzenia wakacyjnej akcji w przyszłym roku. Tym razem układanka mogłaby przedstawiać miejsca i symbole charakterystyczne dla Opolszczyzny, mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kuba-Lańca.
0: Nawet nie myślałem, patrząc na początku lipca, jak zaczynaliśmy to układanie, gdzie miałem możliwość rozpoczęcia, patrząc na ten karton, że ta mozaika będzie aż tak ogromna i tak przepiękna. Dlatego cieszę się, że dyrektor i pracownicy zrobią z tego wystawę, że będziemy mogli to podziwiać. No i ogromna ilość osób, prawie 700 osób, które to układały. Jeżeli dzisiaj słyszymy, że zwyciężczyni prawie 100 godzin spędziła, to kolejny raz z pozytywnego zaskoczenia tym, co robią pracownicy biblioteki. Ja ogromnie się cieszę na tą odmianę, bo ponad rok temu powstała Strefa Gier, która stała się ogromnym hitem.
9: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kuba-Lańca. No i właśnie, tak jak wspomniał wicemarszałek, tegoroczna rekordowa układanka nie zniknie całkowicie z biblioteki. Po zakończeniu akcji zostanie podzielona na mniejsze fragmenty, które będzie można zobaczyć na przygotowanej wystawie. A teraz, drodzy Państwo, przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, w której praca wre, przechodzi bowiem ona modernizację. Od 25 sierpnia w Filharmonii trwają prace modernizacyjne. Remont obejmuje przede wszystkim instalacje związane z oświetleniem, nagłośnieniem oraz zasilaniem sal koncertowej i kameralnej. Jak podkreśla dyrektor instytucji Maciej Fortuna, celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa warunków technicznych i jakości odbioru wydarzeń.
12: Co słychać w Opolu?
11: Historyczny moment w Filharmonii Opolskiej. Znajdujemy się teraz w sali koncertowej naszej wspaniałej instytucji, która doznaje przebudowy i jest to przebudowa gruntowna, jak chodzi o system oświetlenia, nagłośnienia oraz instalację energetyczną wewnątrz tej sali. Remontowana także jest sala kameralna, a więc Filharmonia zmienia się dla Was nie do poznania. Po zakończonych pracach będziemy najnowocześniejszym obiektem na terenie województwa opolskiego. Jeżeli chodzi o nagłośnienie, będziemy dysponowali najnowocześniejszym systemem nagłośnienia imersyjnego. To następca tego, co wcześniej podziwialiśmy w kinach jako mono, stereo, później surround, a wreszcie nagłośnienie imersyjne, zanurzenie w dźwięku. Ale to oczywiście także gruntowna modernizacja oświetlenia, to także gruntowna modernizacja energetyczna. Inwestycja o wartości ponad 9 milionów złotych, w skład której wchodzą zarówno środki unijne, jak i środki pochodzące z budżetu samorządu województwa opolskiego. A więc Filharmonia gra dalej, Filharmonia jest otwarta i otwiera się także już w tej nowej, wspaniale odnowionej sali z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i z najnowocześniejszymi systemami audio, wideo.
9: Na czas modernizacji działalność koncertowa Filharmonii została przeniesiona do Szkoły Muzycznej na Opolskiej Pasiece. To właśnie tam będą odbywać się wydarzenia zaplanowane na okres remontu. Zgodnie z obecnymi założeniami prace mają potrwać do końca roku. Dyrekcja liczy na to, że publiczność będzie mogła powitać nowy rok już w odnowionej technologicznie sali koncertowej. Ale teraz skupmy się na liczbach.
11: Całość inwestycji to będzie 5 348 549 złotych ze środków funduszy europejskich, do czego wkład własny samorządu województwa opolskiego to 3 940 190 złotych, co czyni te inwestycje łącznej wartości 9 288 739 złotych, i to nie wliczając jeszcze dostępności. Musimy zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, także prócz modernizacji światła, dźwięku oraz elektroenergetycznej, będziemy także już w pełni dostępnym obiektem. Do każdej części naszego obiektu będzie można się dostać. Będą specjalnie oznakowane ciągi dla osób słabowidzących. Będą oczywiście te udogodnienia dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Będą toalety dla niepełnosprawnych we wszystkich miejscach wymaganych przepisami, a więc w ślad za wielką modernizacją idą też prace modernizacyjne. Tutaj tych kwot nie podaję, ale już wiemy, że będzie to kwota, którą mamy przyznane ze środków PFRON-u, będących w dyspozycji samorządu województwa opolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w kwocie 205 tysięcy złotych, a także wkład własny samorządu do tego w kwocie 150 tysięcy złotych. Tutaj mówimy o windzie dla niepełnosprawnych, toalecie, ciągach komunikacyjnych. Jest to ogromny krok milowy w stronę zapewniania standardów europejskich i światowych standardów dostępności
4: dostępności dla tego typu obiektów, a Państwo, którzy jesteście też prosumentami, bo i odbiorcami kultury, ale także twórcami kultury. Mamy tutaj przedstawicieli mediów, mamy przedstawicieli naszej instytucji kultury, melomanów, melomanki. Drodzy Państwo, wiemy dokładnie, ile obiektów kulturalnych jeszcze pozostaje, no niestety, na tej czarnej liście dostępności, którą powinniśmy zmieniać, i właśnie ta inwestycja służy także dobru wspólnemu, służy temu, aby nasz obiekt, będąc jednocześnie najnowocześniejszym, stał się w pełni dostępnym. Już podsumowując, tylko pętle indukcyjne dla osób z niepełnosprawnością słuchową. To jest oczywiście kropla w morzu tych prac, które przed nami, które będą wykonywane, które są warunkiem skutecznej realizacji projektu unijnego.
9: Mówił dyrektor Filharmonii Opolskiej Maciej Fortuna. A co dokładnie się zmieni, o tym opowie Państwu jeden z realizatorów inwestycji, Łukasz Kaźmierczak.
8: Ja jestem akustykiem i zawsze się zastanawiam, na ile ludzi interesują te historie akustyczne, ale pozwolicie Państwo, że tak bardzo krótko opowiem taką historię. Był fizyk na francuskiej Sorbonie, który badał jakieś tam cząstki, nie był związany z dźwiękiem i wymyślił coś, stwierdził, że to będzie genialne do dźwięku. Więc zaczął jeździć po producentach tych systemów głośnikowych, no i próbował sprzedać ten pomysł. To był środek lat 80. No i wszyscy stwierdzili, że to nie ma racji bytu, że to bez sensu, i no i podziękowali mu. On stwierdził, że no, rzecz jest na tyle genialna, że chyba w takim razie spróbuje sam założyć firmę, która produkuje takie głośniki. Założył. W 91 roku zaprezentował światu taki system nagłośnieniowy, który Państwo na pewno widzieliście w postaci takiego dużego grona wygiętego w kształcie banana, który wisi z lewej i prawej strony sceny. To jest jego pomysł. Założył firmę L'Acoustics, taką dosyć nietypową firmę, mocno opartą w świecie nauki właśnie. I no, przeprowadził taką technologiczną rewolucję w świecie nagłośnienia. Dzisiaj wszystkie firmy na rynku produkują system w oparciu o ten pomysł. Każda jedna firma. No i ten sam człowiek, on się nazywa Christian Heil, w roku chyba 2018 stwierdził, że mam kolejny genialny pomysł. I kolejny raz świat tak na to zareagował niechętnie, że to może i ciekawe, ale to się nie da zrobić, że to trudne, że to się wszystko nie zmieści w zwykłej sali koncertowej. No i my w Audioplusie stwierdziliśmy, że nie popełnimy tego błędu branży z lat 80. i zainteresujemy się tego od pierwszego dnia. I zrobiliśmy pierwszą taką salę w Domu Kultury Alternatywy na warszawskim Ursynowie, gdzie to była trzecia sala na świecie w oparciu o tą technologię i druga zaprojektowana. Potem zrobiliśmy taką salę Kabatina Hall w Bielsku-Białej, Teatr Wielki w Poznaniu, Kunszt Wodny w Gdańsku, sala koncertowa Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze w podwarszawskich Otrębusach. No i wreszcie trafiliśmy do Opola. Ten system to jest system imersyjny. To znaczy wszystko i nic, ale w takim największym uproszczeniu każda sala na świecie ma system stereofoniczny, czyli głośnik lewy, głośnik prawy, i to jest bardzo dobre rozwiązanie, kiedy słuchacz jest pomiędzy dwoma głośnikami, idealnie po środku albo prawie idealnie po środku. Natomiast w salach koncertowych statystycznie bardzo mało ludzi siedzi po środku. 10-15% widowni mogłaby doświadczyć stereofonii. Więc tak naprawdę w salach koncertowych, chociaż system ma format stereofoniczny, to gra się monofonicznie. Ten system, który tutaj zainstalujemy, rozszerzy w takim bardzo dużym uproszczeniu, rozszerzy tą stereofonię na całą salę. Dźwięk będzie słyszany, dany instrument, z tego miejsca, z którego jest na scenie. No i marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Cavatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno, a jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji. I taki jest nasz cel również tutaj, żeby słuchacz zapomniał o tym, że jest tu jakakolwiek technologia. Ten system też wygląda dosyć nietypowo, więc nawet może się nie wszystkim kojarzy z głośnikiem. Więc z jednej strony to jest bardzo wysoka jakość, taka jakość, która dzisiaj jest, to nie będzie najlepiej nagłośniona sala w województwie, to no, celujemy w to, żeby to była jedna z najlepiej nagłośnionych sal globalnie. I te nasze projekty zostały zauważone na całym świecie, my trochę w szoku. Pojechaliśmy przed na taką konferencję jedną, drugą gdzieś do Europy, gdzie stoją w kolejce do nas ludzie, realizatorzy gwiazd światowych i pytają, jak to się robi w Polsce. My tacy zaskoczeni, że to nas się pytają, no ale okazało się, że tak jest. Ale co ciekawe, ten system to właśnie nie tylko wyjątkowa jakość dźwięku, ale to też łamanie barier w kulturze. Te bariery w kulturze każdy zna, że podjazd dla wózka inwalidzkiego, winda, ale barier w kulturze jest cała masa. Na przykład bariery dla osób z niepełnosprawnością słuchową.
9: Mówił realizator inwestycji Łukasz Kazimierczak, a z nowej sali w Filharmonii Opolskiej korzystać będziecie mogli Państwo już w przyszłym roku.
6: Radio Pogoda, 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
9: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o niezwykłych górach opawskich.
14: Góry opawskie są świetnym miejscem do zwiedzania indywidualnie, bo są bardzo bezpieczne. Sieć szlaków i ścieżek przyrodniczych jest dobrze oznaczona, opisana.
9: Przeniesiemy się także do Muzeum Wsi Opolskiej.
15: Zagroda, która jest ekspozycją skansenowską, powinna stanowić spójną całość. Czyli jeżeli prezentujemy zagrodę z regionu oleskiego, to zarówno chałupa powinna mieć wyposażenie z tamtego rejonu i sprzęty powinny być stamtąd, meble, wyposażenie.
9: Góry Opawskie to najbardziej wysunięte na wschód pasmo polskich Sudetów. Większa część pasma znajduje się po czeskiej stronie. Po polskiej stronie najwyższym szczytem jest Biskupia Kopa, która mierzy 890 metrów nad poziomem morza, przez którą przebiega granica państwa. Jest ona również zaliczana do korony gór polskich. Góry Opawskie kryją wiele ciekawych miejsc. Jednym z najbardziej tajemniczych są kamienne kopce na Srebrnej Kopie. Nie wiadomo dokładnie, do czego służyły, mogły być związane z dawnymi obrzędami, pasterstwem, górnictwem albo wypalaniem węgla drzewnego. Ciekawym miejscem jest także grzebień, gdzie znajduje się punkt widokowy na niewielkie gołoboże. Jedyne po polskiej stronie gór opawskich. W okolicy zachowały się również kamienne pozostałości, z którymi związane są legendy o dawnych zamkach i zbójnikach. A do odwiedzenia Parku Krajobrazowego Góry Opawskie zachęca kierownik oddziału Elżbieta Pigul.
16: Zwiedzaj z nami Opolskie.
14: Park Krajobrazowy Góry Opawskie warto odwiedzić o każdej porze roku, a teraz mamy szczególnie dużo atrakcji dla i miejscowych, i turystów, którzy odwiedzają Góry Opawskie. Góry Opawskie są świetnym miejscem do zwiedzania indywidualnie, bo są bardzo bezpieczne. Sieć szlaków i ścieżek przyrodniczych jest dobrze oznaczona, opisana i można skorzystać z naszej bezpłatnej aplikacji Park Krajobrazowy Góry Opawskie. I zwiedzając Park Krajobrazowy, korzystać po prostu z tych gotowych narzędzi. To są szlaki turystyczne, które dostępne są naprawdę dla każdego. Od małych dzieci, rodzin z wózkami, przez osoby niezwykle sprawne, na przykład takie, które chcą zakosztować namiastki wspinaczki górskiej, zapraszamy na Gwarkową Perć. Takie osoby, które lubią tłumy, zapraszamy w weekend na szlaki Biskupie Kopy. Dla osób, które lubią zwiedzać tereny atrakcyjne przyrodniczo w samotności lub w małych grupach, mamy takie akcje zdobywania korony Parku Krajobrazowego i można zdobyć odznakę srebrną i złotą. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem akcji na naszej stronie internetowej albo na Facebooku. I po zdobyciu odpowiednio 18 lub 19 szczytów w dowolnym tempie, w dowolnym czasie, udokumentowaniu tego można się do nas zgłosić mailowo i uzyskać odznakę i certyfikat.
9: Mówiła Elżbieta Pigulska, kierownik oddziału Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. A z biskupią Kopą związana jest również legenda o Ludoszym, złośliwym skrzacie pilnującym ukrytego złota. Miał on zamienić chciwego młodzieńca w kamień. Wierną Tówku żywa jest natomiast legenda o jednorożcu. Według opowieści ogromne zwierzę zamieszkiwało dawne lasy pod biskupią Kopą. Ostatecznie zostało zabite przez drwali. Jednorożec trafił do herbu Wierną Tówka i stał się symbolem miejscowości. W okolicy znajdziemy także grób czarownicy związany z historią samotnej staruszki posądzonej o czary oraz miejsca związane z legendami o zbójnikach, skarbach i dawnych zamkach. Góry Opawskie są więc niewielkie, ale pełne historii. Na szlakach można połączyć wędrówkę, piękne widoki, ślady dawnego górnictwa i średniowiecznych warowni oraz niezwykłe lokalne legendy. A po poznaniu niezwykłych historii i legend Gór Opawskich warto przenieść się w inne miejsce, które również pozwala lepiej poznać historię naszego regionu, a mianowicie do Muzeum Wsi Opolskiej. To skansen, w którym można zobaczyć, jak dawniej wyglądało życie mieszkańców Opolszczyzny, dzięki czemu można poczuć atmosferę dawnej wsi i zobaczyć, jak żyli, pracowali i odpoczywali jej mieszkańcy. Więcej o skansenie opowie Państwu dr Elżbieta Oficjalska.
16: Ciekawe opolskie.
15: To, że muzeum powstało właśnie tutaj w okolicach Opola, w samym województwie, no miało taki wymiar polityczny. Koncepcja sama muzeum narodziła się pod koniec lat 50. i dużą rolę odgrywało w tym, że to się przedsięwzięcie udało, w przeciwieństwie do wielu, które jednak poległy w całej Polsce, bo jest to inwestycja wymagająca bardzo dużych nakładów finansowych. A tutaj te nakłady się znajdowały, dlatego że chciano udowodnić polskość tych terenów, a drewniana architektura, która jest podstawą, była w każdym bądź razie wówczas podstawą tworzenia ekspozycji skansenowskiej, opolska, nawiązuje do budownictwa małopolskiego przede wszystkim, ale też innych regionów polskich, gdzie budowano domy właśnie takim podobną techniką, jak i u nas, czyli to jest tak zwane budownictwo zrębowe, z takich beli układanych jedna na drugach, zawęgłowanych na jaskółczy ogon, na obłap, właśnie z takimi oknami, drzwiami, które no, z sienią przelotową i tym podobne elementy decydowały, że można było tutaj podkreślić tę polskość tych terenów, wiecznie żywo, oderwanie od wpływów germanizacyjnych, zaprzeczenie po prostu temu, co było przed wojną mówione przez Niemców na temat historii i narodowości Śląska Opolskiego. Także to była taka przyczyna, która w bardzo dużym stopniu, jednak trzeba podkreślić, umożliwiła. Natomiast gdyby się trzymano wyłącznie tej koncepcji, powstałoby tu propagandowe po prostu jakieś no, dziwadło, trzeba by powiedzieć. Dlatego od początku etnografowie, architekci, historycy, którzy pracowali nad koncepcją powołania muzeum, a zwłaszcza nasz pierwszy dyrektor Stanisław Bronicz, pilnowali tej merytorycznej strony, czyli żeby ono rzeczywiście to muzeum odwzorowywało to, co znajdowało się jeszcze na wsiach opolskich, czyli pilnowanie tego, aby pokazać budynki, które są typowe dla budownictwa śląskiego, w tej części Górnego Śląska. Dlatego mówię, podkreślam tu słowo typowe, dlatego że właśnie sama idea skansenów polega na tym, żeby nie translokować budynków, które są wyjątkowe, bo taka była wcześniej koncepcja właśnie, że jeżeli się pochylano nad budownictwem wiejskim, to były to przede wszystkim kościoły albo jakieś wyjątkowe budynki, które no, wyróżniały się na tle właśnie tych chat, którymi, co tu dużo mówić, pogardzano. I wtedy po wojnie już właśnie ta koncepcja taka uwzględnienia tego w szerszym zakresie budownictwa typowego chat, które właśnie stanowiły podstawę zabudowy wiejskiej, żeby właśnie przenieść do skansenów. Trzeba tu powiedzieć, że właśnie ci pierwsi organizatorzy naszego muzeum kierowali się tym, żeby dostosować się do tych europejskich norm skansenowskich, które były właśnie w latach 50. wprowadzane, gdzie ustalono pewne zasady tworzenia skansenów tak, aby one właśnie miały ten charakter taki bardziej naukowy, merytoryczny, byśmy powiedzieli, czyli wyznaczenie pewnych kierunków. Odbyła się konferencja temu poświęcona, później opublikowane materiały, które stanowiły taki właśnie taki przewodnik po tworzeniu muzeów, a nawiązywano przy tym do pierwszego muzeum skansenowskiego europejskiego, czyli skansenu właśnie pisanego dużą literą, które znajdowało się pod Sztokholmem. I w zasadzie trzeba powiedzieć, że o ile koncepcja muzealnictwa ogólnie zmieniła się, unowocześniła się, coraz więcej kieruje na inne, nacisk kładzie się na inne wartości, które ma reprezentować muzealnictwo, to trzeba powiedzieć, że ta utworzona w końcu XIX wieku w Skandynawii koncepcja trzyma się do tej pory dobrze, jeśli chodzi o to właśnie tworzenie takiego typu muzeum. Tak więc przystąpiono do budowy tego muzeum. W 1961 roku muzeum powołano do życia. Jeszcze wtedy nie mieliśmy terenu. Były wyjazdy terenowe związane właśnie z pozyskaniem terenu. Tu mogę powiedzieć, że były podbrane pod uwagę takie miejscowości jak Pokój, jak Góra Świętej Anny, a nawet pod Raciborzem, który wówczas należał do województwa opolskiego. Dobrze, że tam nie znaleźlibyśmy się, bo nie mielibyśmy województwa opolskiego po prostu wtedy skansenu. Natomiast jedną z tych idei, o której wspomniałam, tych wyznaczników w takich nowoczesnego muzeum skansenowskiego, było to, że ono powinno się znajdować w okolicach dużego miasta. I dlatego właśnie Opole stało się tą dzielnicą, tym miejscem, którym wyznaczono powstanowienie tego muzeum, a wybrano Bierkowice, teren dawnego poligonu wojskowego. I tutaj właśnie ten teren był niezagospodarowany, więc zabrano się po prostu żwawo do pracy. Z tym, że jest to teren mniejszy niż był pierwotnie przyznany, bo to, co się znajduje obok skansenu, nasi sąsiedzi, czyli Ostroga, to pierwotnie też był teren skansenu, ale został on później przekazany właśnie na inne cele. Trzeba powiedzieć, że każdy skansen powinien odwzorowywać to, co się znajduje na jego terenie, czyli właśnie to typowe budownictwo. No my jesteśmy małym województwem i dosyć jednorodnym, jeśli chodzi o architekturę, o konstrukcję budynków terenem, z wyjątkiem może powiatu nyskiego, regionu nyskiego, gdzie tam budownictwo nie te zrębowe, a właśnie ryglowe jest bardziej powszechne. Natomiast tutaj musimy, skansen powinien pokazywać zarówno typowe budynki w danego regionu, budynki różnych grup majątkowych, czyli zarówno tych bogatych chłopów, jak i biednych. Nie można się ograniczyć do jednej grupy, czyli trzeba pokazać i bogatych burów, i tych średnio zamożnych zagrodników, i tych najbiedniejszych chałupników. Trzeba też pokazać, jak wyglądało, bo nie tylko wieś polega na tym, że jest nie tylko dom, mieszkanie, ale przecież muszą być budynki gospodarcze, bo one wyznaczają ten zakres pracy, które wykonują chłopi, rolnicy, czyli muszą być budynki inwentarzowe przeznaczone właśnie dla zwierząt gospodarskich, spichlerze często też są, które służyły do przechowywania tego, co się zebrało w ciągu całego roku, stodoły, które też właśnie pełniły ważną funkcję. I tutaj również też widać to, że w zależności od sytuacji majątkowej, wielkości ziemi, wielkości plonów, te budynki też były dostosowane właśnie do tych grup majątkowych. I można tworzyć skanseny, które nazywane są muzeami wsi, czyli odwzorowują pewną jakąś wieś, bo wsie były niebudowane chaotycznie, ale według pewnych schematów, czyli najczęściej na przykład u nas na Śląsko-Polskim występująca ulicówka, czyli droga biegnąca przez wieś i po obu stronach gospodarstwa wiejskie umieszczone. Natomiast u nas, choć pierwotnie planowano właśnie układ wsi, odwzorowanie wsi, jednak ostatecznie zdecydowano się na tak zwany park etnograficzny. To pewną taką zasadą, która jest już teraz coraz trudniej do utrzymania, jest to, żeby pozyskiwać w terenie. Były i w momencie, kiedy muzeum powstawało, to były takie właśnie wyjazdy terenowe w te właśnie regiony, czyli Woleskie, Wnyskie, właśnie te okolice Opola, czyli Budkowice i tak dalej. To były wyjazdy terenowe i chodzenie po prostu i pozyskiwanie tych sprzętów, dlatego że ta zagroda, która jest ekspozycją skansenowską, powinna stanowić spójną całość, czyli jeżeli prezentujemy zagrodę z regionu Oleskiego, to zarówno chałupa powinna mieć wyposażenie

0: Już w zeszłym roku rozpoczęliśmy procedurę takiego pomysłu, żeby w gminie Dobrodzień pojawiały się jednolite przystanki.
1: Ale powiemy także o senioralnym wojewódzkim konkursie literackim.
2: Termin składania to jest do 11 września. Warto dodać, że wybrane państwa wypowiedzi będą nagradzane.
1: Dobrodzień, miasto stolarzy. Kilkutysięczne miasteczko na Opolszczyźnie, które swoją markę zbudowało na rzemiośle, tradycji i pracy kolejnych pokoleń. To właśnie tutaj od blisko 200 lat powstają meble, które trafiają nie tylko do polskich domów, ale także do odbiorców na całym świecie. Dziś w Dobrodzieniu i jego okolicach działa ponad 100 zakładów meblarskich. Ich salony i ekspozycje zajmują łącznie 1000 metrów kwadratowych, a lokalni producenci mogą pochwalić się licznymi nagrodami, wyróżnieniami i certyfikatami. Dobrodzieńskie meblarstwo stało się rozpoznawalną marką, a określenie miasto stolarzy na dobre wpisało się w tożsamość tego miejsca. To też sprawiło, że mieszkańcy chcieli jakoś upamiętnić tę tradycję stolarską w swojej gminie i postarali się o mural. Co to za mural? Na to pytanie odpowie państwu burmistrz Dobrodzienia Agnieszka Hurnik.
3: Wędrówki po Opolskiem.
0: Zapraszam serdecznie do Dobrodzienia. Do miasta Dobrodzień, do gminy Dobrodzień. W mieście stolarskim mamy do czynienia z elementami stolarskimi. Ta kompozycja, która stoi za mną, wita. Natomiast w mieście możemy zobaczyć jeszcze dwa przepiękne murale stolarskie, wspaniałą wystawę o historii stolarstwa w Dobrodzieniu oraz możemy się wybrać na 1,5-godzinny spacer questem dobrodzieńskim.
1: Ale historia Dobrodzienia jest znacznie starsza niż jego współczesna meblarska sława. Pierwsze wzmianki o działalności cechowej pochodzą już z 1374 roku. Przez stulecia miasto znajdowało się pod wpływem różnych państw i kultur. Od czasów Piastów, przez Habsburgów i Prusy, aż po państwo niemieckie. W 1945 roku Dobrodzień znalazł się w granicach Polski. Do dziś o tej wielokulturowej historii przypomina między innymi druga nazwa miasta – Guten Tag. Rzemiosło przez wieki było tutaj nie tylko zawodem, ale sposobem na życie. Już w 1812 roku działały w Dobrodzieniu 104 warsztaty różnych specjalności. Stolarskie tradycje przetrwały kolejne pokolenia i rozwijają się do dziś. Jeden z przykładów jest zakład założony w 1893 roku przez Karla Jonczyka, który nieprzerwanie działa do dziś i prowadzony jest już przez czwarte pokolenie rodziny. Dobrodzieńskie meblarstwo ma również swoje współczesne, bardzo znane marki. To tutaj swoją działalność rozpoczął Piotr Kler, tworząc firmę, która z niewielkiego zakładu opartego na pracy własnych rąk rozwinęła się w jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów ekskluzywnych mebli wypoczynkowych w Polsce. Swoje firmy rozwijali tu również m.in. Janusz Lissy, producent profesjonalnych stołów bilardowych, Jan Nowak, twórca marki Novel, czy Adrian Halupczok, którego firma specjalizuje się w nowoczesnych, wysokiej klasy kuchniach. To jednak nie tylko historia i tradycja. Dobrodzień jest dziś także miejscem spotkania rzemiosła z nowoczesnym designem. Od 2012 roku ważną rolę odgrywa tutaj Dobroteka, przestrzeń, w której spotykają się producenci mebli, projektanci, architekci, przedstawiciele świata designu i nauki. To właśnie tutaj tradycyjne umiejętności lokalnych rzemieślników spotykają się z najnowszymi trendami, technologiami i pomysłami młodego pokolenia projektantów. Dobrodzień to więc miejsce, w którym historia spotyka się z nowoczesnością, a wielowiekowe rzemiosło wciąż ma się bardzo dobrze. To miasto, które można rozpoznać nie tylko po nazwie, ale przede wszystkim po tym, co od pokoleń powstaje w tutejszych warsztatach. Po solidnych, wyjątkowych meblach. I właśnie dlatego, że stolarstwo i meblarstwo są tak ważną częścią tożsamości Dobrodzienia, postanowiono zadbać o to, by ten charakter był widoczny również w przestrzeni miasta. Z tego powodu podjęto decyzję o ujednoliceniu wyglądu przystanków autobusowych w gminie Dobrodzień, tak aby nawet tak codzienny element miejskiego krajobrazu jak przystanek nawiązywał do tego, z czego Dobrodzień słynie najbardziej, do drewna, rzemiosła i tradycji stolarskich.
0: Już w zeszłym roku rozpoczęliśmy procedurę takiego pomysłu, żeby w gminie Dobrodzień pojawiały się jednolite przystanki. Przystanki, które będą pokazywały, że cechą charakterystyczną gminy Dobrodzień to jest właśnie to, że jesteśmy miastem, gminą stolarzy. I ten pomysł jako pierwszy wzięła pod uwagę miejscowość Myślina, która podzieliła się z nami kosztami Funduszu Sołeckim. I my o tym

0: Państwa informowaliśmy, w zeszłym Funduszu Sołeckim w wiosce Myślina powstały 2 przystanki, w tym roku z Funduszu Sołeckiego powstały kolejne 2, a dzisiaj gościmy w Klekotnej.
1: Mówiła burmistrz Dobrodzienia Agnieszka Hurnik, a o zmianach przystanków w Klekotnej opowie Państwu zastępca burmistrza Dobrodzienia Radosław Kulesza.
2: Jesteśmy w przepięknej Klekotnej i mamy tutaj cudo pod tytułem Nowy Przystanek. Chcielibyśmy gorąco polecić mieszkańcom Radom Sołeckim współpracę z gminą Dobrodzień w ramach Funduszu Sołeckiego i dopłatą do takiego przystanku, czyli finansujemy to pół na pół, pół kosztu za przystanek pokrywa gmina i pół sołectwo, ale to nie wszystko, bo mamy jeszcze takie przepiękne znaki z nazwami ulic, przynajmniej naszym zdaniem są przepiękne. Mamy nadzieję, że Państwu też się podobają. Można je konfigurować w dowolnej jakby jakości, czyli może być to nazwa ulicy, może być tak jak tutaj mamy dojazd do Sierakowa Śląskiego, może to być pomnik przyrody. To, co Państwo chcą mieć na tych tablicach, to na takich tablicach może być zawarte.
0: Klekotna pięknie jako pierwsza przyjęła to wyzwanie i tych słupów z tablicami na terenie Klekotnej powstało aż 6. My na pewno, jak Państwo się wybierzecie, czy do rodziny, czy sami mieszkańcy Klekotnej, to już na pewno wiedzą, ale pozostali mieszkańcy, czy na rowery, to zobaczycie, że rzeczywiście wygląda to imponująco i zmienia wizualnie przestrzeń w naszej gminie. Będziemy bardzo szczęśliwi, jeżeli kolejne wioski będą chciały wziąć udział w tym i razem będziemy powodować, że gmina Dobrodzień będzie coraz piękniejsza. Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom i Radzie Sołeckiej, że się zdecydowali na ten nasz współudział w stawianiu tablic. Myślę, że w tym miejscu wyglądają przepięknie. Nie robią roboty.
2: Oczywiście, jak najbardziej.
0: I w Rzędowicach jest jeszcze jedna tablica, tak? Jeszcze
2: tak.
0: Jedna noga z tablicami oznaczającymi ulicę. I oczywiście tych miejsc do wypełnienia jeszcze jest, więc zapraszamy do tego, żeby stawiać kolejne.
1: Mówili Agnieszka Hurnik i Radosław Kulesza. To z pozoru tylko drobny element miejskiej przestrzeni, ale kiedy takich elementów jest więcej i wszystkie opowiadają tą samą historię, zaczynają wpływać na to, jak odbieramy całe miejsce, jego charakter, tradycje i tożsamość. A jeszcze tak w ramach ciekawostki. Dobrodzień to jedna z najstarszych miejscowości regionu, której historia sięga czasów prehistorycznych. Liczne znaleziska archeologiczne potwierdzają obecność osad już w epoce neolitu i brązu, a w pierwszych wiekach naszej ery rozwijała się tu kultura przeworska. W średniowieczu ziemię te zamieszkiwali Opolanie, a osada stopniowo przekształcała się w zalążek przyszłego miasta. Początki Dobrodzienia otacza wiele legend. Najbardziej znana opowiada o pobycie świętego Wojciecha, Adalberta, który miał zatrzymać się tutaj w 1984 roku podczas podróży z Prus do Krakowa. Według miejscowej legendy zastał mieszkańców wznoszących drewniany kościół pod wezwaniem świętego Walentego. Poruszony ich pobożnością, zaangażowaniem i gościnnością pobłogosławił świątynię oraz przepowiedział, że dopóki pozostanie z niej choć jeden drewniany kołek, Dobrodzień będzie omijany przez zarazy i epidemię. Co ciekawe, mieszkańcy przez wieki wskazywali, że mimo podmokłego podłożenia największe epidemie rzeczywiście omijały miasto. Pamięć o świętym Wojciechu przetrwała nie tylko w przekazach ustnych. Z jego postacią wiążą się lokalne tradycje religijne, coroczne uroczystości odbywające się 24 kwietnia oraz elementy średniowiecznego herbu Dobrodzienia, w którym znajduje się połowa róży heraldycznej, symbolu rodu Sławnikowiców, z którego wywodził się święty. Przez stulecia w mieście istniała również kapliczka oraz źródło związane z legendarnym pobytem biskupa, a pamięć o tym wydarzeniu pozostaje ważnym elementem lokalnej tożsamości i jednym z najcenniejszych podań w historii Dobrodzienia. Pierwsza wzmianka o Dobrodzieniu pochodzi natomiast z 1279 roku. W kolejnych stuleciach miasto rozwijało się dzięki korzystnemu położeniu w pobliżu ważnych szlaków handlowych. Jego nazwa również doczekała się wielu wyjaśnień, od legendy o księżnej zachwyconej miodem po teorię, że oznaczała posiadłość dobrodzieja, założyciela osady. Losy miasta były związane z wieloma właścicielami, od książąt opolskich przez ród Habsburgów i państwo pruskie, aż po królów Saksonii. Szczególnie zapisał się w pamięci mieszkańców król Fryderyk August III, który regularnie przyjeżdżał do Dobrodzienia na polowania. Zachowało się wiele wspomnień opisujących jego skromność, życzliwość oraz serdeczne relacje z mieszkańcami. Królewskie wizyty były dla miasta wielkim wydarzeniem. Dekorowano ulice, przygotowywano uroczyste powitania i organizowano wspólne spotkania. Z Dobrodzieniem związane są również inne znane postacie. W mieście bywała Edyta Stein, późniejsza święta Teresa Benedykta od Krzyża, a Karol Wojtyła wspominał po latach, że dobrze znał Dobrodzień i wielokrotnie przez niego przejeżdżał. Bogata historia miasta widoczna jest także w licznych zabytkach, kapliczkach, dawnych rezydencjach myśliwskich oraz malowniczych terenach leśnych. Do dziś organizowane są wycieczki prowadzące śladami króla Saskiego, przypominające o wyjątkowym dziedzictwie Dobrodzienia. Historia tego niewielkiego miasta to niezwykłe połączenie faktów, legend i lokalnych tradycji, które przez wieki tworzyły jego niepowtarzalny charakter. Na przestrzeni wieków Dobrodzień zasłynął nie tylko bogatą historią i licznymi legendami, ale także rzemiosłem, które na trwałe ukształtowało jego tożsamość. Szczególne miejsce zajmuje stolarstwo, rozwijające się dzięki obfitym zasobom okolicznych lasów i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Miejscowi rzemieślnicy zdobyli uznanie dzięki wysokiej jakości mebli oraz wyrobów z drewna, a z czasem Dobrodzień zyskał miano jednego z najważniejszych ośrodków meblarskich w Polsce. Do dziś tradycje stolarskie są wizytówką miasta. Działają tu liczne zakłady meblarskie, a kunszt lokalnych stolarzy stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego i gospodarczego regionu, będąc naturalnym połączeniem wielowiekowej historii z nowoczesnym rzemiosłem. A czy uczciwość w dzisiejszych czasach ma wartość? Na to pytanie mogą odpowiadać seniorzy z województwa opolskiego w ramach 7. senioralnego wojewódzkiego konkursu literackiego. Konkurs z inicjatywy Rady Seniorów Województwa Opolskiego ogłosił Zarząd Województwa Opolskiego. Jego celem jest zebranie osobistych refleksji na temat uczciwości, jej znaczenia, miejsca i wartości we współczesnym świecie. Udział mogą wziąć mieszkańcy województwa opolskiego, którzy ukończyli 60. rok życia. Każdy uczestnik może zgłosić jedną autorską pracę. Może to być m.in. refleksja, opis, sprawozdanie czy felieton. Tekst nie może przekraczać 4 stron formatu A4. Do udziału zachęca Leokadia Kubelańca, przewodnicząca Rady Seniorów Województwa Opolskiego.
3: Propozycja dla opolskich seniorów.
4: Mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału już w 7. konkursie literackim, który ogłaszamy dla seniorów województwa opolskiego.
1: Mówiła Leokadia Kubalańca, przewodnicząca Rady Seniorów Województwa Opolskiego. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 11 września 2026 roku. Warto więc sięgnąć po długopis, klawiaturę, a przede wszystkim po własne doświadczenia i przemyślenia, bo pytanie o uczciwość jest dziś pytaniem nie tylko o zasady, ale również o to, jakie wartości chcemy przekazywać kolejnym pokoleniom. Mówi Igor Machnik z Rady Seniorów Województwa Opolskiego.
5: Termin składania to jest do 11 września. Warto dodać, że wybrane Państwa wypowiedzi będą nagradzane, a chyba największą nagrodą będzie to, że co parę lat wydajemy te opowieści, te Państwa prace w twardej oprawie,
4: w formie książkowej,
5: która zostanie już na długie lata na pamiątkę.
1: Mówił Igor Machnik, członek Rady Seniorów Województwa Opolskiego. Przypomnijmy raz jeszcze, organizatorzy czekają na osobiste refleksje seniorów, ich przemyślenia, doświadczenia i spojrzenie na to, czy uczciwość jest dziś wartością, która wciąż ma znaczenie. Praca może mieć formę m.in. refleksji, opisu, sprawozdania czy felietonu i nie może przekraczać 4 stron formatu A4. Każdy uczestnik może zgłosić jedną autorską pracę konkursową. Trzeba ją złożyć w 2 formach, papierowej i elektronicznej, w wersji edytowalnej. Do pracy należy dołączyć również wymagane dokumenty, formularz zgłoszeniowy, 1 egzemplarz oraz umowę w 2 egzemplarzach. Na zgłoszenia organizatorzy czekają już tylko do 11 września. Decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu konkursu. To może być okazja, by zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad wartością, która często wydaje się oczywista, a jednak w dzisiejszym świecie prowokuje do wielu pytań. Czy uczciwość nadal się opłaca i czy nadal ma wartość?
3: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
1: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o koronach dożynkowych.
6: Każdy ma jakąś zdolność, na przykład są panie, które robią tylko dekoracje, układają kwiatki, są panie, które zbierają zboże na samym początku z pól.
1: i o innych opolskich zwyczajach.
7: Uważano, że trzeba oddać papieżowi co papieskie, a cesarzowi co cesarskie, czyli mimo tego właśnie, że stosowano środki ochrony roślin, jakieś tam zabezpieczenia, to jeszcze dodatkowo ta duchowość, ta właśnie religijność i te właśnie wynikające z takiego duchowości też były aktualne i wciąż funkcjonowały.
1: Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tradycyjnych dożynek są wieńce żniwne. Misternie wykonane kompozycje, najczęściej przypominające koronę lub wianki, od lat stanowią ważny symbol zakończenia żniw i podziękowania za zebrane plony. Współczesne wieńce przybierają niekiedy bardzo oryginalne kształty. Można spotkać m.in. kompozycje stylizowane na monstrancje. Dawniej przygotowaniem wieńców zajmowały się przede wszystkim kobiety i młode dziewczęta. Zadanie to często powierzano najbardziej pracowitym żniwiarkom. Obecnie tradycje te podtrzymują przede wszystkim członkinie kół gospodyń wiejskich oraz przedstawicielki innych lokalnych stowarzyszeń i organizacji. Tradycyjna korona dożynkowa powstaje przede wszystkim z czterech podstawowych gatunków zbóż: pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa. Kłosy przeznaczone na wieniec wybiera się wcześniej i pozostawia na polu, aby można je było później wykorzystać podczas jego wykonywania. A więcej na temat wyplatania koron dożynkowych opowie Państwu Gabriela Gałeczka, mieszkanka Walec.
3: Ciekawostki o Opolskiem.
6: Jest to bardzo, bardzo czasochłonne. Zaangażowane w to jest wiele osób. Każdy ma jakąś zdolność. Na przykład są panie, które robią tylko dekoracje, układają kwiatki. Są panie, które zbierają zboże na samym początku z pól. Już wiedzą, w którym miejscu. Dogadują się z rolnikami, żeby można było. I później to wszystko jest suszone, przygotowywane. Jeżeli chcemy, żeby kłos na koronie wyglądał tak trochę zielono, jakby świeżo, to on musi być zerwany jeszcze niedojrzały. Wysuszony i wtedy zostaje trochę koloru. A jeżeli chcemy, żeby był żółty, tak jak na przykład ramiona pszenicy przeważnie robimy żółte czy jęczmienia, wtedy musi być kłos zebrany, jak już jest bardziej dojrzały. Przechowywany musi być w bardzo suchym miejscu, przewiewnym. Najlepiej jakby było to miejsce ciemne. Przegląda się każdy kłosek. Są panie, które siedzą przy tym, przeglądają, wiążą, szykują wiązaneczki i później inne panie zajmują się wyplataniem już korony. Dyskutujemy razem, jakby to najlepiej zrobić, jakby to ująć, żeby to też było dobrze zrobione, zgodnie z tradycją. Musi być wszystko związane z naturą i żeby to po prostu było estetyczne. Przede wszystkim nasiona, dyni, fasoli. Dużo używamy też gryki do ozdobiania krzyży. Też kukurydza ma ładny żółty kolor. Można też liście kukurydzy wykorzystać, jak się zerwie zielone. Zrobi się jakąś dekorację, to ona zostaje lekko zielona, żeby to ładnie wyglądało.
1: Mówiła mieszkanka Walec Gabriela Gałeczka. A zwyczaj ten może mieć bardzo dawne korzenie. W tradycyjnych obrzędach kończących żniwa pozostawiano na polu niewielki fragment niezrzętego zboża, pas lub kępę kłosów. Praktykę tę wiąże się z dawnymi obrzędami mającymi zapewnić urodzaj oraz pomyślność podczas kolejnego sezonu rolniczego. Stworzenie okazałej korony wymaga odpowiedniego przygotowania i niejednokrotnie sporych umiejętności manualnych. Podstawy konstrukcji wykonuje się m.in. z drutów, cienkich drucików i sznurków. Następnie całość ozdabia się elementami roślinnymi. W zależności od lokalnych zwyczajów wykorzystywane są świeże lub suszone kwiaty, zioła, orzechy czy kiście jarzębiny. Charakterystycznym uzupełnieniem dekoracji są również kolorowe wstążki. Na Śląsku dożynki określane są również mianem żniwnego. Jest to święto wieńczące zakończenie żniw oraz całorocznego wysiłku rolników. Ma ono charakter zarówno dziękczynny, jak i wspólnotowy. Współczesne uroczystości łączą dawne zwyczaje z nowymi formami świętowania. Mimo zmieniającej się rzeczywistości, korona dożynkowa nadal pozostaje jednym z najważniejszych symboli wdzięczności za plony, szacunku do pracy rolnika oraz przywiązania do lokalnej tradycji. A jeżeli chodzi o święto plonów, to pierwszy weekend września zapowiada się w Kluczborku wyjątkowo uroczysto. Mieszkańcy i goście będą mogli bowiem uczestniczyć zarówno w obchodach ogólnopolskich Dni Pszczelarza, jak i właśnie w wojewódzkim święcie plonów. Tegoroczne wydarzenia potrwają 3 dni, a ich kulminacją będą niedzielne dożynki wojewódzkie. Wojewódzkie uroczystości dożynkowe rozpoczną się w niedzielę 6 września od mszy świętej dziękczynnej. Nabożeństwo zaplanowano na godzinę 10 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Po zakończeniu mszy ulicami miasta przejdzie barwny korowód dożynkowy. Tradycyjny przemarsz będzie okazją do zaprezentowania przygotowanych przez poszczególne sołectwa i lokalne społeczności wieńców oraz innych elementów związanych z regionalną tradycją święta plonów. Najważniejsza część obchodów rozpocznie się o godzinie 14:30 podczas gali dożynkowej. W programie znalazł się m.in. wojewódzki konkurs właśnie koron dożynkowych 2026, podczas którego ocenione zostaną misternie wykonane symbole tegorocznych zbiorów. Podczas uroczystości poznamy również laureatów konkursu Piękna Wieś Opolska, promującego najciekawsze inicjatywy i miejscowości województwa opolskiego. Organizatorzy przygotowali także muzyczną atrakcję dla uczestników wydarzenia. Gwiazdą tegorocznych dożynek wojewódzkich będzie zespół Daj to Głośniej, mówi marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza.
8: Przełom sierpnia i września to tradycyjnie czas podziękowań za pracę włożoną w żniwa. Te żniwa się kończą, a my zbliżamy się do czasu podziękowań. Właśnie w tym miejscu, w najbliższą niedzielę, odbędą się dożynki wojewódzkie. Przedregionalne święto w tym roku będzie wyjątkowe, bo połączone z ogólnopolskim świętem pszczelarza.
1: Mówił marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza. Nieprzypadkowo właśnie tutaj odbędzie się ogólnopolskie święto pszczelarzy. Kluczbork i okolice od lat związane są z tradycjami pszczelarskimi, a postać księdza Jana Dzierżona na stałe wpisała się w historię miasta. Co ciekawe, ogólnopolskie dni pszczelarza odbyły się w Kluczborku już w 2006 roku. Po 20 latach wydarzenie ponownie wraca do miasta. Mówi Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.
9: Rozpocznie je msza święta, którą poprowadzi biskup opolski. Następnie korowód dożynkowy przejdzie na stadion KKS-u, gdzie odbędzie się cała impreza. Myślę, że Państwo znajdziecie wiele, wiele ciekawych rzeczy dla siebie i swoich najbliższych.
1: Mówił Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka. Pszczelarze będą świętować przez 3 dni, a 6 września dołączy do nich całe województwo podczas dożynek wojewódzkich, mówi Mirosław Birecki, starosta kluczborski.
10: Dla Kluczborka i ziemi kluczborskiej, powiatu kluczborskiego, to ogromne wyróżnienie. Te dni pozwolą nam lepiej poznać pracę pszczelarzy i przede wszystkim to będą wspaniałe dni świętowania razem tutaj z mieszkańcami.
1: Mówił Mirosław Birecki, starosta kluczborski. Nie zabraknie tradycyjnych symboli święta plonów, mówi Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
11: 6 września widzimy się w Kluczborku na dożynkach wojewódzkich, które w tym roku połączone są z ogólnopolskimi dniami pszczelarza. Podczas trwania gali dożynkowej, szanowni Państwo, zobaczymy nie tylko przepiękne korony dożynkowe, które będą się wtedy prezentowały. Co roku przyjeżdża około 40 delegacji, mam nadzieję, że w tym roku będzie to podobna liczba. Przyjeżdżają te delegacje, prezentują swoją pracę wielomiesięczną, misternie wykonane korony i rozstrzygnięcie konkursu właśnie koron dożynkowych również na dożynkach wojewódzkich będzie miało miejsce. Ale będzie miało miejsce również rozstrzygnięcie konkursu Piękna Wieś Opolska 2026. I na to rozstrzygnięcie również Państwa serdecznie zapraszam.
1: Mówiła Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Będzie więc muzyka, tradycja, regionalne zwyczaje, spotkanie rolników i pszczelarzy z całej Polski, a przede wszystkim okazja do wspólnego świętowania. A teraz przeniesiemy się do Muzeum Wsi Opolskiej. Tam dr Elżbieta Oficjalska opowie Państwu o zwyczajach, jakie panowały dawniej na opolskich wsiach.
3: To warto wiedzieć o Opolskiem.
12: Miano zioła poświęcone, bo zioła w ogóle dobrze działają, a zioła poświęcone czy zebrane w taki szczególny dzień, jak świętego Jana, czy właśnie różnych świętych, to wiedziały te właśnie zielarki, czy w ogóle kobiety, które mieszkały na wsi, kiedy zbierać jakie zioła, ale zwłaszcza poświęcone na przykład na Matki Boskiej Ziernej święcono zioła, no to ono miało szczególną moc, więc dodawano takie zioła do jedzenia zwierzętom, krowom. Okadzano też tymi ziołami chlew właśnie ten krówski, czyli tam, gdzie były krowy, okadzano właśnie, żeby wygonić te siły nieczyste. No i najczęściej to działało, dlatego że krowa rzeczywiście po jakimś czasie odzyskuje mleko, więc jej wtedy odzyskiwało i to tym bardziej wzmacniało tę wiarę właśnie w działanie sił nieczystych i skuteczność zabiegów, które prowadzono przeciwko temu.
1: A z sąsiadkami posądzonymi o czary?
12: No już później już ich nie palono, no to nie było, ale po prostu to się szerzyły plotki, no można powiedzieć, że wyglądało to trochę tak jak i współcześnie, kiedy plotka potrafi no dużo szkody narobić, także i wtedy było i czasami no powodowało to takie właśnie niezgodę między sąsiadami, kiedy jedna oskarżała drugą o właśnie o takie działanie. Także no różnie bywało. Ja bym może zwróciła uwagę nie na legendy, ale właśnie tylko takie różne zabiegi, które czyniono, bo chcę podkreślić, że tereny naszego województwa już przed wojną, nawet pod koniec XIX wieku, jeśli chodzi o rolnictwo, o to jak ono wyglądało, no było bardzo ucywilizowane. Już maszyny rolnicze po prostu były w powszechnym użyciu. Wiedziano, kupowano ziarno kwalifikowane, czyli takie, które jest no, poddane pewnym zabiegom, żeby nie było tam chwastów. Stosowano nawozy sztuczne i to wcale nie było rzadkie jakieś przedsięwzięcie. A mimo tych wszystkich właśnie zabiegów wciąż ta obrzędowość, obyczajowość związana z ochroną nie ustępowała, ponieważ uważano, że trzeba oddać papieżowi co papieskie, a cesarzowi co cesarskie, czyli mimo tego właśnie, że stosowano środki ochrony roślin, jakieś tam zabezpieczenia, to jeszcze dodatkowo ta duchowość, ta właśnie religijność i te właśnie wynikające z takiego duchowości też były aktualne i wciąż funkcjonowały. Na przykład, kiedy zaczynała się wiosna, przychodziła Wielkanoc, no stawiano krzyżyki na polach, poświęcone Wielki Piątek najczęściej. W poniedziałek wielkanocny zatykano te krzyżyki. Zatykano je w rogach pola i na środku. W rogach dlatego, że dzięki temu tworzyło się jakby takie pole na polu, czy powiedziałabym dzisiejszym językiem pole siłowe, które tworzyło jakby niewidzialną barierę, przez którą nie mogły te wszystkie właśnie siły nieczyste i niepogoda, zwłaszcza grad, który mógł poczynić duże szkody, jakby powinien ominąć to pole, bo chroniły te właśnie krzyżyki. Podobną rolę pełniły objazdy konne czy obchody piesze całej wsi w koło. Trzeba było zatoczyć okrąg, czyli zamknąć ten teren, żeby nie było żadnej szpary, dziury, przez którą mogły się by te siły przedostać i to też tworzyło rodzaj właśnie takiego okręgu siłowego, przez które właśnie nie przechodziły te niepogody czy właśnie czarownice, które mogłyby no, źle wpłynąć na zbiory późniejsze. Też były bardzo silna potrzeba podziękowania za zbiory i robiono to zarówno w tych okresach, kiedy te zbiory były bardzo udane, więc było za co dziękować i wtedy, kiedy wiedziano, że zbiory są kiepskie, bo właśnie była susza, były deszcze, był cokolwiek się zdarzyło, które ograniczyło te zbiory, wiedziano, że należy podziękować po prostu i dlatego były dożynki, które z jednej strony właśnie były formą podziękowania takiego za opiekę, a z drugiej no już właśnie no zabawą po tej ciężkiej pracy, więc też łączono właśnie te dwie rzeczy. Były też różne w okazji odpustów najczęściej, czy jakiś świąt jak święty Marcin, Idzi, to były też takie modlitwy przed kapliczkami, czy też takie właśnie jakieś pielgrzymki z miejsca do miejsca. Tworzyły się właśnie legendy o tym, co się stało, kiedy tego zaniedbano. Więc nawet nie wiadomo, czy to, jak to w legendach, jak to w opowieściach, czy to miało rzeczywiście miejsca.
1: Mówiła dr Elżbieta Oficjalska.
3: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Została ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41...
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11...
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
7: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o jednej z największych imprez kulturalnych, które od lat odbywają się w województwie opolskim. To festiwal muzyczny, który przyciąga fanów muzyki wszelakiej.
8: Ciekawe wydarzenie w Opolskiem.
7: Czochraj Bobra, bo tak nazywa się wspomniany festiwal, co roku odbywa się na Błoniach w Namysłowie. To po Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu druga największa impreza muzyczna w naszym regionie. Festiwal odbywa się od tylu lat, że stał się jednym z głównych produktów turystycznych regionu. Przyjeżdżają na niego wszystkie pokolenia.
9: Maciej Tułacz-Tukan, organizator festiwalu Czochraj Bobra Fest.
7: Można powiedzieć, że ten festiwal już wpisał się na kulturalną mapę województwa opolskiego, bo od wielu lat jest organizowany i przyciąga tutaj widzów, słuchaczy z całej Polski. Jak to się wszystko zaczynało? Bo podejrzewam, że taka scena, takie zaplecze, jakie tutaj jest widoczne na samym początku, to musiało być ciężkie, żeby to tak zorganizować. Pewnie tak to nie wyglądało.
9: Nie, to wszystko było organizowane całkiem inaczej. Mieliśmy zespół, stworzyliśmy sobie taki mini festiwalik, urodziny to były bardziej naszych muzyków. Jeszcze wtedy zrobiliśmy pierwszą edycję na Zalewie pod Namysłowem w Michalicach. Był to zwykły namiot ogrodowy. Zaprosiliśmy parę zespołów, przyjechało dużo osób i stwierdziliśmy, że warto to pociągnąć dalej. Zdecydowaliśmy, że po tej udanej edycji w 2009 roku zrobimy kolejną edycję, ale już w Namysłowie na Błoniach. Ja aktualnie wtedy pracowałem w Domu Kultury, więc miałem wszystko ułatwione, żeby zdobyć sprzęt i wszystkie inne rzeczy, więc poszedł pomysł i zaczęliśmy to realizować i się to tak powoli rozwijało.
7: No tak, tutaj słyszałem, że to ta pierwsza edycja to były u ciebie na podwórku, tak?
9: Na działce, u kolegi, u gitarzysty, także tak, na działce, w szczerym polu, więc graliśmy na agregatach i tak to wyglądało, tak, dokładnie.
7: No i festiwal z czasem zaczął się rozwijać, tak?
9: No tak, jak powiedziałem, 2009 rok, pierwsza edycja, później 10 już pierwszy raz na Błoniach, 2011, trzecia i tak ciągnęliśmy to chyba do 2013 roku, kiedy była chyba piąta edycja. Tak, w 2014 roku wyjechaliśmy za granicę i stwierdziliśmy, że jeśli nie zrobimy tego festiwalu znowu, to festiwal padnie, więc jakoś zebraliśmy się w kupę z Tomkiem, z Dieslem, który jest od samego początku ze mną i to współorganizuje. I stwierdziliśmy, że się ściepamy po prostu i wracamy na hardcore, na działkę na Michalice i tam zrobiliśmy szóstą edycję. A po szóstej edycji to już jakoś poszło, bo znowu zacząłem w Domu Kultury pracować, miałem tam chwilę przerwy i to już trochę Dom Kultury przejął też tą inicjatywę tego festiwalu i tak się to zaczęło kręcić i rozwijać i rosnąć.
7: Bywasz zaskoczony tym, skąd przyjeżdżają ludzie?
9: Tak, cały czas. Mamy ludzi z Australii nawet, więc już mnie chyba nic nie zaskoczy.
7: Skąd to wiesz? Sami ci mówią, czy może sprzedaż internetowa biletów pomaga tutaj zlokalizować to? Skąd ci ludzie pochodzą?
9: Tu akurat mam wieści od pewnej takiej pani, która mnie zaczepiła i powiedziała, że rozmawiała właśnie z ludźmi i powiedzieli jej, że przyjechali z Australii i przy okazji na Czochraj, bo tam gdzieś wyszła im reklama, więc zdecydowali się przyjechać, więc bardzo fajnie, że chcieli.
7: I jakie było założenie, że to będzie głównie muzyka punkowa, czy nie było takiego, że tak powiem, stricte przyczepienia się do jednego rodzaju muzycznego?
9: Tak, to było na początku, było punkowo, alternatywnie, niezależny festiwal. Później z roku na rok to podtrzymywaliśmy, ale tak powiem szczerze, że od 18 roku stwierdziliśmy, że zaczniemy to trochę robić lekko komercyjnie, ale dalej zahaczamy o taki underground, więc to w tą stronę to działało, nie?
8: Ciekawe wydarzenie w Opolskiem.
7: Przy mikrofonie Kamil Kostka. Moim gościem jest Maciej Tułacz-Tukan, organizator Czochraj Bobra Festiwalu w Namysłowie. Rozmawiamy o tym, jak najpopularniejszy festiwal naszego regionu rozwijał się od początku istnienia imprezy. A jakie zespoły tutaj występowały, takie, których ciężko było je pozyskać, że tak powiem?
9: Ciężko. Nie wiem, ciężko pozyskać te, które jeszcze nie zagrały. To mogę powiedzieć, bo tak to raczej każdy będzie grał. Aczkolwiek jest jeden zespół, nie będę mówił, bardzo znany, który nie chce zagrać ze względu na nazwę. Więc pozdrawiam panią Martę.
7: Kontrowersyjna nazwa. Pytania, skąd się wziął pomysł na nazwę, nie zadam, ale czy jakieś kontrowersje w związku z tym wam się tutaj przydarzały?
9: Nie. Nigdy w ogóle wiem, do czego pijesz. Nigdy w ogóle nawet nam przez pierwsze 2 lata nie przeszła myśl z podtekstem, który każdy pewnie ma na myśli. My się dopiero zorientowaliśmy po 2 latach, że to jest też taka, w tą stronę to może pójść. Dla nas Czochranie Bobra to było po prostu takie Czochraj Bobra, odwal się, albo po prostu, wiesz, dobra zabawa. Nic więcej w ogóle, żadnych innych podtekstów. Dopiero później tak z czasem ludzie zaczęli sobie to dopisywać i tak mówią, to chyba już wiemy, o co im wszystkim chodzi, ale kompletnie nie było to związane z tym podtekstem, o którym pewnie każdy myśli.
7: Ile osób jest zaangażowanych w organizację takiej jednej edycji?
9: Kurczę, to trudno powiedzieć, bo co roku się składy zmieniają, czy to produkcyjnie, czy osobiście, więc mogę powiedzieć, że w okolicach aktualnie dla nas to jest, nie wiem, myślę, że plus wolontariat, który nam bardzo dużo od ostatnich 3 edycji pomaga, to jest około 60 osób, a tak to zawsze radziliśmy sobie w 10. Więc to jest duża pomoc i wielkie podziękowania dla Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie, dla Kasi Paradowskiej i dla Przemka, że po prostu pomagają nam to z ich wolontariatem.
7: To jest też, myślę, całkiem spory, że tak się wyrażę, zastrzyk roboty dla Namysłowa.
9: Tak, jest to na pewno jakiś tam obrót też na mieście, więc sklepy wszystkie funkcjonują, bo ostatnio w Namysłowie nie jest ciekawie, więc na pewno to jakoś ten festiwal daje kopa finansowego do budżetu każdego ze sklepikarzy po prostu, tak?
7: No bo tutaj ilu słuchaczy potrafi przyjechać na taką jedną edycję? Jaki był rekord?
9: No rekord był w 2021 roku, po pandemicznym, bo byliśmy jednym z niewielu festiwali, które odbyły się w ogóle wtedy i przewinęło się przez ten festiwal około 7 tysięcy osób. a w takim piku mieliśmy około 4,5 tysiąca. Pięciu gdzieś, o coś w tych okolicach. Teren nie jest za duży, bo liczymy i chcemy się zamykać co roku w 3000 i do tego tak powoli dążymy po prostu.
7: Czyli można powiedzieć impreza kameralna.
9: Tak, kameralna i dobrze zorganizowana. Dużo rodzin z dzieciakami przyjeżdża na nasz festiwal kamperami, więc cieszymy się, że co roku ich możemy tutaj ugościć po prostu.
7: Czyli nie będziecie się z błoni przenosić?
9: Raczej nie, bo nie mamy nawet gdzie, więc wszystko mamy na miejscu. Ludziom też chyba to pasuje, że mogą sobie wyjść na miasto na obiad, do sklepu kupić jakieś piwo bezalkoholowe na mieście, niekoniecznie na terenie festiwalu. Jesteśmy też otwarci, więc rozumiemy każdego, tak.
7: A wsparcie tutaj lokalnych władz samorządowych macie?
9: Tak, zaczęliśmy współpracować z miastem, także dostajemy dofinansowania. Nie są to jakieś super kwoty, ale zawsze reperują budżet i możemy to jakoś posklejać. Też z tego miejsca chciałem podziękować spółce Ekowód, która jeszcze od zalania dziejów festiwalowych naszych zawsze nam pomagała i zawsze była. Także wielkie podziękowania dla prezesa Krzysztofa Szydlarewicza, bo to jest najlepszy nasz partner i to mogę powiedzieć śmiało, na głos, że się tak wyrażę, że to jest na wysokim poziomie spółka namysłowska, która nam od zawsze pomagała, od zawsze.
7: Mówił Maciej Tułacz-Tukan, organizator Czochra i Bobra Festiwalu w Namysłowie. Na przestrzeni lat na festiwalu zagrały takie gwiazdy jak Ailstorm czy Guano Apes. Regularnie zaglądają tam też polskie zespoły takie jak Kult, Farbenlere czy Gaga Zielone Żabki. Organizatorzy festiwalu dają też możliwość zaprezentowania się przed publicznością młodym zespołom. To finaliści konkursu Mała Wielka Scena Bobra. Finał konkursu odbywa się na wyspie obok namysłowskich Błoni.
0: Zwiedzaj z nami Opolskie!
7: Byliśmy w najbardziej wysuniętej na północ części naszego województwa, to teraz przejedźmy się na południe. W Mosznej turystów przyciąga nie tylko popularny zamek, ale także Muzeum Fabryka Robotów. W nim znajdziemy roboty, które wyglądają jak z filmu. To eksponaty z Transformersów, Gwiezdnych Wojen, Czapi i wielu innych. Od lat z losowych części samochodowych składa je pan Sebastian Kucharski. Jeśli chodzi o nawiązania do filmów, to widzę, że całe muzeum jest podzielone tematycznie, tak?
3: Tak, staram się stawiać, żeby one jednak stały tak tematycznie. Transformersy gdzieś tam osobno, Predatory czy Obcy, gdzieś to jest taki podobny kierunek filmowy. Ale też mamy tak ustawione, bo to jednak te postacie mogą budzić respekt. I na początku przy wejściu mamy takie delikatne jakieś minionki, takie małe postacie z Gwiezdnych Wojen, Wall-E. Dopiero tu jak się zajdzie troszkę dalej, no to robi się troszkę bardziej spektakularnie.
7: A jak pan tworzył te roboty, to też było tak, że serią, na przykład po kolei z Gwiezdnych Wojen, potem po kolei z Transformersów, czy nie było takiej reguły?
3: Nie ma takiej reguły, po prostu nie wiem, jak to powiedzieć, ale no mam jakiś taki plan zawsze, że coś najbardziej bym chciał zrobić i wtedy kończę tą postać, załóżmy, robię już tą kolejną, tą, co się na nią napaliłem.
7: A czy były jakieś takie projekty, które stwierdził pan, że jednak nie udało się, nie wyszło i ich tutaj nie ma?
3: Nie było takich. Zawsze jednak jest na to jakiś pomysł, jak to zostanie wykonane. Zdarzało się, że miałem jakieś zaczęte projekty, które rozebrałem ze względu na brak części. Potrzebowałem części na przykład z niego i rozebrałem, żeby pozyskać z niego te części na inny projekt.
7: A zdarzyło się, że ten rozebrany projekt później jednak wracał na tapet?
3: Nie. Wróci na pewno, ale nie. Zawsze nie powróciłem już do tego projektu. Ale jest w planie. A tu akurat była taka postać inspirowana filmem Giganci ze Stali. Są tam takie Dużo jest roboty w ogólnie, ale chciałbym wykonać 3 z tego filmu akurat.
7: Czy w obecnej popkulturze najnowszych filmów, które gdzieś tam się pojawiają, są jakieś takie postaci i figurki, które gdzieś tam chciałby pan jeszcze tutaj przelać, że tak powiem, na swój kolejny eksponat?
3: Na pewno są takie figurki, z tym, że jeszcze mam sporo do nadrobienia z tych starszych czasów, także te nowsze filmy gdzieś tam w późniejszym czasie będą robione.
7: Na przykład najnowsze odsłony Gwiezdnych Wojen?
3: Tamte roboty są z reguły bardzo podobne, także tu obojętnie jaką częścią by się nie inspirować, te roboty są prawie identyczne.
7: Mówił Sebastian Kucharski, właściciel fabryki robotów w Możnej. Jeżeli ktoś jedzie autostradą A4 przez województwo opolskie, to z Krapkowic dojedzie do muzeum w niecałe 20 minut.
6: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
7: Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o opolskiej komunikacji miejskiej.
8: Historia Opola.
7: Klimatyzowane biało-czerwone autobusy rozwożą Opolan po mieście na liniach ponumerowanych od 1 do 30. Codziennie pokonują ulicami Opola setki kilometrów, a skoro mowa o setce, to już ponad 100 lat mieszkańcy mogą korzystać w naszym mieście z komunikacji zbiorowej.
4: Ewelina Laksy, Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu.
7: Jak się zaczęła historia naszego opolskiego przewoźnika autobusowego?
4: 19 maja 1926 roku w niemieckim Opeln spotkało się trzech mężczyzn, dwóch przedstawicieli, jeden przedstawiciel miasta i drugi przedstawiciel towarzystwa turystycznego oraz notariusz, i w tym gronie podpisano umowę powołania spółki, opolskiej spółki automobilowej, jak tłumaczymy niemiecką nazwę Opelner Autoverkehrsgesellschaft. I wtedy właśnie zaczęła się ta przygoda, wtedy zaczęła się ta historia komunikacji miejskiej w Opolu. Do tej pory, do tego czasu, Opolanie, przyjezdni mogli korzystać z na przykład przewozów takimi autobusami pocztowymi. I one faktycznie kursowały w różne miejsca, natomiast ta opolska spółka automobilowa to była pierwsza miejska spółka, która zajęła się komunikacją w Opolu, która połączyła mieszkańców okolicznych wsi z centrum miasta i nie tylko.
7: No właśnie, na początku to były okoliczne wsi połączone z Opolem. Tych autobusów nie było wiele.
4: Na samym początku autobusy były dwa i była linia jedna. Linia 1 kursowała z Groszowic do Czarnowąsów i zahaczała po kolei o Nową Wieś Królewską. Przyjechała przez dworzec kolejowy i potem dojeżdżała przez Opole do Czarnowąsów. Ja tutaj zaznaczę, że wtedy Groszowice, Nowa Wieś Królewska, Czarnowąsy to były oddalone o kilka kilometrów wsie. Dlatego też mówimy o tym, że to była szansa na to, żeby mieszkańcy wsi dojechali na przykład do szkoły, do pracy, przede wszystkim do zakładów pracy, bo te Groszowice też nieprzypadkowo to było miejsce, gdzie znajdowała się cementownia, więc umożliwiało to mieszkańcom z różnych stron dojazd do miejsca pracy.
7: Miejsce pracy to jedna sprawa, to znaczy te autobusy jeździły, rozumiem, tylko za dnia, nie było nocnych połączeń.
4: To zanalizujmy teraz rozkład jazdy. No to tak nie do końca, bo te pierwsze autobusy, chociażby na linii 1, już w 1933 roku, kiedy już trasa tej linii biegła nieco inaczej, bo ona później dojeżdżała do Kup. No ale pierwsze kursy na tej trasie zaczynały się po godzinie 6, przez cały dzień były realizowane, aż do późnych godzin nocnych. Ostatni autobus na linii 1 w dni robocze odjeżdżał po godzinie 22, zaczynał swoje kursowanie po 22, a w niedzielę po 23 i meldował się na przystanku końcowym 17 minut po północy.
7: Widzę, że całkiem rozbudowany jest ten rozkład jazdy.
4: Tak, bo my tutaj mamy materiały udostępnione przez Archiwum Państwowe w Opolu. My tak przeglądamy te rozkłady jazdy i faktycznie to był dość rozbudowany rozkład jazdy. Ta linia 1 od Groszowic przez Opole i Czarnowąsy aż do Kup wiodła. No i faktycznie dosyć dużo tych połączeń jak na tamte czasy, bo przynajmniej raz na godzinę tylko z dwoma przerwami tutaj między 9.30 a 10.00 nie było było dodatkowego połączenia, ale faktycznie widzimy, że co godzinę od 6 do 23 te przewozy na tej linii były realizowane. Także no chyba nie było najgorzej. No można było o każdej porze do celu swojej podróży dojechać.
7: A co to był za autobus? Jakie pojazdy tą linię obsługiwały?
4: Na początku były dwa, później z racji tego, że zapotrzebowanie na uruchamianie kolejnych linii, kolejnych połączeń było bardzo duże, no to ten tabor dopozarzano i już w 1943 roku do dyspozycji było 7 pojazdów. Tak, w 1943 roku ten tabor liczył 7 pojazdów i były to 3 autobusy marki Siemens Schuckter oraz po jednym autobusie marek Adler, Bergmann, Mercedes-Benz i BMW 8.
7: To wszystko w czasach zawieruchy wojennej, trzeba dodać.
4: Ja tylko zaznaczę, że tutaj tak naprawdę front pojawił się w 1945 roku i wtedy ten tabor uległ zniszczeniu, on zaginął. Nie wiadomo było do końca, co się z tymi autobusami stało. Ostał się jeden. Jeden Mercedes, to był Mercedes, który był bardzo zdezelowany, nie do końca sprawny i był po tej wojnie użyty jako takie w cudzysłowie wkupne, bo w 1946 roku zostały reaktywowane Śląskie Linie Autobusowe. To było przedsiębiorstwo, które działało na terenie obecnych Katowic i Opole chciało do tych Śląskich Linii Autobusowych wstąpić, żeby tutaj zacząć organizować przejazdy po wojnie i w ramach wkupnego przekazało tego Mercedesa na poczet Śląskich Linii Autobusowych.
7: I te Śląskie Linie Autobusowe po wojnie w Opolu funkcjonowały, tak?
4: No wtedy w 1948 roku pojawiły się pierwsze autobusy już w Opolu, nie w Opeln, już po wojnie i realizacją tych połączeń zajęła się Państwowa Komunikacja Samochodowa. Wtedy wykonywane były tylko w dni robocze kursy z Czarnowąsów przez Zakrzów, to był jeden kurs w te rejony, dwa kursy do Groszowic przez Nową Wieś Królewską, trzy kursy do Gosławic, a także cztery kursy do Półwsi przez Zaodrze i jeszcze były takie kursy 5 razy dziennie do pobliskich Szczepanowic.
7: I ta sieć połączeń już później się rozwijała, tak?
4: Wiadomo, że jak jest zapotrzebowanie, to sieci połączeń się rozwijają i tak jak zaczęło się to w 1926, tak po tej zawierusze wojennej w 1948 roku również zaczęto te połączenia rozwijać. Coraz więcej pojawiało się też autobusów. Taki prawdziwy przełom nastąpił w 1953 roku. Wtedy powstał Miejski Zakład Komunikacyjny, którego my jesteśmy bezpośrednim kontynuatorem i faktycznie pojawiły się te pierwsze przejazdy komunikacji miejskiej. Trochę było to takie na szybko organizowane, bo faktycznie wtedy pojawiła się jedna linia, linia 2, która biegła od osiedla przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej i Wiejskiej przez Rynek do Półwsi. I w momencie powołania, rozpoczęcia działalności ten pierwszy zakład, ten Miejski Zakład Komunikacyjny dysponował zapasem biletów tylko na 10 dni. Było tylko kilku pracowników i parę słupków z rozkładami jazdy. Wszystko rozwijało się z czasem. No i dzisiaj mamy codziennie na ulicach 100 autobusów, 27 linii miejskich dostępnych dla pasażerów. No i codziennie pokonujemy ponad 20 tysięcy kilometrów.
7: Teraz 20 tysięcy kilometrów. Wcześniej pamiętamy Jelcze, czy nie pamiętamy Jelców, jak to było? Jak długo te autobusy jeździły, te, które wtedy się pojawiły?
4: To ja może wrócę troszeczkę od początku, bo Jelcze pojawiły się troszkę później. Na samym początku, w tych latach powojennych, w 1953 roku, do dyspozycji Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego były 4 bardzo mocno wyeksploatowane autobusy marki Chausson. No i one były skierowane do obsługi tej linii numer 2. W kolejnych latach pojawiały się nowe wozy, nowi ludzie. No i faktycznie we wrześniu 1953 roku, już jak został powołany ten MZK, pojawiła się pierwsza zajezdnia. To były pomieszczenia przy Ozińskiej, no i to faktycznie się później rozwijało. Już w 1954 te zdezolowane autobusy, które jeździły po Opolu, zastąpiły węgierskie Mavagi. No i liczba autobusów zwiększyła się z 4 do 6 sztuk i faktycznie uruchomiono też kolejną linię, linię numer 1, bo dwójka już była, a uruchomiono jedynkę, która kursowała na takim odcinku 20 km od Nowej Wsi Królewskiej przez Rynek do Zakrzowa. W 1955 roku kolejne autobusy się pojawiły, to były polskie Stary. No i tak z roku na rok coraz więcej tych autobusów było. Już w 1958 roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, bo po drodze został MZK przekształcone w MPK, było 58 autobusów. Nieco później kolejne przekształcenia, MPK został Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, taką dużą spółką, która realizowała przewozy nie tylko w Opolu, ale też w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu. I tutaj bardzo ciekawa informacja, bo tabor pod koniec działalności Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, tabor autobusowy liczył około 200 sztuk.
7: Spytam jeszcze o kolejne dzieła, że tak powiem, inżynierii, na przykład pamiętane przez nas Ikarusy, które zostały wycofane w sumie niedawno, bo ja jeszcze na studiach dojeżdżałem nimi na Pruszkowską.
4: No faktycznie, to są takie autobusy, które uznajemy za symbol komunikacji miejskiej, nie tylko w Opolu, ale w wielu miastach w Polsce. Ikarusy to takie autobusy, które wryły się mocno w pamięć pasażerów. Były 24 sztuki tych długich Ikarusów. Pamiętamy, jak się wchodziło, panie z wózkiem miałyby dzisiaj problem, żeby wnieść na pokład Ikarusa, bo to były wysokie autobusy, przegubowe, mieściły bardzo dużo osób. No i jazda nimi była swego rodzaju przygodą. Proszę sobie przypomnieć, jak jeździło się na kole w Ikarusie. No, przygoda niesamowita.
7: Mówiła Ewelina Laksy z MZK Opole. Ostatni Ikarus zjechał z ulic Opola w 2011 roku. Od tamtej pory w taborze MZK są wyłącznie nowoczesne pojazdy.
10: Podpowiadamy mieszkańcom Opola.
7: Skoro mowa o przemieszczaniu się po Opolu, to wielu mieszkańców wybiera rower. Jednoślady ulegają awariom zazwyczaj na tyle drobnym, że w większości sami sobie poradzimy z naprawą. Samodzielną naprawę umożliwia nam opolska rowerownia, czyli bezpłatny warsztat.
11: Piotr Oliwa ze Stowarzyszenia Rowerowego Piasta. Można nas przyjść, poradzić się, sprawdzimy rower, powiemy, na co zwrócić uwagę, może co przeserwisować jeszcze przed sezonem lub nad czym się zastanowić w późniejszej części sezonu. Także zapraszamy, żeby nas odwiedzić na ulicy Krakowskiej 34A. To jest ta kamienica z muralem Krzysztofa Krawczyka. Często ludzie mają już stare ogumienie i zużyty łańcuch. To dwie rzeczy, które się zdarzają najczęściej. Ten łańcuch, bo zapominamy go smarować i on się zużywa nadmiernie, zbyt szybko. I ogumienie, o którym się zapomina, jeździ się na tym rowerze od przysłowiowej komunii, te opony mają, nagle się okazuje, że rower to był całkiem niedawno kupiony, bo 17 lat temu i te same opony są jeszcze, guma parcieje z czasem, w samochodach też wiemy, że musimy wymieniać, bo nam się na przeglądzie już od jakiegoś czasu mechanik przyczepi się nam do zużytej opony. W rowerach nikt za nas tego nie zrobi, musimy to zrobić sami, ocenić, czy opony są zdatne do jazdy, czy to jest jeszcze bezpieczne.
7: Jakie narzędzia macie dostępne w rowerowni, żeby można było takie podstawowe naprawy zrobić?
11: Mamy praktycznie wszystko, oprócz takich rzeczy, które trzeba wpisać w wyszukiwarkę, żeby sprawdzić, co to jest. Także mamy takie podstawowe klucze, które 99% rowerów potrafią rozebrać, rozłożyć do części pierwszych. Oczywiście zdarzają się dziwne rozwiązania, nietuzinkowe, albo w bardzo starych rowerach, albo w bardzo nowoczesnych. ale z reguły osoby, które mają zabytkowy 40-letni rower lub nową szosę, która kosztowała 4 średnie krajowe, wiedzą, że mają coś dziwnego i najpierw dzwonią albo piszą do nas, żeby zapytać, czy mogą z tym i z tym przyjść, bo mają problem takiego, a nie innego rodzaju. Najczęściej w 99% przypadków sobie radzimy. Nawet mamy spawarkę, możemy coś dospawać na stałe.
7: Mówił Piotr Oliwa ze Stowarzyszenia Piasta Opole. Opolska rowerownia jest otwierana w każdy piątek o godzinie 18. Można tam popracować swobodnie aż do późnego wieczora.
6: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
7: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, co ciekawego można zobaczyć, zwiedzając Namysłów.
12: Zwiedzaj z nami

0: 104 i 1 FM. Radio Pogoda.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
4: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.

0: już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: To dla kochanka.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę

serii, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

0: Potem kino, kawiarnia i spacer.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

windy zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

a już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

dalej iść, którędy ani po co, gdy los me jutro krył przed moim dziś.

słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy,

0: Słuchaczy Radia Pogoda pozdrawia Robert Rozbus.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to ozdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jest.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

Nazywam się Andrzej Supron. Nie ma lepszego radia na poprawienie humoru jak Radio Pogoda.